Jan Żudwiczak, zapraszam na podsumowanie wydarzeń w Radiu Norda FM. W Powiatowym Zespole Szkół w Kłaninie dobiegła końca jedna z największych inwestycji w historii placówki. Trwa finalny etap prac przy nowym budynku, który powstaje z myślą o kształceniu przyszłych techników systemów i urządzeń energii odnawialnej. Obiekt ma być nowoczesną przestrzenią edukacyjną, dostosowaną do nauki zawodów związanych z transformacją energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. W połowie lipca do szkoły ma trafić specjalistyczne wyposażenie pracowni. Dzięki niemu uczniowie będą mogli uczyć się na sprzęcie podobnym do tego, z którym spotkają się później w pracy zawodowej. Absolwenci nowego kierunku będą przygotowani m.in. do projektowania i montażu instalacji fotowoltaicznych, obsługi pomp ciepła, systemów magazynowania energii oraz inteligentnego zarządzania energią w budynkach. Inwestycja ta jest realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Rodzinna firma z gminy Wejherowo została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Agrolinia 2025. Gala odbyła się 19 czerwca. Konkurs od ponad 30 lat promuje najlepszych rolników oraz przedsiębiorstwa związane z sektorem rolno-spożywczym. W tegorocznej edycji nagrodzono przedstawicieli gospodarstw i firm z całej Polski. W gronie wyróżnionych znalazło się także przedsiębiorstwo z Pomorza działające w gminie Wejherowo od kilkudziesięciu lat. Rodzinne tradycje związane z produkcją żywności sięgają tam ponad pół wieku. Nagrody wręczali prezydent RP Karol Nawrocki oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Udział w gali był dla właścicieli dużym wyróżnieniem oraz okazją do spotkania przez

0: przedstawicieli branży z całego kraju. Nagroda ma podkreślać znaczenie lokalnych, rodzinnych przedsiębiorstw w budowaniu marki polskiej żywności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na portalu nadmorski24.pl. 61 samorządów tworzących obszar metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot zaapelowało do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o Związku Metropolitalnym dla województwa pomorskiego. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Żukowie przedstawiciele miast i gmin przekonywali, że nowe przepisy mogą znacząco usprawnić funkcjonowanie regionu i poprawić jakość życia ponad 1,5 miliona mieszkańców. Samorządowcy podkreślają, że wiele problemów, takich jak transport publiczny, planowanie przestrzenne czy rozwój infrastruktury, wykracza dziś poza granice poszczególnych gmin. Ich zdaniem metropolia pozwoli skutecznie koordynować działania i wprowadzić rozwiązania, które ułatwią codzienne życie mieszkańców całego regionu. Według przedstawicieli samorządów ustawa przyniesie również wymierne korzyści finansowe. Do pomorskiej metropolii mogłoby trafić nawet 1,5 miliarda złotych rocznie, głównie na rozwój komunikacji publicznej i inwestycje infrastrukturalne. Ustawa została przyjęta przez Sejm 11 czerwca i obecnie czeka na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Na bulwarze Oksywskim w Gdyni odbyło się wydarzenie Pionierzy Zatoki, organizowane w ramach Święta Morza. W sobotni wieczór mieszkańcy, goście oraz rodziny związane z rybackimi tradycjami Oksywia spotkali się, by wspólnie przypomnieć historię dawnego życia nad Zatoką. Wydarzenie zgromadziło liczną publiczność, a jego ważną częścią były rozmowy z rybakami i ich bliskimi. Laboratorium Innowacji Społecznych przygotowało wystawę pamiątek, sprzętu rybackiego i fotografii. W dawnych boksach przystani można było zobaczyć m.in. sieci, skrzynki, ubrania, rodzinne pamiątki oraz archiwalne zdjęcia. Uczestnicy wysłuchali także wspomnień dawnych mieszkańców Oksywia w interpretacji aktora Piotra Adamowa. Czytaniom towarzyszyła muzyka na żywo w wykonaniu Antoniny Car. Opowieści o pracy na morzu, sąsiedzkiej solidarności i rodzinnych tradycjach przypominały, jak ważną częścią historii dzielnicy było rybołówstwo. Symbolicznym zakończeniem wieczoru było rozświetlenie kutrów oraz koncert nad wodą. Organizatorzy podkreślają, że działania związane z zachowaniem rybackiego dziedzictwa Oksywia będą kontynuowane. W kolejnych latach dawne kutry mają zostać odrestaurowane i wyeksponowane jako element nowej przestrzeni rekreacyjnej przy bulwarze. Od najbliższej soboty pasażerów czekają zmiany w kursowaniu wejherowskiej komunikacji miejskiej. I tak w dni powszednie autobusy linii numer 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17 oraz 701 kursować będą według wakacyjnych rozkładów jazdy. Rzadziej na przystanki podjeżdżać będzie jedynka, co 30 minut w godzinach szczytu i co 40 minut w ciągu dnia. To nie jedyne zmiany na okres wakacji. Jak informuje Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie, nie będzie obsługiwana pętla Orle-Szkola, a na linii numer 5 nie będzie wykonywany wariant trasy przez Bolszewo-Paradyż. Ponadto autobusy linii numer 7 nie będą wykonywały podjazdów do przystanku Gościcino-Szkoła. Z kolei 8 nie będzie dojeżdżać do Ciechocina w godzinach od 8 do 16 we wszystkie dni tygodnia. Ponadto na linii numer 11 zawieszone zostaną podjazdy do przystanku Karnowskiego. Więcej szczegółów można znaleźć na naszym portalu nadmorski24.pl. Poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu Zdolni z Pomorza. Uroczysta gala odbyła się w gmachu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W projekcie wzięło udział ponad 4,5 tysiąca uczniów z całego województwa pomorskiego. Byli to zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i średnich. Nagrody i dyplomy trafiły do młodzieży wyróżniającej się w matematyce, biologii z chemią oraz kompetencjach społecznych. Organizatorzy podkreślają, że projekt ma wspierać najzdolniejszych uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań, kreatywności i umiejętności potrzebnych w dalszej edukacji. Podczas gali gratulacje laureatom złożyli przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego oraz władz miasta Gdynia. Podkreślono, że udział w programie to nie tylko konkurs i warsztaty, ale przede wszystkim inwestycja w rozwój młodych ludzi. Uniwersytet Morski w Gdyni od lat uczestniczy w projekcie, wspierając uczniów m.in. w obszarze nauk ścisłych, fizyki i informatyki. Wręczenie nagród poprzedziły wykłady i prelekcje, a wydarzenie uświetnił występ akademickiego chóru Uniwersytetu Morskiego. To był wieczór pełen wzruszeń, inspirujących anegdot i cennych lekcji życiowych. W kameralnych wnętrzach Pałacu w Hynowiu odbyło się spotkanie z Jolandą Kwaśniewską. Właśnie o kulisach tego życia w Pałacu Prezydenckim opowiadała na spotkaniu prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. Do powiatu wiechrowskiego przyjechała na specjalne zaproszenie Alicji Skwarło, organizatorki spotkania.
1: W zeszłym roku w maju miałam okazję uczestniczyć w kolacji z panią prezydentą i wtedy rozmawiałam z panią prezydentową i zapytałam, czy chciałaby odwiedzić powiat wejherowski. Oczywiście się zgodziła, tym bardziej, że z Gdańskiem jest związana. No i po długich konsultacjach doszło do realizacji tego projektu.
0: Jolanta Kwaśniewska, która urodziła się w Gdańsku, z sentymentem powróciła na rodzinne Pomorze.
2: Gdańsk, Pomorze to są miejsca dla mnie magiczne i wyjątkowe, ale jak przejeżdżam teraz ten odcinek od strony Gdańska,

0: to jestem w takim szoku, bo w niektórych miejscowościach nie było mnie tutaj bardzo dawno. Ja pamiętam te niewielkie takie chatki, nieduże takie domki, głównie rybackie, które po drodze spotykało się, czasem tutaj przyjeżdżaliśmy z rodziną, a teraz wielkie, ale piękne naprawdę, bloki mieszkalne, cała infrastruktura, ogromna ilość kwiatów i czysto. I tym się teraz Polska wyróżnia.
1: Spotkanie w Hynowiu odbyło się w ramach projektu Być z kulturą on tour. Była pierwsza dama w rozmowie z Martą Klepką z niezwykłą otwartością opowiedziała o kulisach życia w Pałacu Prezydenckim, sile macierzyństwa, modnych sekretach oraz o tym, dlaczego warto bezinteresownie pomagać innym. Wieczór zwieńczyły ciepłe, kuluarowe rozmowy, podczas których każdy z gości mógł zamienić z nią chociażby kilka słów.
2: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry w środę. Witajcie, Arkadiusz Mieńczewski. Zapraszam Was na nasze poranne spotkanie. Dzisiaj 24 dzień czerwca, wakacje coraz bliżej i pewnie niektórzy to już się nie uczą, tylko po prostu mają wakacje. Dzisiaj 175 dzień roku, do końca którego zostało 190 dni. Wschód słońca 4.11, zachód 21.26. Przypomnę, że od jakiegoś czasu już mamy dzień coraz krótszy. Już krótszy od najdłuższego o 1 minutę, ale trwa jeszcze 17 godzin i 15 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało nam 90 dni. Myśl na dziś jest taka: bądź wdzięczny za to, co masz, a będziesz miał tego więcej. Jeśli koncentrujesz się na tym, czego nie masz, nigdy nie będziesz miał wystarczająco dużo. No to cieszcie się z tego, co macie, a ja dzisiaj Was przytulam bardzo mocno o poranku, bo dzisiaj dzień przytulania, to Wy też nie zapomnijcie przytulić albo jego, albo jej. Jeżeli macie obok siebie swojego bliskiego, to ich po prostu przytulcie. Będzie miło, będzie sympatycznie, a ja zapraszam i mówię Wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Ponad 30 organizacji i stowarzyszeń prezentowało się podczas giełdy organizacji pozarządowych. W Lęborku odbędzie się powiatowy piknik senioralny pod hasłem Słońce w kapeluszu. A w Słupsku strażnicy miejscy rozpoczęli udział w specjalistycznych szkoleniach. O tym już za chwilę. Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. Ponad 30 organizacji i stowarzyszeń zaprezentowało swoją działalność podczas Wejherowskiej Giełdy Organizacji Pozarządowych w Parku Miejskim. W wydarzeniu uczestniczyły organizacje działające w obszarach kultury, sportu, zdrowia, edukacji i aktywizacji seniorów. Mieszkańcy mogli zapoznać się z ofertą organizacji, wziąć udział w warsztatach, pokazach i zajęciach sportowych. Jak podkreślają władze miasta, organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę w realizacji wielu zadań społecznych i tworzą bogatą ofertę dla mieszkańców. Mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
5: Ja cieszę się, że te stowarzyszenia realizują wiele zadań także w imieniu miasta. Podpisują umowy z panem prezydentem dotacyjne i realizują wiele zadań. Przecież to oni wiedzą, jak robić to lepiej. To oni znają określone dziedziny, wkładają w to swoje serce i pasję. W związku z tym jestem im bardzo wdzięczny za to, co robią, ale także oni tworzą niesamowitą ofertę, dlatego tak dużo Wejherowie dziś się dzieje.
4: Wśród wystawców znalazł się m.in. Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który już przygotowuje się do nowego roku akademickiego. Organizacja zapowiada wakacyjne dyżury, wycieczki oraz jesienne zapisy dla nowych słuchaczy. O czym więcej mówi Teresa Malinowska z Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
6: Serdecznie Państwa zapraszamy. Wszystkie osoby, które skończyły lat 60, które są na emeryturze, na rencie, jeżeli zdrowie i siły pozwalają, zapraszamy do nas z okolic Wejherowa, z okolic ze wszystkich wsi. Nie mamy ograniczeń skąd, gdzie, kto pochodzi. Zapraszamy wszystkich.
4: Organizatorzy zapowiadają, że giełda organizacji pozarządowych na stałe wpisze się do kalendarza miejskich.

wydarzeń w Wejherowie. W Lęborku odbędzie się powiatowy piknik senioralny pod hasłem Słońce w kapeluszu. Wydarzenie zaplanowano na czwartek 25 czerwca w Parku Żeroma przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16 i potrwa aż do 21. Organizatorzy przygotowali program skierowany do seniorów z całego powiatu lęborskiego. Będą występy artystyczne, strefa zdrowia, zabawa taneczna, stoiska gastronomiczne oraz liczne atrakcje i konkursy. Na uczestników czekać będą także upominki. Piknik ma być okazją do wspólnego spędzania czasu, integracji i aktywnego rozpoczęcia lata w miłej atmosferze. Organizatorzy zachęcają seniorów, by zebrali ze sobą dobry humor i zgodnie z hasłem wydarzenia kapelusze chroniące przed słońcem. Projekt Powiatowy Piknik Senioralny Słońce w Kapeluszu został dofinansowany ze środków województwa pomorskiego w ramach programu Pomorskiej Rady Seniorów 2026. Strażnicy miejscy ze Słupska rozpoczęli udział w specjalistycznych szkoleniach z technik i taktyk interwencji. Zajęcia mają pomóc funkcjonariuszom jeszcze skuteczniej i bezpieczniej reagować w sytuacjach wymagających szybkiej decyzji. Podczas szkolenia ćwiczono m.in. techniki obezwładniania osób stwarzających zagrożenie, uwalnianie się z chwytów, zasady bezpieczeństwa podczas interwencji oraz współpracę patrolową. Jak podkreślają organizatorzy, regularne doskonalenie umiejętności strażników ma znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa samych funkcjonariuszy, ale również mieszkańców miasta. Szkolenie realizowane jest w ramach programu Przyszłość w Równowadze razem ze Szwajcarią dla lepszego i bezpiecznego Słupska, finansowanego z funduszy szwajcarskich oraz budżetu państwa.

Słońce towarzyszy nam od ponad 2 godzin i taka pogoda utrzyma się praktycznie przez cały dzień. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 19 stopni w Dębkach, 20 we Władysławowie, 22 stopnie w Wejherowo, 23 Gdynia, Reda i Rumia, 24 Kreski pokażą termometry w Lęborku, najcieplej do 25 stopni w Słupsku. Wiatr słaby, umiarkowany zachodni bądź północno-zachodni, na barometrach 1019 hektopaskali, biometr jest

0: historię 24 czerwca. Rozpoczynamy od pozdrowień dla wszystkich tych, którzy nurkują, bo być może gdyby nie dzisiejszy dzień, to nie moglibyście tego robić. W roku 1797 w wodach Odry niemiecki wynalazca Karl Heinrich Kligert przeprowadził pierwszy test pierwszego funkcjonalnego aparatu nurkowego własnej konstrukcji. W roku 76 zapowiedziane przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżka cen żywności wywołała protesty robotnicze znane jako Czerwiec 76. W roku 78 we Wrocławiu urodziła się 35-milionowa obywatelka Polski. W roku 2017 otwarto Muzeum Mitologii Słowiańskiej w Owidzu. Na świecie rok 1497 włoski żeglarz i odkrywca w służbie angielskiej Giovanni Caboto wylądował na Nowej Fundlandii. W roku 1910 założono włoską firmę motoryzacyjną Alfa Romeo. Pozdrawiam wszystkich właścicieli. W roku 81 miało miejsce pierwsze nieuznane przez Kościół katolicki objawienie Najświętszej Marii Panny w Medjugorje. W roku 81 premiera filmu sensacyjnego Tylko dla Twoich Oczu. To kolejne przygody Jamesa Bonda. Po raz piąty w rolę agenta wcielił się Roger Moore.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych. Adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na Ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883 568 392 lub 571 280 482.
5: Reklama.
6: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Polacy rodacy ruszają w środowy poranek z uśmiechem do pracy. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy dopiero wstają i wszystkich tych, którzy już ruszają albo po prostu są w drodze. Dzisiaj obchodzimy Dzień Przytulania, dlatego nie zapomnijcie od czasu do czasu przytulić się do kogoś albo kogoś przytulić. A propos przytulania, to też uważajcie, bo różnie to się może skończyć. Spotyka jeż węża i mówi: wąż, przytulmy się. Wąż na to: oszalałeś? Przecież się pokuje. No właśnie, wzdycha jeż. Moja żona też tak mówi, a ja po prostu potrzebuję odrobiny ciepła. No to czy jesteście jeżem, czy jesteście wężem, to pamiętajcie, że nawet jak kuje, to fajnie się przytulić od czasu do czasu. I co z tego, że pokuje? Pozdrawiam i zapraszam do słuchania naszego dzisiejszego środowego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Ja się

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
3: Polskie służby w gotowości na falę upałów. To lepsze wyjście. Za chwilę premiera konferencji o Ukrainie bez prezydenta Ukrainy. Zajrzymy też na stację paliw. Marcin Krzemiński. Służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa z władzami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W najbliższych dniach policja będzie zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są szczególnie narażeni na skutki upałów. Straż pożarna będzie monitorować zagrożenie pożarowe, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona, będziemy mieli wysokie temperatury, w związku z tym tutaj Straż Pożarna będzie czuwała nad bezpieczeństwem, nad gaszeniem ewentualnych pożarów, oby oczywiście do nich nie dochodziło.
3: Już w czwartek temperatura przekroczy 35 stopni, w weekend może być blisko 40. Kardiolodzy ostrzegają, zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, mówi profesor Łukasz Małek.
5: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, czasami z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia.
3: To znak, że warto czym prędzej znaleźć chłodne i zacienione miejsce, pić dużo chłodnych napoi. Zresztą warto to zawsze robić podczas upałów, niezależnie od tego, czy towarzyszą nam jakiekolwiek objawy. Dziś na pomarańczowo, czyli z ostrzeżeniami drugiego stopnia, fragment zachodniej części kraju, na mianowicie większość województwa lubuskiego, krańce południowo-zachodniej Wielkopolski i północ Dolnego Śląska, tam maksymalnie do 31 stopni w cieniu. Kontrakty dla polskich firm są istotniejsze niż nieobecność Wołodymyra Załańskiego. Przekonują rządzący, pytanie rozpoczynającą się jutro w Gdańsku konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Wołodymyr Załański razem z Donaldem Tuskiem są jej organizatorami, ale ukraiński przywódca po odebraniu mu przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego za to, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, zdecydował, że do Polski nie przyjedzie. Zastąpi go premierka Julia Sfirydenko, z którą w kontakcie jest premier Donald Tusk. Jego zdaniem paradoksalnie nieobecność prezydenta Zełenskiego może pomóc uniknąć kolejnych napięć.
6: Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć.
3: Dodam, że już dziś w ratuszu głównego miasta w Gdańsku odbędzie się 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy. Spotkanie

0: to poprzedzi rozpoczynającą się jutro właśnie konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Na koniec jeszcze tradycyjny od kilku dni przegląd cen maksymalnych na stacjach paliw. Dziś cena litra benzyny 95 nie może przekraczać 5 zł 97 groszy. To mniej o 1 grosz porównujący do wtorku. O 1 grosz do 6,68 spadła też cena 98. Z kolei bez zmian w porównaniu do wczoraj olej napędowy 6 zł 11 za litr.
1: Na wiadomości z Pomorza i Kaszub zaprasza Janusz Ludwiczak. Małżeństwo z Wejherowa po raz pierwszy wystartuje w charytatywnym rajdzie z Łombol. Dawid i Marta Klimkowie wyruszą w trasę ponad 30-letnią Skodą Favorit z 1992 roku. Do pokonania będą mieli ponad 3000 km przez Europę aż do Maroka. Jubileuszowa 20. edycja rajdu wystartuje 27 czerwca ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie, a meta została wyznaczona w miejscowości Ras Elma. Złombol to nie tylko motoryzacyjna przygoda, ale przede wszystkim akcja charytatywna. Pieniądze zabrane od darczyńców trafiają do domów dziecka i są przeznaczone m.in. na terapię oraz spełnianie marzeń podopiecznych. Pomysł na udział w rajdzie pojawił się u małżeństwa przypadkiem, po spotkaniu na trasie samochodu oklejonego naklejkami Złombolu. Początkowo planowali wystartować Nysą, ale ostatecznie zdecydowali się na Skodę Favorit. Przygotowanie auta do wyprawy zajęło wiele godzin. Największym wyzwaniem było zdobycie części zamiennych do wiekowego pojazdu. Na trasę Klimkowie zabiorą m.in. pompę paliwa, pompę wody, świece, przewody, paski i linkę holowniczą. W Złombolu uczestnicy muszą radzić sobie sami. Organizatorzy nie zapewniają pomocy technicznej ani noclegów. Małżeństwo przygotowało samochód także do spania. Jedno z siedzeń zostało zdemontowane, a we wnętrzu pojawił się materac. Przez kilka godzin auto będzie więc nie tylko środkiem transportu, ale też domem w podróży. Dla uczestników z Wejherowa najważniejszy jest jednak cel charytatywny. Jak podkreślają, największą satysfakcję daje im to, że udało zebrać pieniądze dla dzieci z domów dziecka. Sama podróż do Maroka będzie dla nich niezwykłą przygodą. Za nami Open Lake Sobótka nad Jeziorem Lubowickim w gminie Nowa Wieś Lęborska. Wydarzenie połączyło oficjalne otwarcie kąpieliska, sportowe emocje i wieczorną zabawę przy muzyce. Jednym z głównych punktów programu były regaty o Puchar Wójta, które przyciągnęły miłośników sportów wodnych. Nie zabrakło też koncertu szantowego w wykonaniu zespołu Old Boys, setów DJ-skich oraz atrakcji przygotowywanych na stoiskach tematycznych. Wieczorem publiczność bawiła się podczas muzycznej części wydarzenia pod nazwą Open Lake Sobótka. Gwiazdą wieczoru był Gru Live, który wystąpił z energetycznym koncertem muzyki elektronicznej. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali ratownicy gniewińskiego WOPR oraz strażacy z OSP. To właśnie ratownicy od 27 czerwca będą codziennie pilnować bezpieczeństwa na kąpielisku i strzeżonej nowej plaży nad Jeziorem Lubowickim. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku odbyło się oficjalne powitanie lata. Pogoda dopisała, a teren wokół placówki wypełniły muzyka, rozmowy i wspólna zabawa. Podopieczni domu, seniorzy oraz zaproszeni goście bawili się przy dźwiękach muzyki. Nie zabrakło tańców, śpiewu i spotkań, które sprzyjały integracji i budowaniu relacji. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wiceprezydent Słupska Beata Chrzanowska, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej oraz Słupskiego Sanepidu. Ważnym elementem festynu była także profilaktyka zdrowotna. Uczestnicy mogli bezpłatnie zmierzyć ciśnienie tętnicze i sprawdzić poziom tkanki tłuszczowej. Przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej rozmawiały również z seniorami o zdrowym stylu życia, codziennych nawykach i znaczeniu regularnych badań. Letnie spotkanie było okazją nie tylko do dobrej zabawy, ale też do wspólnego spędzania czasu i zadbania o zdrowie. Policjanci apelują, by w czasie upałów nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach, nawet na chwilę. Wysokie temperatury mogą sprawić, że wnętrze zamkniętego auta bardzo szybko stanie się niebezpieczne dla zdrowia i życia. Jak podkreślają funkcjonariusze, uchylona szyba czy miska z wodą nie rozwiążą problemu. Przy temperaturach przekraczających 30 stopni Celsjusza może dojść do przegrzania, obwodnienia, udaru, a nawet tragedii. Policja przypomina, że widząc dziecko lub zwierzę pozostawione w rozgrzanym aucie, należy natychmiast zareagować i dzwonić pod numer alarmowy 112. Warto też rozejrzeć się, czy właściciel pojazdu nie znajduje się w pobliżu. Funkcjonariusze przypominają, że nieodpowiedzialnym właścicielom zwierząt grozi mandat, a w szczególnych przypadkach nawet zarzuty za znęcanie się nad zwierzętami.

Dzień rozpoczynamy w pełnym słońcu. Na termometrach od 13 stopni nad morzem do 16 stopni w głębi regionu. Najchłodniej w tej chwili w Dębkach, nieco cieplej w Wejherowie, Redzie, Rumi i Gdyni. Poranek bez opadów,

i tak będzie przez cały dzień. W tej chwili wieje do nas słabo z zachodu, z prędkością w okolicach 15 km na godzinę, w porywach do 40. Ciśnienie wysokie, około 1019 hektopaskali, biometr jest korzystny.

0: Dzień dobry w środę. Dzisiaj będę was przytulał, otulał taką pozytywną energią o poranku, bo dzisiaj mamy dzień przytulania. Dlatego nie zapomnijcie przytulić kogoś bliskiego. Przytulanie jest naprawdę fajne. Ja wiem, że czasami mamy z tym problem i o tym jeszcze powiem, ale podobno jest lepiej, szczególnie z nami facetami. Arkadiusz Mięczewski, zapraszam na nasze środowe spotkanie. 24 dzień czerwca. Imieniny dzisiaj obchodzą Jan, Danuta, Janina, Emilia, Janusz, Romualda, Longina, Wilhelm, Longin, Janisław, Symplicjusz, Jan Chrzciciel. Dzisiaj przysłowie jest takie: gdy Jan Chrzciciel w dżdżystej kąpie wodzie, deszcz żniwą bywają natenczas na przeszkodzie. Zobaczymy, jakie będą żniwa. Ja rolnikom życzę wszystkiego dobrego i udanych żniw. Gdyby nie dzisiejszy dzień, nie mielibyśmy bitwy pod Grunwaldem, w sensie tego obrazu takiego wyjątkowego, bo właśnie tego dnia, czyli 24 czerwca w roku 1838 urodził się Jan Matejko. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy świętują dzisiaj imieniny, urodziny. O urodzinach za godzinę, a już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj Jan i Danuta. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM.

Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
4: Reklama.

0: Gaming. Rozpoczynamy od Danuty, a to imię niesie ze sobą niezwykłą harmonię, wewnętrzną siłę i ogromne pokłady życiowej mądrości. Kobieta, która wnosi do życia otaczających ludzi wyjątkowe światło i mnóstwo dobrej energii. Synonim niezawodności, spokoju i wielkiej klasy cechuje ją bystry analityczny umysł, niesamowita pracowitość oraz rzadka umiejętność godzenia ludzi i łagodzenia sporów. To naturalna dyplomatka, która z pełnym wdziękiem potrafi poradzić sobie z każdym życiowym wyzwaniem. To osoba o ogromnym wrażliwym sercu, niezwykle opiekuńcza i lojalna. Danuta potrafi stworzyć prawdziwy, ciepły dom, a jej błyskotliwe, pogodne poczucie humoru potrafi rozgonić największe chmury. Kobiecość, dojrzałość i wielki urok. Czas na Jana. To imię, które jest absolutnym filarem polskiej tradycji. W każdym Janie drzemie cząstka tej historycznej wielkości oraz naturalnego autorytetu. W codziennym życiu Jan to synonim stabilności, mądrości i zasad. Cechuje go niezwykle bystry, racjonalny umysł, wielka pracowitość oraz rzadko spotykany spokój w trudnych sytuacjach. To człowiek, na którym można polegać w każdej minucie dnia i nocy. To partner i przyjaciel absolutnie niezawodny. Jan łączy w sobie ogromne opiekuńcze serce z błyskotliwym, inteligentnym poczuciem humoru i niesamowitą klasą. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
0: Reklama.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
5: Siódma 7:30 na naszych zegarach. Jakub Szumila, zapraszam na raport drogowy w radiu Norda FM. No i zaczynamy od Słupska. Tutaj sytuacja dosyć dobrze wygląda, aczkolwiek od Siemianic robi się troszkę większy ruch. No i tutaj na bohaterów Westerplatte również jest nieco bardziej intensywnie. W pozostałych częściach miasta bez większych problemów i fajnie i spokojnie jedziemy. Zajrzyjmy jeszcze bliżej morza, w okolice Ustki i tutaj też jest bardzo przyjemnie. Nie ma jakichś większych zatorów, zatem wyjeżdżamy ze Słupska i kierujemy się do Lęborka. Tutaj sytuacja również całkiem dobrze wygląda, jeżeli chodzi o to, jaki mamy o tej porze ruch. Ostatnimi czasy tutaj od południowej strony się troszeczkę korkowało, ale przynajmniej na razie jest dobrze. Będziemy tutaj monitorować sytuację. No i jeżeli chodzi też o dojazd do Łeby i do okolic, tutaj też bez większych problemów wszystko ładnie, płynnie idzie. A zatem wjeżdżamy w Lęborku na trasę kaszubską i do Trójmiasta tą trasą dojeżdżamy bez większych problemów. Tutaj metropolitarna obwodnica, jak to zwykle bywa, bez żadnych przeszkód. Natomiast w Gdyni na Wielkim Kacku troszeczkę nogę z gazu trzeba będzie ściągnąć, wjeżdżając na obwodnicy w kierunku południowym, w kierunku Gdańska. No a potem to już spacerowa Słowackiego, no i Armii Krajowej. Także parę minut na pewno się przyda i tam musicie uzbroić się w cierpliwość, szczególnie na spacerowej, gdzie ruch jest najtrudniejszy. No, jeżeli chodzi o zaś małe Trójmiasto Kaszubskie, a nie trasę kaszubską, to troszeczkę cierpliwości przyda wam się na Gościecińskiej Górce. Przez Wejherowo przejeżdżacie płynnie, w Redzie też, w Rumi robi się delikatny zator przed Sabata, no ale to kwestia świateł, więc póki co pewnie pierwsze max, drugie światła i przejeżdżacie dalej. No i potem już widać, że ruch się intensyfikuje przy obwodnicy. W samej Redzie też powolutku intensyfikuje się ruch na ulicy Puckiej. W Gdyni jeszcze tutaj od strony Kosakowa na Pułkownika Dąbka i Derdowskiego robi się dosyć ciasno, więc tam dawka cierpliwości na pewno wskazana. No a jeżeli chodzi o Puck i wyjazd na Półwysep, no to tutaj wszystko ładnie, bezproblemowo. Z tym, że w Rozewiu pamiętajcie, że trwa remont drogi.
4: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.

0: jeżeli chodzi o pogodę, to w końcu mamy ją taką, jaką lubię, czyli dużo słońca, temperatury iście letnie. No i podobno to lato ma być rekordowo ciepłe, więc miejmy nadzieję, że takich dni będzie jak najwięcej. A dzisiaj spodziewamy się 20 stopni Celsjusza w pasie nadmorskim, 24 w Gdyni, 25 w Wejherowie, Gniewinie, Luzinie, Lęborku, nawet 26, no i w Słupsku 27 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. No, ja wiem, że to dzisiaj środa, połowa tygodnia, ale łapcie to słońce.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Pewnie już każdy z Was słyszał o polityku Koalicji Obywatelskiej, lekarzu bez specjalizacji, radnego stołecznego Ursusa, który zarobił ponad 1 600 000 złotych. Co prawda został już usunięty z szeregów partii, złożył mandat radnego, oddał też część pieniędzy, ale teraz sprawą zajął się Sejm. I Sejm przyjął projekt ustawy o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. I teraz lekarze, jeżeli zarobią pieniądze, będą mogli być sprawdzani przez ministra zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Będą mogli być sprawdzani, jeśli oczywiście ta ustawa przejdzie również przez Senat, a najważniejsze, że podpisze ją prezydent Nawrocki, który lubi wetować ustawy i nie wiadomo, czy akurat tę ustawę też zawetuje. Zobaczymy, poczekamy. Na razie jest projekt ustawy, chociaż niektórzy twierdzą, że to tylko taki plasterek, a tak naprawdę wina jest całego systemu i tą ustawą nic się nie załatwi, no ale zobaczymy, jak to będzie wkrótce.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana.

0: drużyna, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
3: Reklama.

0: Idziemy na zakupy do warzywniaczka. Wszędzie trzeba być czujnym. Pewna klientka na stoisku kupiła pół kilograma truskawek. W domu odkryła jednak, że zapłaciła więcej niż wynikało to z cennika. Otóż klientka zdecydowała się na truskawki kosztujące 14 zł za kilogram, prosząc o pół kilo owoców. Sprzedawca zamiast zacząć ważyć truskawki, wskazał, że kobieta powinna wziąć papierowe korytko z owocami, przy którym widniała cena 9 zł. Zapytany o to, dlaczego pół kilograma kosztuje więcej niż 7 zł, czyli tyle, ile wynikałoby z cennika, sprzedawca miał odpowiedzieć, że w opakowaniu jest zawsze więcej owoców. No to kobieta kupiła, wróciła do domu i zważyła. Okazało się, że było tam 503 gramy truskawek, czyli właściwie tyle, ile powinno być, ale wtedy powinna zapłacić za nie 7 zł, a nie 9 zł. Choć oszustwo za 2 zł może wydawać się niewielkim problemem, to przy wielu klientach może generować dla sprzedawców znaczące zyski. I to wy, wybierając się po truskawki, inne owoce, czy po prostu do warzywniaczka, każcie sobie ważyć to, co kupujecie, bo jak słyszycie, różnie sprzedawcy mogą podchodzić do tematu zarabiania pieniędzy, także warto poprosić, jest waga, proszę zważyć i wtedy wszystko jasne.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie

0: zdrowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć. Nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Reklama.
4: Nowe wstrząsające doniesienia w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Coraz więcej utonięć, wciąż problemami brawura i alkohol. Będą też naturalne kosiarki w Krakowie. Kozy i owce ruszyły do pracy. Marcin Krzamiński. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada złożenie wniosku do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnienie sytuacji w Szpitalu Południowym. To reakcja na nowe oskarżenia, które w rozmowie z Kanałem Zero przedstawił lekarz i sygnalista Emilii Jędrzejewski. O szczegółach Marcin Starzec.
5: Jędrzejewski twierdzi, że w Szpitalu Południowym dochodziło do poważnych zaniedbań zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów. W rozmowie mówił o błędach medycznych, które miały kończyć się śmiercią chorych. Wskazywał m.in. na nieprawidłowo przeprowadzane intubacje i obarczał odpowiedzialnością Dawida Kacprzyka. Jednocześnie przyznał, że sam nie był nigdy bezpośrednim świadkiem tych zdarzeń. To kolejny wątek afery wokół Szpitala Południowego. Wcześniej ujawniono informacje o wysokich zarobkach Kacprzyka, a także o funkcjonowaniu specjalnej poczekalni dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski w odpowiedzi na ujawniane nieprawidłowości w Szpitalu Południowym ogłosił powołanie nowej Rady Nadzorczej Szpitala, a prokuratura prowadzi już 2 śledztwa dotyczące niegospodarności i zarządzania majątkiem placówki.
4: Upały w Europie nie odpuszczają. Ze względu na temperaturę operatorzy wieży Eiffla zamknęli wczoraj zabytek.
6: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Dziś temperatura ma sięgnąć 41 stopni. Musimy wstrzymać pracę na budowie, ponieważ upał jest zbyt intensywny, a obowiązuje najwyższy stopień alertu. Nawet nie wiemy, kiedy będziemy mogli wrócić do pracy.
4: Mówili wczoraj Paryżanie. Fala upałów nadciąga także do Polski. Przypomnę, że już dziś na zachodzie będą po południu obowiązywały ostrzeżenia drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Gdy jest tak gorąco, szukamy ochłodzenia nad wodą. Bądźcie ostrożni, w tym sezonie utonęło w Polsce już 60 osób. Najczęściej przeceniamy swoje możliwości, ale nie tylko.
7: Brawura, alkohol czy inne używki, korzystanie ze sprzętu bez odpowiedniego zabezpieczenia, bez kapoków, wyskakiwanie ze sprzętu na środku jeziora.
4: Wylicza Andrzej Klaudę, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie. Tymczasem nad wodą kluczowy jest rozsądek i umiar. Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to koniec gorzki, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku, a nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
8: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej. Prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
4: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo jedzenia mają aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
9: Na wiadomości z regionu zaprasza Janusz Ludwiczak. Podczas Open Air Festival w Gdyni zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na ulicy Zielonej. Utrudnienia będą obowiązywać od 1 do 4.

0: 4 lipca w rejonie Babich Dołów i lotniska Gdynia-Kosakowo. Zmiany mają ograniczyć ruch samochodów niezwiązanych z dzielnicą oraz zapobiec parkowaniu aut uczestników festiwalu na ulicach Babich Dołów. Mieszkańcy przez cały czas trwania wydarzenia będą mogli dojechać do swoich domów. Aby usprawnić przejazd przez punkt kontroli, mieszkańcy mogą odebrać specjalne wejściówki. Ich posiadanie nie jest obowiązkowe, ale samochody z przepustką umieszczoną za przednią szybą będą mogły szybciej przejechać przez miejsce weryfikacji. Osoby bez wjazdówki również wjadą do dzielnicy, ale po standardowej kontroli. Punkt kontroli na ulicy Zielonej w Gdyni będzie działał codziennie od godziny 13 do 5 rano od 1 do 5 lipca. Do godziny 13 ruch będzie odbywał się bez kontroli, a wyjazd z Babich Dołów pozostanie możliwy przez cały czas. Wjazdówki można odebrać od 27 do 30 czerwca przy pomniku samolotu na Babich Dołach, a w czasie festiwalu także w punkcie kontrolnym przy ulicy Zielonej. Do ich otrzymania potrzebny jest dokument potwierdzający konieczność korzystania z tej ulicy, np. potwierdzenie miejsca zamieszkania, rachunek, karta mieszkańca albo rezerwacja. Organizatorzy przypominają, że dla uczestników Openera przygotowano parking festiwalowy od strony Kosakowa. W lipcu odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Forum Przedsiębiorców Powiatu Lęborskiego. Wydarzenie zaplanowano na czwartek 2 lipca w godzinach od 9 do 11. Spotkanie odbędzie się w Branżowym Centrum Umiejętności przy ulicy Wojska Polskiego w Lęborku. W programie przewidziano powitanie i otwartą dyskusję z uczestnikami, a także prelekcje poświęcone praktycznym tematom dla przedsiębiorców. Będzie mowa m.in. o zarządzaniu cash flow w firmie oraz możliwościach rozwoju z wykorzystaniem dofinansowania z Unii Europejskiej. Zaplanowano również krótkie prezentacje uczestników po jednej minucie na firmę oraz na rozmowy i networking. Organizatorzy zachęcają przedsiębiorców do udziału, przekazywania informacji dalej i zapraszania kolejnych osób prowadzących działalność gospodarczą. Zapisy prowadzone są poprzez formularz internetowy. Na ten moment czeka z niecierpliwością wielu kierowców. To już pewne. W najbliższy piątek, 26 czerwca, wraz z początkiem wakacji, otwarty dla ruchu zostanie ponad 22-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6. A co zmieni się dla kierowców? Wyjaśnia rzecznik prasowy Pomorskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Brożyna.
1: To na pewno szybszy, bezpieczniejszy i bardziej komfortowy przejazd od Trójmiasta w kierunku Pomorza Zachodniego, czyli do Szczecina. Przede wszystkim ominięcie mniejszych miejscowości, które dotychczas były mocno zakorkowane w godzinach szczytu, jak choćby Lęborg, gdzie obwodnica Lęborka od maja już jest pod ruchem i rzeczywiście upłynniło to znacząco ruch. Kierowcy przemieszczają się zdecydowanie szybciej, bezpieczniej.
0: Wraz z otwarciem brakującego odcinka trasy Kaszubskiej nie będzie już istnieć Krajowa Szóstka.
1: W momencie oddania do ruchu drogi ekspresowej S6 zgodnie z ustawą o drogach publicznych odcinek drogi krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii, zaliczony jest do kategorii drogi wojewódzkiej.
0: Jak dodaje Mateusz Brożyna z Pomorskiej DDKiA, dotychczasową drogą krajową nr 6 będzie teraz administrować Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Przypomnijmy, że od lipca zeszłego roku kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Słupska. Budowa drogi ekspresowej S6 trwała 3 lata i kosztowała w sumie około 3 miliardy złotych.

Słońce będzie nam towarzyszyć jeszcze dziś przez niespełna 15 godzin, gdy ciemno zacznie robić się o godzinie 21.28. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 19 stopni w Dębkach, 20 we Władysławowie, 22 stopnie pokażą termometry w Wejherowie, a 23 w Gdyni, Redzie i Rumi. 24 kreski powyżej zera zobaczą mieszkańcy Lęborka, najcieplej do 25 stopni w Słupskim. Wiatr słaby, umiarkowany, zachodni bądź północno-zachodni, na barometrach 1019 hektopaskali. Biomed jest korzystny.

0: Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Dzisiaj obchodzimy Dzień Przytulania i tu chciałbym trochę prywaty wprowadzić. Prywaty w sensie nas, mężczyzn. Drogie panie, posłuchajcie, ja wiem, że wy chcecie prawdziwego mężczyzny. My też chcemy być prawdziwymi mężczyznami, ale warto zacząć od tego, czym jest ta męskość. Okazuje się, że coraz więcej mężczyzn chce również przytulania. Chce być takim, wiecie, do przytulenia. Bo przeprowadzono ankietę, w którym, jeżeli chodzi o to, jacy są panowie, to okazuje się, że jesteśmy coraz bardziej wrażliwi i zwracamy uwagę na uczucia i nierzadko potrzebujemy wsparcia. Blisko 2 na 3 przyznaje, że chciałoby mieć z kim porozmawiać o swoich emocjach, 65%. A wśród młodszych mężczyzn od 18 do 25 lat ten odsetek wynosi nawet 79%. W tej grupie panowie wydają się być nieco w gorszej kondycji psychicznej, częściej odczuwają osamotnienie, jak również smutek czy zniechęcenie. Mężczyźni doceniają dziś wagę emocji i coraz mniej z nich uważa, że powinni radzić sobie ze wszystkim sami. W mniejszości są też ci, którzy twierdzą, że nie powinni okazywać słabości i nie wypada im płakać. Także, słyszałyście, drogie panie, my od czasu do czasu, faceci, też potrzebujemy przytulenia, także jak możecie, to od czasu do czasu chociaż przytulcie nas mocno.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz blisko.

0: wszystkich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Reklama.

0: Jesteście zdolni i zaradni, ale brakuje wam obiektywizmu i dystansu do siebie. Nie potraficie przyjąć krytyki i bardzo łatwo, mimowolnie do siebie zniechęcacie. Nie rozumiecie, że bliscy jedynie się o was troszczą i wszelkiego rodzaju rady i wskazówki są dla waszego dobra. Taka postawa jednak ma też swoje zalety. Dzięki niej uczycie się na własnych błędach i lepiej zapamiętujecie, jak postępować. Jesteście sobie mentorami, co pozwala wam również wszystkie sukcesy przypisać sobie z czystym sumieniem. Niezależność to jedna z najważniejszych wartości w waszym życiu. Wasze zalety to pozytywizm i spryt, wady hedonizm i beztroska. Jeżeli chodzi o urodzonych dzisiaj, to Helena Wondraczkowa, czeska piosenkarka, Joanna Kulik, polska aktorka filmowa i Lionel Messi, czyli piłkarz, który osiągnął ogromny sukces na całym świecie. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 23. Łyce miążnieni. Ambaras. Wieldzi łyce miążnieni, besa chłop mógł z białką zlemic.
4: Cały w tym ambaras, by dwoje chciało naraz.
5: Wieldzi łyce miążnieni, besa chłop mógł z białką zlemic.
4: Łyce miążnieni.
5: Ambaras.
4: Łyce miążnieni.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
7: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Elbowie zapraszają!
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
2: Reklama.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: Mamy środę 24 czerwca, godzina 8.30. Jakub Szumilas, zapraszam na informacje z dróg w radiu Norda FM. No i w Słupsku sytuacja bardzo dobrze wygląda. Praktycznie wszystkie poranne jakieś zatory się tutaj rozjechały. Tutaj największy ruch jest jeszcze na ulicy Bohaterów Westerplatte, aczkolwiek dostrzegam, że tutaj na ulicy tutaj w stronę Kobylnicy na wyjeździe doszło do jakiejś stłuczki, do jakiegoś wypadku. Nie widzę, żeby to był w związku z tym jakiś większy zator, ale jeżeli macie zdjęcia tego wypadku, możecie nam podesłać na nasze social media. Wyjeżdżamy ze Słupska, jedziemy do Lęborka, no i tutaj sytuacja również wygląda całkiem nieźle. Ruch się troszeczkę zwiększył względem minionej godziny, no ale nie ma tu jakiejś większej tragedii i płynnie przez Lęborg przejeżdżamy. Jeżeli jedziemy przez trasę kaszubską, no to tam płynnie dojeżdżamy do obwodnicy Trójmiasta i uwaga, obwodnica metropolitarna jest przejezdna i być może warto z niej skorzystać w dniu dzisiejszym, ponieważ pomijając utrudnienia na wjeździe zarówno do Gdyni, jak i do Gdańska na ulicy Wielkopolskiej, Spacerowej, Słowackiego i Armii Krajowej. Na Armii Krajowej jest dosyć luźno. To na pozostałych jest faktycznie ciasno, trzeba tego czasu poświęcić trochę więcej. No ale na zjeździe z trasy kaszubskiej na obwodnicę się tutaj dosyć mocno korkuje w Wielkim Kacku w Gdyni, więc tam spora dawka cierpliwości na pewno się przyda. Jeżeli jedziecie gdzieś dalej, to może warto nadłożyć te parę kilometrów i pojechać obwodnicą metropolitarną. Jeżeli chodzi zaś o małe Trójmiasto kaszubskie, no to w Wejherowie bez problemu, na Gościcińskiej Górce też już się rozładowało. W Redzie na ulicy Puckiej intensyfikuje się ruch, w Rumi cały czas stabilnie w okolicach skrzyżowania z Sabata, no i w samym centrum Gdyni też bezproblemowo. Na Derdowskiego i na Pułkownika Dąbka sytuacja wygląda trochę lepiej niż godzinę temu, ale dalej trzeba tam trochę poczekać.
3: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.

0: No i tak, dzisiaj temperatury bardzo wakacyjne, bardzo letnie. W Słupsku około 27 stopni Celsjusza, w Lęborku 25-26, w Luźni, Gnieźnie, Wejherowie 25 stopni, w Gdyni 24 stopnie. No więc całkiem przyjemnie. Noc będzie należała do takich spokojnych. Najcieplej będzie w pasie nadmorskim, tam 17 stopni Celsjusza, a w pozostałej części regionu po 15. Także nie najcieplej, nie najzimniej, ale zapewne całkiem przyjemnie jak na lato.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park rozrywa.

0: środku tygodnia zaglądam do map pogodowych i już wam mówię, jak to wygląda do końca tego tygodnia. Ciepło, przyjemnie, miło, wyże. Cały czas razem z nami dużo słonecznych dni, praktycznie bez burz, chociaż synoptycy zapowiadają, że gdzieniegdzie mogą się pojawić, ale też i bez większych upałów. Ciepło, bardziej na południowym wschodzie, tu od 30 do 33. Północ z taką umiarkowaną temperaturą od 23 do 25 stopni. I taka mniej więcej pogoda utrzyma się do niedzieli, czyli praktycznie do końca czerwca i do początku wakacji. Podobno lipiec przyniesie nam też piękną pogodę, a nawet jeszcze więcej upałów. Dlatego jeżeli nie lubicie upałów, no to musicie na przykład udać się do Szwecji, gdzie nieco chłodniej, chociaż też ciepło i przyjemnie, jeżeli chodzi o lipiec. Przypomnę, w tym tygodniu północ od 20 do 24, 5 stopni, środek Polski 25-27 i południe, no tu może być 29 nawet gdzieniegdzie, także najbardziej gorąco czy ciepło na południu Polski, a na północy bardzo przyjemny klimat.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
5: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
6: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
7: Letnia wyprzedaż Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318.

0: Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Środowy poranek, kwadrans przed godziną 9:00, czas sprawdzić kulturalną mapę Pomorza i Kaszub. I Janusz Ludwiczak, dzień dobry. Stowarzyszenie Ziemia Luzińska zaprasza mieszkańców, przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych oraz wszystkich nośników lokalnych historii na uroczyste osłonięcie muralu historycznego Historia Luzina zapisana na murze. Wydarzenie to odbędzie się 27 czerwca o godzinie 15:00 przy ulicy Robakowskiej 25 w Luzinie. Mural przedstawia najważniejsze wydarzenia z dziejów miejscowości, od legendy o Lusini i powstania parafii w 1245 roku, przez rozwój związany z koleją żelazną i kaszubską kulturę, po powrót Luzina do Polski w 1920 roku, tragiczne wydarzenia Marszu Śmierci w 1945 roku oraz współczesność. Jak podkreślają organizatorzy, dzieło ma nie tylko walory artystyczne, ale także edukacyjne. Jest to forma upamiętnienia mieszkańców, którzy przez wieki tworzyli lokalną wspólnotę, a jednocześnie lekcja historii dla młodego pokolenia. Uroczystość będzie okazją do wspólnego świętowania oraz podkreślenia znacznego lokalnego dziedzictwa i pamięci o korzeniach. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza młodzież i dorosłych na ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia szydełkowe. Będzie to miło spędzony czas przy herbatce i wspólnym tworzeniu. Na zajęciach będzie kontynuowana nauka szydełkowania oraz czytania schematów. Początek wydarzenia już jutro o godzinie 16:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Kaszubskiej 14 w Wejherowie. A na kolejne okno na kulturę zapraszam w imieniu Agaty Andryskowskiej tuż po godzinie 12:45. Dobrego dnia!

0: Czy zdarza wam się kupować puszki i słoiki? No, z reguły ryby w puszkach. No, przeprowadzono badania dotyczące, jak to wygląda z tymi rybami w puszkach. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę. No i okazuje się, że nic nie jest takie, na jakie wygląda, a właściwie jakie opisują. Bo w dużej ilości tych właśnie produktów, które w puszkach kupujemy, okazuje się, że to nie jest do końca tak, co pisze na etykiecie, a co jest w środku. Na przykład produkt opisany jako tuńczyk jednolity w rzeczywistości zawierał znaczącą ilość płatów i kawałków, choć tego rodzaju postać handlowa rządzi się odmiennymi cechami jakościowymi i cenowymi. W innych przypadkach na opakowaniu widniało określenie tuńczyk kawałki w oleju roślinnym, podczas gdy faktycznie ryba znajdowała się w sosie własnym. Producenci stosowali też ogólnikowe sformułowania w składzie, na przykład olej roślinny, ale nie wiadomo już było jaki, czy rzepakowy, czy słonecznikowy. No, a to jest ważnie. W oznakowaniu wartości odżywczej pojawiły się braki obowiązkowych informacji, nieprawidłowa kolejność elementów tabeli wartości, ale to już są mniej ważne rzeczy. No i jeszcze masa. Stosowane niepoprawne sformułowanie objętości netto, bo niektóre netto to było brutto. No i wiecie, tak to jest z tymi producentami i z nami kupującymi, że oni się z nami trochę przepychają, żeby nie podnosić zbytnio ceny, to zmniejszają ilość wyrobu w danym opakowaniu albo stosują delikatne zamienniki, a tu coś dodamy, a tu coś odejmiemy, będzie nam się opłacało, a klient i tak to zje. Także badania zostały przeprowadzone, już wiemy, co jest nie do końca tak z puszkami.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą

0: siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 504 504 i zostań Urwisem.
2: Reklama.
3: Nadciągają upały, szykują się na nie także schroniska dla zwierząt. Za chwilę też najnowszy sondaż poparcia partii politycznych i ranking wyższych uczelni. Marcin Krzemiński. Zbliżają się afrykańskie upały. Termometry w Polsce w nadchodzący weekend mogą pokazać nawet 40 stopni. Tak ma być na zachodzie kraju. Dziś tam ponad 30 stopni w cieniu i ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia. Dietetycy przypominają, że przy tak wysokich temperaturach organizm traci wiele elektrolitów i minerałów. Aby temu zapobiec, warto sięgnąć m.in. po arbuzy i chłodniki na bazie jogurtów naturalnych czy też kefirów. Generalnie dieta w czasie upałów powinna być bogata w warzywa i owoce, bo one same w sobie zawierają wiele wody. Schładzająca woda leje się też na placach i ulicach polskich miast. W Koninie pojawiły się już m.in. na Starówce i w centrum kurtyny wodne. Ruszą dziś też m.in. w Warszawie, gdzie w niektórych miejscach można się już napić wody z poidełek. Wysoką temperaturę odczuwać będą również zwierzęta. Schronisko w Ostródzie już przygotowuje pod opiecznych, mówi kierownik obiektu Anna Sikorska.
4: Boksy są zacienione. Też w boksach mamy umieszczone basenki z wodą na czas upałów. Wodę wymieniamy codziennie rano i potem też dolewamy tej wody. Pamiętamy o tym, żeby częściej dolewać wody do misek. Mamy też maty chłodzące specjalne dla zwierząt. Część tych starszych zwierząt jest w budynku.
3: W upalne dni spacery ze zwierzętami odbywajmy wczesnym rankiem, kiedy chodniki nie są jeszcze nagrzane. Przenosimy się do Trójmiasta. Jubileuszowa 10. Żeglarska Parada Świętojańska zaplanowana na sobotę w ramach obchodów Święta Morza nie odbędzie się. Jak poinformował Pomorski Związek Żeglarski, powodem jest niewystarczająca liczba zgłoszonych jednostek. Parada miała wystartować z okolic Mola w Gdańsku-Brzeźnie i popłynąć przez Zatokę Gdańską w kierunku południowego wejścia do portu Gdynia. Polityczne notowania teraz u nas. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby nieco ponad 34% badanych, na PiS trochę powyżej 26%, wynika z sondażu Instytutu Badań Polster. Na trzecim miejscu byłaby Konfederacja Wolności i Niepodległości, blisko 14% poparcie. Do Sejmu weszłyby jeszcze Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw, Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia akademicka w Polsce, tuż za nim na podium plasują się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, mówi inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
5: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
3: Rankingi edukacyjne Perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku. Całość można prześledzić na stronie perspektywy.pl.
6: Jakub Milas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Policjanci z Gdyni proszą mieszkańców o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, który może mieć związek z kradzieżą. Do zdarzenia doszło w maju przy ulicy Batorego. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu Policji Gdynia Śródmieście. Mundurowi zabezpieczyli nagrania z monitoringu i opublikowali wizerunek mężczyzny, którego dotychczas nie udało się zidentyfikować. Poszukiwany ma około 35 do 40 lat, jest wysoki i dobrze zbudowany. W chwili nagrania miał na sobie granatową koszulkę bez rękawków, z białym logo oraz czarne sportowe buty z białym paskiem. Osoby, które rozpoznają mężczyznę albo mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości lub

Miejsca pobytu proszone są o kontakt z komisariatem policji Gdynia Śródmieście albo z numerem alarmowym 112. Zdjęcia poszukiwanego można zobaczyć na portalu nadmorski24.pl. W Gdańsku przez 3 dni będzie obowiązywał czasowy zakaz noszenia i przemieszczania broni. Ograniczenie zostaje wprowadzone z dniem dzisiejszym i potrwa do 26 czerwca na terenie całego miasta. Ma to związek z organizacją Międzynarodowej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy, czyli Ukraine Recovery Conference 2026. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku przypomina, że odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie wydał minister spraw wewnętrznych i administracji. Decyzja ma zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia. Tegoroczna konferencja zgromadzi w Gdańsku przedstawicieli państw i rządów, instytucji międzynarodowych, biznesu, samorządów oraz organizacji społecznych. Rozmowy będą dotyczyć m.in. odbudowy Ukrainy, współpracy gospodarczej, integracji z Unią Europejską, bezpieczeństwa oraz roli regionów i lokalnych społeczności. Policja apeluje, aby osoby posiadające broń zapoznały się z obowiązującymi przepisami i stosowały się do czasowego zakazu. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Komuny Paryskiej w Lęborku została zakończona. Na terenie obiektu pojawiły się 4 nowe urządzenia, a istniejące wyposażenie zostało odnowione i naprawione. Inwestycja kosztowała blisko 150 tysięcy złotych i ma zwiększyć atrakcyjność miejsca dla najmłodszych mieszkańców. Wśród nowych elementów znalazł się duży zestaw zabawkowy w kształcie flaminga, wyposażony m.in. w zjeżdżalnie, drabinki linowe oraz przeszkody wykonane z drewna. Dzieci mogą także korzystać z nowej strefy spinaczkowej składającej się z kłód, siatek linowych, stopni zawieszonych na linach oraz innych elementów rozwijających sprawność ruchową. Na placu zamontowano również 2 bujaki w kształcie żab przeznaczone dla dzieci w różnym wieku. W ramach prac wykonano także konserwację dotychczasowych urządzeń. Plac zabaw przy ulicy Komuny Paryskiej funkcjonuje od 2019 roku i powstał dzięki budżetowi obywatelskiemu. Znajdują się tam m.in. duży statek zabawowy, zjazd linowy oraz urządzenia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wraz z sąsiadującą siłownią zewnętrzną tworzy on kompleks rekreacyjny służący mieszkańcom tej części miasta. Po pożarze zakładu produkcyjnego Aerozole w Harnowie służby prowadzą badania, które mają potwierdzić, czy zdarzenie wpłynęło na stan środowiska i jakość wody. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał próbki z rzeki Słupi oraz wylotu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu zakładu. Analizy wykonane są przez Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, a wyniki nie są jeszcze znane. PIOŚ wszczął również kontrolę przedsiębiorstwa. Kontrolę przeprowadził także Państwowy Powiat Inspektor Sanitarny w Słupsku. Sprawdzono ujęcie wody w Harnowie i pobrano próbki do badań. Jak dotąd nie stwierdzono, aby teren ujęcia został zalany wodami pożarowymi. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, że obecnie nie ma potwierdzonych danych wskazujących na skażenie środowiska ani zagrożenia szkody środowiskowej ze strony zakładu. Na tej chwilę nie wydano żadnych komunikatów o zagrożeniu dla jakości wody pitnej. Ostateczne odpowiedzi mają przynieść, na które wciąż czekają służby.

Dziś zaczynamy bardzo przyjemną pogodą. W naszym regionie sporo słońca, miejscami tylko niewielkie zachmurzenia. Nad samym morzem chłodniej, w okolicach Pucka, Władysława, Helu czy Dębek około 20 stopni. W Wejherowie, Luzinie i Gniewinie cieplej do 25, w Lęborku podobnie, a w Słupsku dziś nawet około 27 stopni. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany z zachodu i północnego zachodu.

0: Arkadiusz Mieńczewski, witam ponownie i zapraszam na nasze muzyczne kalendarium. W roku 1944 w Wellington urodził się Jeff Beck, słynny gitarzysta i kompozytor. W roku 1947 przyszedł na świat Mike Fleetwood, perkusista grupy Fleetwood Mac. W roku 1959 urodził się Andy McCluskey, wokalista i gitarzysta zespołu OMD, popularnego w latach 80. Jego największy hit to chyba Enola Gay. W roku 1963 urodził się Paweł Kukiz, muzyk rockowy, aktor, lider zespołu Piersi. W roku 1967 utwór A Winter Shade of Pale grupy Procol Harum pojawił się na liście Billboardu, gdzie dotarł do 5. miejsca. W roku 1970 w Honolulu urodził się Glenn Medeiros, wokalista, który mając 17 lat wygrał lokalny konkurs młodych talentów. Nothing Gonna Change My Love For You to taka ballada, która była przez pewien czas bardzo popularna. Myślę, że to idealny numer do przytulenia się z okazji dzisiejszego dnia przytulania. I jeszcze rok 2012 w specjalnej ankiecie magazynu Billboard ogłosił on piosenkę Psychical przeboju Olivia Newton-John z roku 82 najbardziej seksowną piosenką wszechczasów.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Nocne maratony filmowe Helios prezentują Minimaraton Superman i Supergirl. 26 czerwca zapraszamy do Uniwersum DC. Zagramy kolejno Superman i dalej premierowo Supergirl. Minimaraton w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 20. Więcej na helios.pl.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program

0: Czas na moich ulubionych naukowców, a zarazem na poradę dla wszystkich tych, którzy ćwiczą, jeżdżą na rowerze albo w ogóle wykonują jakikolwiek wysiłek fizyczny. Miód od tysięcy lat służy ludziom jako naturalne źródło energii. Teraz w dobie social mediów można znaleźć o nim opinię, że łyżka tego naturalnego produktu przed wysiłkiem daje szybki zastrzyk energii. I rzeczywiście naukowcy to zbadali i twierdzą, że jak najbardziej. Jedna większa łyżka miodu zawiera około 20 gramów węglowodanów, czyli podobnie jak wiele sportowych żeli energetycznych. Nie musicie kupować drogich żeli, wystarczy kupić sobie dobry miód i tego dobrego miodu dodać do wody i pić wodę z miodem. I to wystarczy. To wszystko, co proponują nam ekstra mega żele i takie napoje, które dodają wam energii, wystarczy zastąpić zwykłą wodą z miodem. Naukowcy twierdzą, że da to taki sam efekt jak picie tych wyjątkowych napojów, które kosztują zdecydowanie za dużo. A tu woda z miodem. No to jeżeli brakuje wam energii, to łyżka miodu, trochę wody i już powinniście tą energię o poranku dostać.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do

0: Baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
1: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć. Nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
2: Reklama.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: Dziewiąta 9:30 na naszych zegarach. Jakub Szumilas, zapraszam na raport drogowy w Radiu Norda FM. No i chyba same dobre informacje, ponieważ no w Słupsku tu już poranny szczyt praktycznie minął. Wszędzie jedziemy płynnie i bezproblemowo. Pogoda nam dzisiaj dopisuje, no ale póki co w okolicach Ustki ruch nie narasta. Pewnie w weekend zrobi się tutaj troszkę ciaśniej. Natomiast wyruszamy do Lęborka, do którego dojeżdżamy bez większych problemów. Czekamy nieustannie na otwarcie pozostałego odcinka trasy kaszubskiej. No ale to już niedługo, jeszcze w te wakacje ma zostać otwarty. No i Lęborg tutaj, w okolicach ronda na Wojska Polskiego Alei Wolności, Zwycięstwa i Niepodległości. Szczególnie od strony Zwycięstwa trzeba troszeczkę zwolnić, chwilę postać, no ale poza tym nie ma jakichś większych problemów. Jeżeli zaś kierujemy się do Łeby, to tutaj też płynnie, sprawnie i bezproblemowo jesteśmy w stanie dojechać. Jedziemy dalej do Trójmiasta, tutaj był koreczek na wjeździe na obwodnicę, no i nie mam dobrych informacji, bo ten zator narasta. Także miejcie to na uwadze. Mamy też tutaj dwa zdarzenia drogowe na obwodnicy, więc pojawił się również zator od Gdyni Wielki Kack, od Gdyni Centrum, tego węzła z trasą kaszubską, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Trzeba uważać i nogę z gazu ściągnąć. Natomiast na pozostałych odcinkach obwodnicy jest przejezdnie, na Metropolitarnej też nie ma jakichś większych przeszkód. Armii Krajowej do Gdańska dojeżdżamy już bez problemu, na Słowackiego jeszcze trochę cierpliwości przyda, no a spacerowa jak to spacerowa, tempem spacerowym się poruszamy tam. Na Wielkopolskiej w Gdyni też bezproblemowo, w centrum Gdyni nie ma żadnych korków, na Pułkownika Domka też wszystko ładnie, w Redzie, w Rumi, w Wejherowie też nie ma żadnych zatorów, no i sprawdźmy Półwysep Halski, bo to takie newralgiczne miejsce, jeżeli chodzi o dojazd do samego Półwyspu, do Władysława przez Puck, no to bez większych problemów. Natomiast w Rodzewiu jest trochę ciasno tam przy remoncie drogi, no ale miejmy nadzieję, że ten remont jak najszybciej się skończy, no i nasi goście, którzy będą tu przybywać lada moment tłumnie, nie będą tego odczuwać. Nasi goście, no jak i wy oczywiście, kierowcy.
3: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.

No i wyglądamy z okna, a dzisiaj naprawdę przepiękna temperatura, 20 stopni nad morzem, 24 w Gdyni, 25 w Wejherowie, Luzinie, Lęborku, no i 27 w Słupsku. Noc dosyć spokojna, generalnie w większości regionu 15 stopni nad morzem, troszkę cieplej, do 17 stopni. No a jutrzejszy dzień to w pasie nadmorskim już 24 stopnie, Gdynia 25, 26 Wejherowo, 26, Lęborg 26, no Słupsk 28 stopni. Także zapowiada się naprawdę ciepłe lato.

kupowaliście już coś na TikToku? Tak, dobrze słyszycie. Nie czy oglądaliście, tylko czy kupowaliście. Bo nie wiem, czy wiecie, od 15 czerwca nad Wisłą jest TikTok Shop, czyli usługa umożliwiająca zakup bezpośrednio w aplikacji.

aplikacji podczas oglądania filmików i transmisji na żywo. Nowe rozwiązanie otwiera przed rodzimymi sprzedawcami z branży modowej, kosmetycznej czy lifestyle'owej dostęp do ekosystemu blisko 100 milionów potencjalnych klientów, ponieważ co

0: na filmiku możecie nabyć. No i to wszystko, co musicie zrobić, żeby kupić kolejny kanał sprzedaży, nowe możliwości dla kupujących i oczywiście nowe możliwości na wydawanie swoich zarobionych pieniędzy. Wszędzie, z każdej strony nas kuszą. InPost też proponuje nam w swojej aplikacji nową usługę, która zaproponuje nam kupowanie rzeczy. Mówimy, co chcemy, a on mówi, no i możesz kupić tu, i tu, i tu, i tam. I takie rzeczy w telefonie bez wychodzenia z domu. Czy wy tak lubicie? Nie wiem, ale istnieją takie możliwości i TikTok Shop właśnie ruszył.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na Ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883-568-392 lub 571-280-482.
6: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
7: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
6: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
7: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
6: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
7: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
6: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama.

Złota mamy pod dostatkiem w Polsce, bo kupuje to złoto nasz Narodowy Bank, ale muszę wam powiedzieć, że niestety złotego pociągu w Polsce nie ma i najprawdopodobniej nie będzie. To koniec poszukiwań legendarnego złotego pociągu. Grupa eksploracyjna mówi wprost, nie ma tunelu na 61 kilometrze. To właśnie podano do wiadomości. Historia złotego pociągu jest długa. Opisywany jest jako skład z wagonami pełnymi złota. Powstał projekt Złoty Pociąg 2025, który zajmował się poszukiwaniem podziemnych pustek. No i niestety podano informację, że nie znaleziono tego tunelu, nie znaleziono pociągu, a może nie kłamią, może oni znaleźli ten pociąg i może oni sobie przywłaszczyli to całe złoto, oczywiście żartuję. Nie ma pociągu, nie ma tunelu i dalej może będą gdzieś tam trwały poszukiwania, ale w tym miejscu, w którym miał być ten pociąg, po prostu on nie istnieje. Także różdżka tutaj nie pomogła, bo przypomnę, że to jednym z tych, którzy twierdzili, że tam jest pociąg i tam jest tunel, był radiesteta, którego różdżka wskazała na to właśnie miejsce. Widocznie

0: różdżka się pomyliła, tunelu nie ma, pociągę ze złotem też nie ma.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.

0: Reklama.
1: Naczelna Izba Lekarska reaguje na kolejne doniesienia w sprawie Szpitala Południowego. Tysiące ludzi bez prądu we Francji z powodu upałów. Cristiano Ronaldo z nowym piłkarskim rekordem. Marcin Krzemiński. Naczelna Izba Lekarska zszokowana ustaleniami lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w sprawie Szpitala Południowego i pracującego tam młodego lekarza. Doktor Jędrzejewski mówił w wywiadzie dla kanału Zero, że na SOR-ze dochodziło do zgonów pacjentów, które miały wynikać z niedoświadczenia lekarza bez specjalizacji Dawida Kacprzyka, który kierował oddziałem ratunkowym. Naczelna Izba Lekarska jeszcze dziś kieruje w tej sprawie wniosek do pionu odpowiedzialności zawodowej. Sprawa jest grubego kalibru, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby.
2: No bo te opowieści pana doktora wczoraj, no to tak jakby rodzą podejrzenie, że my możemy mieć do czynienia z tak zwanym błędem lekarskim wynikającym z rażącej niedbałości.
1: Izba Lekarska zapewnia, że w tej sprawie będzie ściśle współpracować z prokuraturą. Wniosek do prokuratora generalnego o podjęcie pilnych czynności wyjaśniających ma dziś złożyć też prezydent Warszawy. Przypomnę, że warszawska prokuratura prowadzi już 2 śledztwa dotyczące Szpitala Południowego w sprawie oszustw przy wydawaniu faktur przez doktora Kacprzyka oraz w sprawie braku odpowiedniego nadzoru nad stołecznym szpitalem przez władze placówki i miasta. Pozostajemy w stolicy. Pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika. Z ruchu wyłączono 10 stacji. Metro warszawskie przekazało, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Jak mówi Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra.
3: Trwa sprawdzanie, czy ta osoba nie pozostawiła jakichś elementów, tudzież innych rzeczy.
1: Dla podróżujących miasto uruchomiło linie zastępcze. Problemy z energią elektryczną na zachodzie Francji z powodu upałów. W Brytanii jeszcze około 68 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. W nocy było ich ponad 100 tysięcy. Dodam, że 58 francuskich departamentów, czyli ponad połowa kraju, objęta jest dziś czerwonym najwyższym alertem pogodowym. Na wspomnianym zachodzie może być nawet 42 stopnie w cieniu. Senat rozpoczyna dziś pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. To projekt, który po raz pierwszy w Polsce ma umożliwić formalizację związków jednopłciowych. PSL zapowiada zgłoszenie do niego poprawek, co z kolei trudno zrozumieć senatorce lewicy Annie Górskiej.
4: Polskie Stronnictwo Ludowe pracowało nad tą ustawą cały czas. No taka była zresztą ich też narracja. A teraz znowu mają kolejne jakieś jeszcze rzeczy. Myślę, że to jest po prostu gra na czas.
1: W porządku obrad Senatu jest też ustawa m.in. o zakazie patostreamingu. Cristiano Ronaldo ma nowy rekord. Słynny Portugalczyk został pierwszym w historii piłkarzem, który strzelił gola na 6 mundialach. Przemysław Pozowski.
5: Ronaldo strzelał kolejno na mundialach w Niemczech, RPA, Brazylii, Rosji, Katarze i teraz USA, Kanadzie i Meksyku. Na stadionie w Houston dwukrotnie pokonał bramkarza reprezentacji Uzbekistanu. Najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo i to, żebyśmy wyszli z grupy. Ta drużyna gra naprawdę dobrze i awansowaliśmy do następnej rundy. Ronaldo swoje bramki strzelił w wieku ponad 41 lat. Starszy w historii mundiali był tylko Kameruńczyk Roger Mila.
1: Dodam, że Portugalia pokonała wczoraj Uzbekistan 5-0.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. OPEC przygotowuje modernizację sieci ciepłowniczej w Wejherowie. Z efektów inwestycji mają skorzystać mieszkańcy kilku ulic, m.in. Granicznej, Wierpieśnicy, Żeromskiego, Narutowicza, Kołątaja, Piłsudskiego i Majkowskiego. Projekt zakłada przebudowę obecnej sieci, likwidację gruntowych węzłów cieplnych, budowę nowych odcinków sieci wysokich parametrów oraz montaż indywidualnych węzłów w budynkach. Celem jest poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie strat ciepła i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Jak wyjaśnia OPEC, obecna infrastruktura pochodzi z lat 70. i w wielu miejscach jest w złym stanie technicznym. Zniszczona izolacja powoduje straty podczas przesyłu ciepła, a grupowe węzły cieplne ograniczają efektywność dostaw do poszczególnych budynków. Sprawa wzbudziła zainteresowanie mieszkańców po otrzymaniu pism ze starostwa powiatowego w Wejherowie dotyczących postępowania administracyjnego. Według OPEC inwestycja jest procedowana od 2024 roku, ale część formalności nadal nie została zakończona. Chodzi m.in. o zgodę na dysponowanie jedną z nieruchomości na cele budowlane. Pierwotnie prace miały ruszyć w 2025. Ze względu na trwające procedury administracyjne inwestycja nie rozpoczęła się i jak wynika z informacji OPEC nie będzie możliwa do realizacji także w 2026 roku. Na gdańskim lotnisku będzie można poczuć smak kaszub. Dzisiaj o godzinie

godzinie 12.30 w terminalu portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy odbędzie się akcja promująca truskawkę kaszubską. W hali odlotów na podróżnych czekać będą świeże owoce oraz mafinki z tym regionalnym przysmakiem. Truskawka kaszubska, po kaszubsku kaszubską melana, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych smaków Pomorza i symbolem letniego sezonu na Kaszubach. Tego dnia regionalny produkt trafi także na pokłady samolotów. Ponad 4000 mafinek z truskawką kaszubską otrzymają pasażerowie wybranych krajowych rejsów lotu oraz połączeń na trasie Gdańsk-Bruksela-Gdańsk. Akcja ma promować Pomorze i jego kulinarne dziedzictwo. W wydarzeniu zaangażowały się samorząd województwa, instytucje turystyczne, Gdańskie Lotnisko, miasto Kartuzy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Truskawka kaszubska jest oficjalnym produktem tradycyjnym województwa pomorskiego i znajduje się w europejskim systemie chronionych oznaczeń geograficznych. Delegacja z partnerskiego powiatu brzeskiego odwiedziła powiat lęborski. Wizyta była kolejnym elementem współpracy samorządów, które od niemal 14 lat realizują wspólne działania w wielu obszarach, m.in. w turystyce, kulturze, edukacji, sporcie czy ochronie środowiska. Gościom z Małopolski przewodniczył starosta brzeski Andrzej Potęga. W trakcie pobytu uczestniczyli oni w obchodach drugiego dnia powiatu lęborskiego. Podczas wydarzenia powiat brzeski zaprezentował własne stanowisko promocyjne, na którym można było znaleźć regionalne produkty oraz materiały przedstawiające atrakcje i potencjał tego regionu. Wspólnie ze starostą lęborskim Tomaszem Litwinem przedstawiciel brzeskiego samorządu otworzył powiatowe święto. Tegoroczna wizyta miała charakter studyjny i koncentrowała się głównie na zagadnieniach związanych z kulturą i turystyką. Delegacja odwiedziła m.in. ruchome wydmy oraz powstające w Łebie Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego. Współpraca między powiatami trwa od września 2012 roku. Ostatnia wizyta przedstawicieli powiatu lęborskiego w Brzesku odbyła się jesienią ubiegłego roku podczas święta suszonej śliwki w Iwkowej, gdzie region zaprezentował kaszubski zespół pieśni i tańca Lewino. W Słupsku odsłonięto mural upamiętniający sanitariuszki łączniczki Powstania Warszawskiego. Dzieło powstało na ścianie Pomorskiej Medycznej Szkoły Policyjnej przy ulicy Bałtyckiej i jest elementem zwycięstwa szkoły w ogólnopolskim konkursie Muralowe Pany, realizowanym w ramach kampanii Bohater On – Włącz historię. Projekt nosi tytuł Sanitariuszki łączniczki w drodze po wolną Polskę. Jego autorką jest Katarzyna Wiśniewska, artystka, nauczycielka i bibliotekarka słupskiego medyka. Inspiracją do stworzenia głównych postaci była oryginalna fotografia ze zbiorów Archiwum Powstania Warszawskiego. Mural przedstawia kobiety idące na tle zrujnowanej Warszawy. Ważnym elementem kompozycji jest biało-czerwona flaga symbolizująca wolność. W dziele pojawiają się także imiona kobiet walczących w 1944 roku, które po wojnie osiedliły się w Słupsku i okolicach. Jak podkreśla dyrektor szkoły Marzena Osuch, mural ma oddawać hołd odwadze, determinacji i poświęceniu sanitariuszek, łączniczek oraz wszystkich kobiet pełniących służbę podczas Powstania Warszawskiego. Tematyka dzieła szczególnie współgra z medycznym profilem placówki.

Środa zapowiada się nam bardzo pogodnie. Na niebie głównie słońce, chmur niewiele. Jeśli wybieracie się na Zatokę albo na plażę w okolicy Pucka czy Władysława, termometry pokażą około 20 stopni. W głębi regionu cieplej, w Wejherowie i Lęborku w okolicach 25 stopni, w Słupsku do 27. Wiatr raczej spokojny, więc pogoda będzie sprzyjać spacerom i planom na świeżym powietrzu.

0: Arkadiusz Mieczewski, środowy poranek. Zapraszam na wycieczkę. Cóż, że ze Szwecji? Czy uczenie, nauka, edukacja mają sens? Jeżeli chodzi o Szwedów, to zdecydowanie tak, bo Szwecja niemal całkowicie wyeliminowała problem zanieczyszczenia szlaków odchodami i papierem toaletowym. Wszystko dzięki nietypowej kampanii edukacyjnej, która nie tylko poprawiła stan środowiska, ale stała też się powodem do dumy dla tysięcy turystów. Dzięki tej właśnie kampanii zanieczyszczenie spadło prawie do zera. Nowym wyzwaniem stały się za to zużyte woreczki po snusie, które obecnie stanowią największą część odpadów pozostawianych przez turystów, czyli trzeba będzie przygotować nową kampanię. Kluczowym elementem tej akcji jest internetowy kurs uczący zacierania śladów po toalecie bez szkody dla otoczenia, po którego ukończeniu uczestnicy otrzymują tak zwaną brązową kartę. Dumnie to brzmi, to taki dokument cyfrowy. Zdobyło go już ponad 60 tysięcy osób w Szwecji. Ciekawe, czy w Polsce też przyjęłaby się taka edukacja, czy taki brązowy dokument, brązowa legitymacja, potrafię, wiem, co zrobić z odchodami, szczególnie na szlaku turystycznym.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
1: Reklama.

0: Pamiętaj, nie zapomnij, bo potem możesz mieć problemy. Wakacje za chwilę, wyjazdy za momencik, no i wszystko będzie się zaczynało kręcić. Dlatego ja w tym tygodniu, jeszcze przed wakacjami, wam przypominam o tym, o czym warto pamiętać. Na przykład wczoraj mówiłem o tych wszystkich dokumentach, a dzisiaj powiem wam o apteczce. Taką swoją osobistą, podręczną apteczkę warto skompletować, szczególnie jeżeli wybieracie się za granicę lub w mniej zurbanizowane miejsce. Wiele leków dostępnych bez recepty w Polsce może być trudno dostępnych za granicą lub sprzedawanych pod innymi nazwami. Dlatego apteczkę najlepiej dopasować do swoich potrzeb i ewentualnych problemów zdrowotnych. Leki przyjmowane na stałe, plastry na rany i pęcherze, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na dolegliwości żołądkowe, tabletki na alergie, aerozol do nosa, krople do oczu, maść na otarcia lub ukąszenia, środek odstraszający komary i kleszcze, guma do rzucia lub tabletki na nudności w czasie podróży, jeżeli macie chorobę lokomocyjną, pantenol lub krem z aloesem na oparzenie słoneczne, środek odkażający do skóry, no i numer telefonu do lokalnych służb ratowniczych też warto mieć, jeżeli wybieracie się za granicę. To takie podstawowe elementy wyposażenia apteczki, ale tak jak wspomniałem, pamiętajcie, że musicie ją dopasować do swoich potrzeb. Pamiętajcie, żeby zabrać tych leków, szczególnie tych, które przyjmujecie, na zapas troszkę, tak żeby gdy podróż się na przykład przedłuży, żeby wam tych leków nie zabrakło.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowy Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Reprezentacja Polski kobiet poznała rywalki w barażach o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Przed biało-czerwonymi bardzo trudne zadanie. W pierwszej rundzie baraży Polki zmierzą się z Belgią. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Leuven, a rewanż zaplanowano w Gdańsku. Jednym z możliwych terminów meczu jest 13 października. Jeśli podopieczne selekcjonerki innym patelom wyeliminują Belgijki, w decydującej rundzie najprawdopodobniej zagrają z Irlandią, która jest faworytem dwumeczu z Kazachstanem. Torbal dobrze znany Polkom. W ostatnich kwalifikacjach Irlandki dwukrotnie pokonały biało-czerwone. 3-2 w Gdańsku i 1-0 w Dublinie. Po losowaniu selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon podkreśliła, że zespół będzie dobrze przygotowany do starcia z Belgią. Jak zaznaczyła, reprezentacja Irlandii również jest Polkom doskonale znana, jednak na razie cała uwaga skupiona jest na pierwszym przeciwniku. Przypomnijmy, że mimo zajęcia ostatniego miejsca w grupie kwalifikacyjnej Polki zachowały szansę na awans do mundialu dzięki systemowi dwustopniowych baraży. Zmieniamy dyscyplinę. W pierwszą sobotę lipca w Orlu w gminie Wejherowo odbędzie się trzecia edycja Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking. Uczestnicy zmierzą się na specjalnie przygotowanej 5-kilometrowej trasie, gdzie najważniejsza będzie nie szybkość, a poprawność wykonanej techniki chodu.
4: Nie jest to sport, jest to aktywność fizyczna. Nie jest jeszcze sportem i może dobrze, że nie jest jeszcze sportem, bo my jako organizator, współorganizator Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking bardzo mocno stawiamy na technikę, a nie na szybkość, nie na dotarcie do mety w jak najkrótszym czasie. My będziemy tutaj promować i cały czas promujemy Nordic Walking technikę, czyli zdrowe chodzenie z kijami.
3: Mówił w programie Goździa na antenie Radia Nord FM organizator mistrzostw Marian Drewa. Rywalizacją ocenić będzie 12-osobowy zespół certyfikowanych sędziów specjalizujących się w Nordic Walking.
4: W tym 10, którzy są na trasie, jest sędzia główny i sędzia pomocniczy, gdzie mamy autorski regulamin i mamy w tym roku będziemy mieli autorski sposób oceniania i czytywania not za technikę. Czyli mamy aplikację w telefon i program, który będzie to szczytywał i w zasadzie możemy powiedzieć, że po zakończeniu przejścia w 5 minut mamy już protokoły.
3: Organizatorzy przygotowali również coś dla osób rozpoczynających swoją przygodę.

0: z zawodami w strefie mistrzów. Debiutanci będą mogli bezpłatnie skorzystać z konsultacji technicznych prowadzonych przez mistrzów z poprzednich edycji oraz czołowych zawodników Nordic Walking w Polsce. Dla bardziej doświadczonych uczestników mistrzostwa będą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności i uzyskania szczegółowej oceny techniki marszu. Na liście startowej jest obecnie ponad 200 osób. Rejestracja drogą elektroniczną potrwa do 3 lipca.
1: Dziś pogoda raczej bez kaprysów. Będzie słonecznie i prawie bezchmurnie. Najchłodniej tradycyjnie nad samym morzem, około 20 stopni. W rejonie Dębek, Władysława i Helu. W Pucku również morski klimat powinien lekko studzić temperaturę. W Wejherowie, Lęborku i okolicach około 25 stopni, a w Słupsku nawet 27. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany.
2: Śniadanie z Norda FM.

Wielu z nas marzy o tym, żeby podczas wakacji wybrać się w jakieś wyjątkowe miejsce, na przykład na Malediwy. Ale wiadomo, że Malediwy to trzeba mieć trochę kasy, a jak człowiek nie ma kasy,

0: Polski Portal w swojej publikacji zachęca czytelników do odwiedzenia tego malowniczego miejsca. Niedaleko granicy kryje się perełka. Polskie Malediwy, które przyciągają turystów jak magnes. Słowacy już wiedzą, a wy wiedzieliście? Lazurowa woda, drewniana kładka zawieszona tuż nad jej taflą oraz krajobraz, który bardziej kojarzy się z egzotyczną wyspą niż górnym Śląskiem. No i jest zachwyt nad polskimi Malediwami. Jeżeli wy do tej pory nie wiedzieliście, nie byliście, to może podczas tegorocznych wakacji warto sprawdzić, czy rzeczywiście te polskie Malediwy wyglądają jak Malediwy, czy to tylko polskie Malediwy. To przypomnę, to Park Gródek, zbiornik Wydra w Jaworznie. Tam podobno jak na Malediwach.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Za moment. Wakacje. Polacy na wakacje najchętniej wybierają polskie morze. I co o naszym morzu można powiedzieć? Można powiedzieć wszystko, że jest zimne latem, a jak jest cieplej, to pojawiają się sinice i wtedy nie można się kąpać. I jeszcze najnowszy raport, który mówi o tym, że nie wszystkie polskie kąpieliska nadmorskie są takie czyste i fajne. Jeżeli chodzi o wody przybrzeżne, tylko 64,7% kąpielisk nad Bałtykiem ma jakość doskonałą, co stanowi wyraźnie niższy niż w wielu krajach Europy wynik. Z sąsiednią w rankingu Szwecją dzieli nas aż 10 punktów procentowych. Polska lepsza jest jedynie od kilku państw takich jak Belgia, Finlandia, Estonia czy Albania. No, czyli nie jest najlepiej, ale my Polacy i tak kochamy polskie morze, bo ono jest nasze, polskie, własne, czyli tak jak być powinno. My lubimy to, co nasze. A przede wszystkim jest dobrze, bo jest bezpiecznie. Kończymy dzisiejsze poranne spotkanie. Na zakończenie chciałem tylko wam przypomnieć, że dzisiejszy dzień to dzień przytulania, dlatego przytulcie się od czasu do czasu, przytulcie innych, tak żeby komuś zrobiło się miło, a wiadomo jak miło, to będzie miło i sympatycznie. Dziękuję za dzisiejsze środowe spotkanie. Zapraszam na czwartek, coraz bliżej do wakacji.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
2: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
5: W południe przesłuchanie lekarza sygnalisty ze Stołecznego Szpitala Południowego. Potem paczka z nieznaną substancją, która poparzyła policjanta z Iławy. Będzie też woda kontra upał.
6: Najlepsza prewencja chorób kardiologicznych.
5: Za chwilę o czym jeszcze warto pamiętać w najbliższych dniach. Marcin Krzemiński. W południe prokuratura okręgowa w Warszawie ma przesłuchać lekarza Emila Jędrzejewskiego. To

0: wywiadzie, którego były pracownik Szpitala Południowego udzielił kanałowi Zero. Medyk miał informować prezydenta Warszawy o nieprawidłowościach w placówce, w szczególności na SOR-ze. W reakcji na zarzuty prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadeklarował, że zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. Policjant z Iławy, który został poparzony przez przyniesioną w paczce nieznaną substancję, wyszedł już ze szpitala. Trwa ustalenie, kto nadał przesyłkę kobiecie, która przyniosła ją na komendę. Wczoraj wieczorem paczka w trakcie jej sprawdzenia rozszczelniła się, a to, co z niej wyciekło, spowodowało obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Wiadomo, że wykluczono skażenie biologiczne i radiologiczne, dzięki czemu komenda wróciła już do normalnej pracy. Trwa ustalenie, jaka dokładnie substancja znajdowała się w paczce. W rękach wielkopolskiej policji 5 członków gangu, który za swoje ofiary obrał sobie mieszkańców południa Europy.
1: Dzwonili do mieszkańców Włoch, podawali się za ich krewnych i opowiadali historię, jakoby byli ciężko chorzy i te pieniądze są potrzebne na pilne zabiegi medyczne. W ten sposób wyłudzali pieniądze, złoto, a także luksusowe zegarki.
0: Wyjaśnia schemat działania grupy nadkomisarz Maciej Święcichowski. Przestępcy wpadli na terenie powiatu poznańskiego. W ich zatrzymaniu pomogły włoskie i europejskie służby. Oszustom grozi do 8 lat więzienia. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Ekstremalne temperatury mogą pojawić się w weekend. W niektórych miejscach może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jak mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk, dobrze nawodniony organizm to absolutne minimum.
2: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki.
0: Upały mają się utrzymać co najmniej do połowy następnego tygodnia. Polscy siatkarze rozpoczynają drugi tydzień zmagań w Lidze Narodów. Po azjatyckiej części czas na grę przed własną publicznością. Na początku turnieju w Gliwicach biało-czerwoni zmierzą się z Belgią. Po turnieju w Chinach Polacy mają bilans 2 zwycięstw i 2 porażek. Belgowie tak samo. Początek meczu o 20:00. Pierwsi widzowie już widzieli fragmenty filmu Nasza rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Legendarnego opozycjonistę gra Arkadiusz Jakubik, który mówi: chcemy, żeby każdy mógł się utożsamić z tą uniwersalną historią.
3: Bo to jest też o nas historia, o tym, jak dwie niezależne jednostki przyciągają się, jak uzupełniają się wzajemnie.
0: Gajkę Kuroń gra Magdalena Popławska. Film wejdzie do kin 11 listopada.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Przed Wejherowskim Muzeum oglądać można wystawę Stolen Memory, której celem jest dotarcie do potomków ofiar II wojny światowej, po których w archiwach pozostały różnego rodzaju informacje oraz pamiątki. O czym opowiada Aleksandra Silicka, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
5: Jest to wystawa prezentująca zasoby archiwum Arlosen z Niemiec. Archiwum deponuje zbiory poobozowe, po obozach koncentracyjnych, pracowników przymusowych, a także jest w posiadaniu około 2000 depozytów byłych więźniów. I wystawa ma zachęcić do odnajdowywania właśnie właścicieli, prawowitych właścicieli tych pamiątek. Mówi też o tym, co już udało się archiwum zrobić, komu zwrócono już te pamiątki.
4: I faktycznie przez lata działalności udało się dotrzeć do dużej ilości potomków poległych. Nadmienia Anna Meyer-Osińska, przedstawicielka Arlosen Archives w Polsce, oraz Aleksandra Silicka.
6: 2026 jest bardzo wyjątkowy rok dla nas, bo to jest 10. jubileusz naszej kampanii Stolen Memory i dzięki też pomocy przede wszystkim od wolontariuszy z Polski udało nam się już zwrócić 1100 pamiątek rodzinom na całym świecie, ale przy tym 400 polskim rodzinom. I zawsze jak taka pamiątka wraca do rodziny, to wraca z tą pamiątką właśnie pamięć o tym człowieku.
5: Za każdą pamiątką idzie historia osoby, która w czasie II wojny światowej była represjonowana, trafiła do obozu i o tym, jak te pamiątki powróciły.

0: Jaka historia się wiąże, co opowiada, można właśnie przeczytać na tej wystawie. Są to między innymi zegarki, dokumenty, zdjęcia, medaliki, różne elementy biżuterii.
1: A co bardzo ważne, wciąż istnieje cała baza rzeczy i dokumentów, które czekają, aż ktoś się po nie zgłosi.
2: Zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową. Arolsen Archives jest w ogóle największe archiwum na świecie II wojny światowej. Mamy u nas w archiwum 30 milionów dokumentów dotyczących 17,5 miliona ofiar i co jest bardzo wyjątkowe, że prawie całość tego archiwum jest dostępne online dla wszystkich, bez żadnych tam skomplikowanych spraw. Można wejść na stronę, wpisać imię i nazwisko i szukać właśnie swoich przodków.
1: Dodaje Meyer Osińska. Warto więc zainteresować się działalnością archiwum oraz wystawą, która dostępna będzie do oglądania na parkingu muzeum do 20 lipca od godziny 8 do 18. Na skrzyżowaniu lęborskich ulic Tatrzańskiej, Lubelskiej i Kanałowej wprowadzono zmiany mające poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Wykonano wyniesienie jezdni oraz ustawiono strefę zamieszkania obejmującą całe skrzyżowanie. Oznacza to, że stało się ono skrzyżowaniem równorzędnym, a kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze. Zmiany są odpowiedzią na liczne sygnały mieszkańców, którzy od dłuższego czasu zwracali uwagę na niebezpieczne sytuacje i przekraczanie dozwolonej prędkości. Oraz zagrożenie dla pieszych, wyniesione skrzyżowanie ma uspokoić ruch i zwiększyć uwagę kierowców w miejscu przecinania się ulic. To pierwsze działanie realizowane w ramach szerszego projektu zmian w organizacji ruchu na zachodnich osiedlach miasta. Projekt został przygotowany po ubiegłorocznych konsultacjach społecznych dotyczących uspokojenia ruchu na osiedlach Drzewiastym i Roszarniczym. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, szczególnie pieszych i rowerzystów. Już na początku lipca podobne wyniesienie ma powstać na skrzyżowaniu ulic Spółdzielczej i Glinianej. Z kolei na skrzyżowaniu ulic Architektów i Wróblewskiego zamontowano słupki uniemożliwiające parkowanie. Wszystkie działania są częścią jednego programu poprawy bezpieczeństwa na miejskich osiedlach. W Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku podsumowano projekt Zmotywowań do rozwoju zawodowego w ekonomiku, realizowany w ramach programu Erasmus+. W przedsięwzięciu uczestniczyło 36 uczniów oraz 3 nauczycieli. Uczniowie czwartych klas, kształcący się m.in. w zawodach technik rachunkowości, ekonomista, grafik i poligraf cyfrowy oraz handlowiec, odbyli praktyki zawodowe w Walencji i w Wiedniu. Przed wyjazdem młodzież przeszła przygotowanie językowe, psychologiczne i kulturowe. Za granicą uczniowie pracowali pod opieką mentorów w firmach reklamowych, drukarniach, hotelach i innych przedsiębiorstwach branżowych, rozwijając umiejętności zawodowe oraz język angielski. Projekt objął również nauczycieli. Część kadry szkoliła się w Palermo z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji, a nauczyciel przedmiotów graficznych obserwował zajęcia w wiedeńskiej szkole zawodowej. Budżet projektu wyniósł ponad 99 tysięcy euro. Dofinansowanie pozwoliło na realizację działań podnoszących jakość kształcenia w słupskim ekonomiku i rozwijających międzynarodowe doświadczenia uczniów oraz nauczycieli. Zbliżamy się powolutku do południa, a ten dzień zapowiada się nam wyjątkowo pięknie. Dużo słońca, mało chmur i bez opadów na wybrzeżu, zwłaszcza w okolicach Pucka, Władysława i Helu około 20 stopni. Im dalej od morza, tym cieplej. W Wejherowie i Lęborku 25, w Słupsku do 27, wiatr z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Słaby, więc nie powinien przeszkadzać.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Bardzo mnie cieszy fakt, że mogę być z Wami i z przyjemnością rozpocząć nasze spotkanie. Nie zabraknie oczywiście solidnej porcji muzyki oraz ciekawostek. Zostaje tylko rozpocząć. Nieważne, gdzie nas słuchacie. Maja Popowska, kłaniam się i zapraszam.
1: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
3: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
4: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe.

0: zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terra Lux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Reklama.

świecie muzyki coraz głośniej słychać spór, który nie dotyczy jednego hitu, jednej wytwórni, ani jednego artysty. Największy związek zawodowy muzyków instrumentalnych w Stanach Zjednoczonych pozwał Warner Music Group i Universal Music Group, zarzucając im licencjonowanie nagrań do trenowania narzędzi sztucznej inteligencji bez właściwej zgody i wynagrodzenia dla muzyków sesyjnych. To brzmi jak sprawa prawników, ale tak naprawdę dotyka czegoś bardzo prostego. Kto ma zarabiać na brzmieniu, które ktoś kiedyś stworzył, nagrał i nadał mu charakter? Sztuczna inteligencja potrafi wygenerować melodię, styl, klimat i całkiem przekonujący refren, ale ktoś musiał wcześniej zagrać tysiące prawdziwych dźwięków, żeby maszyna miała się czego uczyć. Branża muzyczna staje więc przed pytaniem, czy przyszłość ma być twórcza, czy tylko bardzo sprawnie przetworzona. Bo nawet najlepszy algorytm nie miał nigdy tremy przed wejściem do studia.

0: Pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
3: Reklama.
4: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W Rumie odbędzie się druga edycja charytatywnego turnieju piłkarskiego imienia Romana Dmowskiego.

0: Wydarzenie zaplanowano na sobotę 27 czerwca na boisku przy ulicy Bukowej. Rywalizacja prowadzona będzie w formule sześcioosobowych zespołów, pięciu zawodników w polu i bramkarza. Każda drużyna będzie mogła liczyć maksymalnie 10 zawodników. Wypisowe wynosi 200 zł od zespołu. Organizatorzy podkreślają, że turniej ma przede wszystkim wymiar charytatywny. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie Mariusza Zielkę. Szczegółów szukajcie na stronie rumskiego Mosir. Młodzi siatkarze szkoły podstawowej nr 1 imienia Józefa Wybickiego w Lęborku zostali mistrzami Polski. Podczas ogólnopolskiego finału Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców rozegranego w Głuchołazach podopieczni trenera Marcina Dawidowskiego sięgnęli po złote medale, pokonując w finale drużynę z Rzeszowa 2-0. W turnieju, który odbywał się od 18 do 21 czerwca, rywalizowało 14 najlepszych szkolnych zespołów z całego kraju. Drużyna z Lęborka przeszła przez fazę grupową bez porażki, wygrywając z zespołami z Opola, Lubelskiego, Olsztyna i Nysy. W ćwierćfinale Lęborczanie pokonali reprezentację Krakowa, a w półfinale okazali się lepsi od drużyny z Łodzi. W decydującym meczu zawodnicy SP nr 1 zmierzy się z reprezentacją Rzeszowa. Po zaciętym spotkaniu wygrali oba sety 25-20 i 25-23, zdobywając tytuł najlepszej szkolnej drużyny siatkarskiej w Polsce. Sukces zespołowy uzupełniły indywidualne wyróżnienia. Tytuł najlepszego zawodnika turnieju trafił do Macieja Winiarskiego, a najlepszym libero został Michał Dawidowski. Jak podkreśla trener Marcin Dawidowski, jego podopieczni z każdym kolejnym meczem prezentowali coraz wyższy poziom, a w fazie pucharowej byli praktycznie nie do zatrzymania. W skład mistrzowskiej drużyny weszli Maciej Winiarski, Michał Dawidowski, Szymon Cimnowoda, Dawid Burkhardt, Jakub Lisakowski, Maksymilian Kozłowski, Jan Fiedoruk, Oskar Myszkowski, Adam Kwaśniak, Tomasz Beta, Aleksander Milewczyk i Hubert Mydlach. Zmieniamy dyscyplinę. Piłkarze Lechii Gdańsk rozpoczęli przygotowania do sezonu 2026-2027 w pierwszej lidze. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem testów medycznych i fizycznych, jednak klub nie opublikował pełnej listy zawodników uczestniczących w zajęciach. W mediach społecznościowych pokazano jedynie część piłkarzy. Wśród nich znaleźli się m.in. Bogdan Bionek, Szymon Wejrauch, Michał Głogowski, Kasper Sezonienko, Tomasz Neubauer, Iwan Żelisko oraz wracający z wypożyczenia Sokoła Kleczew Bartosz Szczepankiewicz. Zgodę na późniejsze dołączenie do zespołu otrzymali Tomas Bobsek i Rifet Kapić. Lechia wciąż pozostaje bez pierwszego trenera. Od początku czerwca klub nie poinformował o obsadzie tego stanowiska. Ostatni komunikat na oficjalnej stronie internetowej opublikowano 10 czerwca, gdy pożegnano członków poprzedniego sztabu szkoleniowego. Od środy biało-zieloni będą trenować już dwa razy dziennie. Pierwszy mecz kontrolny zaplanowano na 27 czerwca. Rywalem Gdańszczan ma być rumuński Petrolul Ploiești, choć klub nie potwierdził jeszcze oficjalnie tego sparingu.
1: Pogoda dzisiaj naprawdę sprzyja planom poza domem. W regionie przeważnie bezchmurnie. Lokalnie tylko małe zachmurzenie. Nad morzem około 20 stopni. W Wejherowie i Lęborku można spodziewać 25, a w Słupsku nawet 27. Wiatr słaby, okresem umiarkowany z zachodu.

Nowe dane o oglądaniu wideo pokazują dużą zmianę w domowej rozrywce. YouTube wyprzedził Netflixa pod względem średniego dziennego czasu oglądania na wielu międzynarodowych rynkach. I to jest ważne, bo YouTube

przestaje być kojarzony wyłącznie z szybkim filmikiem na telefonie. Coraz częściej trafia na ekran telewizora, czyli dokładnie tam, gdzie przez lata królowały klasyczne stacje, platformy streamingowe i wieczorne seanse. Widz nie zawsze wybiera już wielki serial z kampanią promocyjną. Czasem wybiera rozmowę, dokument, kanał

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
3: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci, dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych, adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883-568-392 lub 571-280-482.
0: Reklama.

Polskiej Organizacji Turystycznej i Travelist wynika, że wyjazd w sezonie letnim planuje zdecydowana większość badanych, a krajowe kierunki nadal trzymają mocną pozycję. To dobrze pokazuje nasz obecny sposób odpoczywania. Chcemy wyjechać, zmienić otoczenie i złapać oddech, ale jednocześnie coraz uważniej patrzymy na budżet, odległość, wygodę dojazdu i długość pobytu. Coraz popularniejsze są też krótsze wyjazdy, rozbite na kilka mniejszych oddechów zamiast jednej wielkiej wyprawy. W tym jest sporo życiowego rozsądku. Nie każdy musi od razu przemierzać pół świata, żeby wrócić z poczuciem resetu. Czasem wystarczy dobry pensjonat, spacer bez pośpiechu i ten luksusowy moment, kiedy nie trzeba sprawdzać, czy pranie zdąży wyschnąć przed kolejnym obowiązkiem.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Lekarz sygnalista w prokuraturze za chwilę ma mówić o szpitalu południowym. Żona prezydenta Ukrainy także odwołała wizytę w Polsce. Afrykański żar zaczyna zalewać Polskę. To dopiero początek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz w prokuraturze ma rozpoczynać się przesłuchanie lekarza sygnalisty o nieprawidłowościach w szpitalu południowym w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski miał zaalarmować prezydenta stolicy o tym, co niedobrego działo się w placówce, ale w konsekwencji sam został zwolniony. Procedury medyczne w tym szpitalu miały być według niego wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach według Jędrzejewskiego kończyły się śmiercią pacjentów, a pozostali lekarze są zdruzgotani tym, co mogło się dziać z pacjentami w stołecznej placówce, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
5: Nie może być tak, że lekarz ordynator, kierujący oddziałem, koordynator czy dyrektor ma legitymację partyjną, bo to prowadzi do ogromnych nadużyć. Żądamy wręcz od

0: pana premiera tego, żeby jak najszybciej wprowadzić rozdzielenie polityki od ochrony zdrowia. Politycy dużo mówią o tym, że chcą naprawiać sytuację.
1: Środowisko medyczne żąda także od premiera konkretnych przepisów, które ujednolicą czas pracy medyków. Warszawskie metro wróciło na tory. Składy pierwszej linii jeżdżą już normalnie. Do południa 10 stacji było jednak wyłączonych z użytkowania. To dlatego, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Policja informuje, że zatrzymany nie jest obywatelem Polski. Służby metra zakończyły już przeszukanie i sprawdziły, czy w tunelach nie zostały jakieś przedmioty, pakunki czy też inne elementy. Nie tylko prezydent Zełenski, ale też pierwsza dama Ukrainy odwołuje swoją wizytę w Gdańsku. Ołena Zełenska miała jutro po południu mieć prelekcję na Uniwersytecie Gdańskim przy okazji debaty o edukacji, odpowiedzialności i przywództwie. Uczelnia dziś rano otrzymała jednak informację, że przyjazd się nie odbędzie. Ważniejszy jest efekt konferencji niż to, kto na nią przyjedzie, uważa wiceprzewodniczący polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej Bartosz Romowicz z Polski 2050. Po rezygnacji z przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swirydenko.
2: To jest pewnie jakiś tam odwet, albo może nie tyle co odwet, co odpowiedź też na sytuację, która jest obecnie pomiędzy Polską i Ukrainą, i pewnie trzeba było się tego spodziewać, że każda decyzja zarówno pana prezydenta, jak i pana premiera ma swoje perturbacje, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, i to pewnie jest tego jakiś efekt.
1: Konferencja o odbudowie Ukrainy rozpocznie się jutro i potrwa do piątku. Udział w niej weźmie m.in. ponad 10 szefów państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych, a także przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych i banków. Termometry na zachodzie Polski już dziś wskażą powyżej 35 stopni Celsjusza. Rekordowe upały cały kraj obejmą w weekend. Można szukać ochłody pod prysznicem, radzi fizyk z Politechniki Warszawskiej Krzysztof Petelczyc.
3: Zimny prysznic zawsze nam pomoże na organizm. Myślę, że też z tego powodu w Finlandii na przykład są sauny tak popularne, no bo tam grzejemy się, a potem ten zimny prysznic konieczny nam chłodzi.
1: Według IMGW w weekend temperatura w wielu miejscach w Polsce może przekroczyć 40 stopni.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Radni powiatu wiecherskiego spotkali się na sesji, której najważniejszym elementem było pochylenie się nad realizacją budżetu za rok 2025.
5: Bardzo ważna sesja, absolutorium. Udało się wykonać budżet w 90%. Myślę, że to jest bardzo dobre wykonanie. Myślę, że radni też przyczynią się do tego i zobaczą opinię RIO, że jest pozytywna i zagłosują za przyjęciem tego absolutorium. Ja już żyję rokiem, który teraz trwa, dużo inwestycji, coraz więcej środków zewnętrznych udaje się zdobywać. No to, co spędza sens z powiek, to oczywiście budowa elektrowni, ale to też inne inwestycje, także zamykamy zeszły rok.
4: Mówił Marcin Kaczmarek, starosta wejherowski. Podczas sesji zaprezentowano raport o stanie powiatu i podsumowano najważniejsze wydarzenia i inwestycje minionego roku.
5: No to przede wszystkim remonty, budowy dróg, bo to nam spędza sens powiek. To także skończone inwestycje, jeśli chodzi o nasze obiekty szkolne. Bardzo się cieszę, że te inwestycje już udało się zrealizować. No ale patrzymy też w przyszłość. W tym roku również następne inwestycje i mam nadzieję, że uda się niektóre skończyć.
4: Dodaje Kaczmarek. Ostatecznie radni większością głosów zdecydowali o przyznaniu absolutorium zarządowi powiatu. Podczas wczorajszej sesji podjęto także szereg innych uchwał, które dotyczyły bieżącego funkcjonowania powiatu wejherowskiego. Na stadionie sportowym w Harbowie odbyło się powitanie lata 2026. Wydarzenie zgromadziło mieszkańców gminy oraz gości, którzy wspólnie uczestniczyli w licznych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów. Program festynu obejmował występy artystyczne, pokazy sportowe, konkurencje strażackie oraz aktywności dla całych rodzin. Podczas wydarzenia zaprezentowały się dzieci z przedszkola gminnego w Wicku oraz uczniowie szkoły podstawowej w Maszewku. Na scenie wystąpili również uczestnicy zajęć wokalnych i tanecznych, a publiczność mogła obejrzeć pokaz karate. W programie znalazły się też zabawy z animatorem, hobby horsing oraz występy muzyczne. Jedną z gwiazd wydarzenia była Ada Ropela, ćwierćfinalistka programu The Voice of Poland. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska kół gospodyń wiejskich oferujące lokalne przysmaki. Uczestnicy mogli także odwiedzić strefę kreatywną, harcerską oraz zapoznać się z działalnością młodzieżowej drużyny pożarniczej. Szczególnym elementem tegorocznej edycji był pierwszy gminny pchli targ, który stworzył okazję do wymiany przedmiotów i integracji mieszkańców.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie przebiegło w rodzinnej atmosferze i było okazją do wspólnego rozpoczęcia sezonu letniego. Pierwsze szkolenie grupy interwencyjnej Służby Więziennej odbyło się w ramach nowego porozumienia zawartego pomiędzy Szkołą Policji w Słupsku a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Koszalinie. Dokument podpisali komendant Szkoły Policji inspektor Piotr Cekała oraz dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie pułkownik Tomasz Raczyk. W minionym tygodniu jego zapisy przełożyły się na pierwsze wspólne zajęcia praktyczne. Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej doskonalili umiejętności z zakresu posługiwania się bronią, poruszania się oraz współpracy w warunkach bojowych. Szkolenie prowadzili wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych. Ćwiczenia zrealizowano w przyziemiu głównego budynku dydaktycznego. Jak podkreślają organizatorzy, specyfika zajęć pozwala otworzyć sytuacje zbliżone do tych, z którymi więziennicy mogą spotkać się podczas codziennej służby. Południe mija nam pod znakiem słońca, a dalej pogoda też wygląda spokojnie. Dziś najcieplej w rejonie Słupska do 27 stopni, w Lęborku, Wejherowie i okolicach około 25, a nad morzem i w rejonie Puska około 20. Noc będzie pogodna, z małym zachmurzeniem, temperatury spadną do 14-17 stopni. Jutro nadal ciepło, morze około 24 stopni, w Wejherowie i Lęborku około 26, a w Słupsku nawet 28. Norda, Norda.

Polski tenis przez ostatnie lata kojarzył się głównie z jednym wielkim nazwiskiem, ale sukces Mai Chwalińskiej na Roland Garros pokazał, jak szybko może pojawić się zupełnie nowa sportowa opowieść. Instytut Monitorowania Mediów wyliczył, że informacje o jej występie stały się jednym z najważniejszych tematów medialnych tamtego okresu, a zasięg publikacji w Polsce liczono w miliardach potencjalnych kontaktów. To nie jest tylko historia o dobrym wyniku, to historia o tym, jak kibice lubią nagłe zwroty akcji. Szczególnie wtedy, kiedy ktoś nie wchodzi do turnieju jako największa gwiazda, tylko krok po kroku buduje zainteresowanie i sprawia, że coraz więcej osób zaczyna sprawdzać drabinkę, wyniki i godzinę następnego meczu. Sport kocha takie momenty, bo przypomina, że popularność nie zawsze przychodzi powoli. Czasem wystarczy kilka zwycięstw, odwaga na korcie i nagle kraj ma nową bohaterkę do wspólnego przeżywania emocji.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
0: Reklama.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jeszcze kilkanaście lat temu przebój lata był trochę jak wspólny mianownik wakacyjnych wspomnień. Leciał w radiu, w telewizji muzycznej, w sklepach, w samochodach. I potem człowiek po latach słyszał kilka pierwszych sekund i od razu wracał do konkretnego czasu. Teraz świat muzyki jest dużo bardziej rozproszony. Associated Press wskazuje kandydatów do tytułu światowej piosenki lata i dobrze widać, że nie ma już jednej oczywistej ścieżki. Obok country, popu, reggaetonu, K-popu, elektroniki i nostalgicznych brzmień pojawiają się utwory napędzane TikTokiem, wielkimi fandomami i lokalnymi scenami, które dzięki internetowi bardzo szybko stają się globalne. To zmienia sposób słuchania muzyki. Kiedyś jeden hit próbował zagarnąć wszystkich. Teraz każdy ma swój własny przebój lata, własną playlistę i własny refren, który wraca w głowie w najmniej odpowiednim momencie. Muzyka nie zniknęła ze wspólnego obiegu. Po prostu zamiast jednej autostrady mamy całe rondo z bardzo głośnymi zjazdami.

0: Reklama. Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

W branży koncertowej coraz głośniej mówi się nie tylko o tym, kto występuje na scenie, ale też o tym, co zostaje po trasach. Chodzi o inicjatywę, w której niesprzedane koszulki koncertowe przerabiane są na nowe ubrania dla fanów. W projekcie wykorzystano setki tysięcy starych sztuk merchu, które zamiast leżeć w magazynie, trafiają do recyklingu i wracają jako koszulki oraz bluzy sprzedawane przy kolejnych trasach. Jako pierwsi korzystają z tego m.in. muzycy Social Distortion. I tu robi się ciekawie, bo koncertowa koszulka nigdy nie była zwykłą koszulką. To pamiątka, deklaracja gustu i dowód, że naprawdę byliście pod sceną, nawet jeśli następnego dnia głos brzmiał jak stara kaseta. Teraz dochodzi do tego jeszcze jedna warstwa. Taki merch może mieć historię dwa razy. Najpierw jako niesprzedany materiał z jednej trasy, potem jako nowa rzecz z drugiej. Rock and roll zawsze lubił drugie życie, ale zwykle nie aż tak dosłownie.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
0: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Na antenie Radia Nord FM czas na kilka chwil z kulturą, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Lęborskie Centrum Kultury Fregata ponownie zaprasza mieszkańców na wyjątkowe spotkanie z ambitnym kinem w ramach dyskusyjnego klubu filmowego. Najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek 29 czerwca o godzinie 18:00. No i to właśnie wtedy zostanie wyemitowany film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. To najnowsze dzieło twórcy znanego z wrażliwego podejścia do historii i relacji międzyludzkich. Ojczyzna zabiera widzów w podróż przez zrujnowaną powojenną Europę, gdzie chaos i moralne zagubienie stają się tłem dla uniwersalnych pytań o tożsamość, winę, rodzinę i miłość. Film przenosi widzów do czasów zimnej wojny i opowiada o niezwykłej relacji między laureatem literackiej Nagrody Nobla Thomasem Mannem, a jego córką Eriką, aktorką, pisarką i działaczką polityczną. Akcja rozgrywa się w okresie zimnej wojny, kiedy bohaterowie wyruszają w symboliczną podróż przez podzielone Niemcy z Frankfurtu pozostającego pod kontrolą amerykańską do Weimaru znajdującego się w sowieckiej strefie wpływów. Bohaterowie mierzą się nie tylko z politycznymi podziałami Europy, ale również z własnymi wspomnieniami, wyborami i rodzinnymi relacjami. Dla Thomasa Manna jest to jednak szczególna podróż. Po raz pierwszy od zakończenia wojny wraca do kraju, który opuścił wiele lat wcześniej, decydując się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Reżyser Paweł Pawlikowski wykorzystuje tę historię, by opowiedzieć o tożsamości, poczuciu winy, rodzinnych więzach i poszukiwaniu własnego miejsca w świecie. Wszystko to na tle moralnych i politycznych dylematów powojennej Europy. Po projekcji organizatorzy zapraszają widzów do wspólnej dyskusji. To stały i ważny element DKF-ów, który pozwala spojrzeć na film z różnych perspektyw i podzielić się własnymi spostrzeżeniami. Ojczyzna to propozycja dla widzów od 15 roku życia, którzy cenią kino skłaniające do refleksji i nie boją się trudnych emocji. Organizatorzy podkreślają, że dyskusyjny klub filmowy we Fregacie to nie tylko seans, ale przede wszystkim spotkanie z filmem, który pozostaje w pamięci jeszcze na długi czas. A my na następnych informacjach kulturalnych słyszymy się już o 16:45.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych. Adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na Ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883 568 392 lub 571 280 482.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: W prokuraturze wyjaśnienia w sprawie warszawskiej afery szpitalnej składa były lekarz. Ekstremalne upały w Polsce, w weekend tropikalne temperatury. Port lotniczy Wrocław wyróżniony po raz pierwszy tego typu nagrodą dla polskiego lotniska. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od godziny w prokuraturze okręgowej w Warszawie trwają wyjaśnienia w związku z aferą w szpitalu południowym. Składa je były ordynator chirurgii w tej placówce, dr Emil Jędrzejewski. Wszystko to po wywiadzie lekarza, który twierdził, że procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
5: Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w tym wypadku apeluje o zachowanie ostrożności procesowej.
6: Pan doktor jest w sporze o dosyć pokaźną kwotę ze szpitalem, więc zawsze w tego typu sprawach taka moja prawnicza ostrożność podpowiada. Musimy wysłuchać dwóch stron.
5: Wedle Żurka szpital miał sprawę próbować wyjaśnić, ale nie dostał od byłego ordynatora odpowiedzi. Polityków opozycji oburza za to fakt, że śledczy wzywają sygnalistę, a nie sprawcę. Mówi Radosław Fogiel, poseł PiS.
7: Nie widzimy tutaj, żeby prokurator zabezpieczał dokumentację medyczną, żeby zabezpieczał monitoring.
5: Jutro wyjaśnienia przed Radą Miasta mają złożyć władze Warszawy. PiS domaga się powołania Komisji Zaufania Publicznego, która w sposób apolityczny ma wyjaśnić to, co się dzieje w warszawskich szpitalach.
4: W ciągu ostatnich 3 lat w związku z działalnością szpitala w prokuraturze prowadzono 32 postępowania, 12 z nich dotyczyło zgonów w placówce. Przez Europę przechodzi fala ekstremalnych upałów. W Polsce w niektórych miejscach w weekend może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. W taką pogodę butelka z wodą, krem z filtrem i nakrycie głowy to minimum, alarmuje ratownik medyczny Daniel Łuszczak.
8: Osoby starsze nie kontrolują, czy przyjęły wystarczającą ilość wody, więc dla takich osób te upały są niebezpieczne. Z dziećmi jest podobnie. Wiadomo, same sobie nie wezmą tego picia.
4: Upały mogą utrzymać się do połowy następnego tygodnia. Kolejna porodówka znika z mapy Polski. Chodzi o oddział w Pabianickim Centrum Medycznym, który ma działać tylko do końca czerwca. Jak ogłoszono, decyzja zapadła ze względu na zbyt małą liczbę porodów. Żeby urodzić mieszkanki Pabianic, będą musiały od lipca jeździć na przykład do oddalonego o prawie 20 km ośrodka Madurowicza w Łodzi. Placówki podpisały list intencyjny w tej sprawie, mówi Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego w Madurowiczu.
9: To jest dla nas nie tylko duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim odpowiedzialność i misja, która którą traktujemy priorytetowo.
4: Porodówka w łódzkim Madurowiczu ma przyjmować pacjentki z Pabianic już od 1 lipca. Port lotniczy Wrocław został wyróżniony najwyższym laurem w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Nagrodę Best Airport Award 2025 Wrocław otrzymał jako pierwsze polskie lotnisko w 20-letniej historii konkursu. Jury oceniało całokształt działalności portu lotniczego w danym roku, od wyników operacyjnych i jakości obsługi pasażerów przez innowacyjność i rozwój infrastruktury po działania środowiskowe. Razem z Wrocławiem w różnych kategoriach wyróżniono także m.in. londyńskie Heathrow, Istanbul Airport, rzymskie lotnisko Fiumicino czy wiedeński port lotniczy.
10: Jakub Szmilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Około godziny 11.45 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze obiektu magazynowego przy ulicy Zakopiańskiej w Rumi. Na miejsce natychmiast skierowano 10 zastępów straży pożarnej.
11: Młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Po przybyciu służb potwierdzono, że wewnątrz budynku jest pożar. Obiekt o wymiarach około 100 metrów kwadratowych. Nad obiektem unoszą się gęste kłęby dymu. Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma osób poszkodowanych, budynek pełnił funkcję magazynową i w chwili wybuchu pożaru nie przebywały w nim osoby. Obecnie nie ma zagrożenia dla sąsiednich obiektów.
10: Działaniami kieruje zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, brygadier Marek Liniński. Strażacy prowadzą działania gaśnicze i zabezpieczają teren. Jak dotąd ogień nie zagraża sąsiednim obiektom, okoliczności oraz przyczyna pożaru będą ustalone po zakończeniu działań. W Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie odbył się zjazd oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. W wydarzeniu uczestniczyli delegaci wybrani przez jednostki OSP, przedstawiciele władz strażackich oraz zaproszeni goście związani z bezpieczeństwem i samorządem. Podczas obrad przedstawiono sprawozdania z działalności zarządu oddziału gminnego oraz komisji rewizyjnej za kończącą się kadencję. Delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom, a następnie przeprowadzili wybory nowych organów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na lata 2026-2031. W wyniku głosowania funkcję prezesa powierzono Dawidowi Litwinowi. W skład nowego prezydium weszli także m.in. Łukasz Ulaszek i Bogdan Chwal. Jako wiceprezesi Krzysztof Ulaszek jako komendant gminny, Zenon Brzeski jako sekretarz oraz Sylwia Bednarska jako skarbnik. Wybrano również nową komisję rewizyjną, którą przewodniczący został Oskar Sażalski. Władze strażackie podkreśliły znaczenie współpracy pomiędzy jednostkami OSP oraz rolę ochotniczych straży pożarnych w systemie bezpieczeństwa mieszkańców. Zjazd był okazją do podsumowania dotychczasowej działalności oraz wyznaczenia kierunków pracy na kolejne 5 lat. Nietrzeźwy 81-letni kierowca został zatrzymany w Ustce po kolizji na ulicy Grunwaldzkiej. Mężczyzna, jadąc Oplem na łuku drogi, zjechał na pobocze i uderzył w latarnię. Świadkowie zgłosili, że senior próbował oddalić się z miejsca zdarzenia. Przed przyjazdem policji ujęli go strażnicy z pobliskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Badanie alkomatem wykazało, że 81-latek miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji. Sprawa ma zostać rozpoznana w trybie przyspieszonym. Za jazdę pod wpływem alkoholu grożą do 3 lat pozbawienia wolności.
12: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
10: Dziś jeszcze dużo słońca i spokojna aura, ale zaglądamy już w noc i czwartek. Noc zapowiada się nam pogodnie, bezchmurnie albo z niewielkim zachmurzeniem, minimalnie od 14 do 17 stopni. Jutro chmur będzie trochę więcej, ale nadal będzie ciepło. W Pucku i na samym morzem około 24 stopni.

0: W Weicherowie-Idenborku 26, a w Słupsku nawet do 28 stopni. Wiatr słaby północno-zachodni i północny.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Netflix rozszerza współpracę z iHeartMedia i dołącza do swojej oferty kolejne podcasty wideo, m.in. programy prowadzone przez Kate Hudson i Martę Stewart. I to dobrze pokazuje, jak bardzo zmienia się pojęcie platformy streamingowej. Kiedyś wchodziliście tam po film albo serial, potem doszły dokumenty, stand-upy, programy kulinarne, sportowe formaty i transmisje specjalne. Teraz coraz mocniej wchodzą podcasty, czyli treści, które jeszcze niedawno kojarzyły się głównie ze słuchaniem w samochodzie albo przy sprzątaniu. Platformy walczą już nie tylko o wieczór na kanapie, ale o każdą wolną chwilę w ciągu dnia. Chcą być radiem, telewizją, kinem, biblioteką i rozmową przy kawie w jednym miejscu. Dla widza oznacza to wygodę, ale też kolejny katalog do przewijania. Rozrywka miała być prostsza, a coraz częściej człowiek spędza więcej czasu na wyborze niż na oglądaniu.

0: Reklama.
1: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
0: Reklama.

Pokaz Ralpha Laurena w Mediolanie przyciągnął uwagę nie tylko kolekcją, ale też pierwszym rzędem, w którym pojawili się m.in. Lewis Hamilton i Colman Domingo. I to jest bardzo dobry obraz współczesnej mody. Samo ubranie nadal jest ważne, ale cała opowieść wokół niego stała się równie istotna. Pokaz to już nie tylko prezentacja marynarek, koszul i sylwetek na kolejny sezon. To wydarzenie medialne, spotkanie popkultury, sportu, kina i luksusu. Zdjęcia z widowni potrafią krążyć w sieci równie mocno jak zdjęcia z wybiegu. Moda coraz częściej sprzedaje nie tylko styl, ale też atmosferę. Kto siedział obok kogo? Kto założył coś zaskakującego? Kto nagle stał się twarzą elegancji, choć jeszcze przed chwilą kojarzył się z torem wyścigowym albo planem filmowym? W takim świecie ubranie nie musi krzyczeć. Wystarczy, że ma dobre towarzystwo. Pół na pół.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
2: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
0: Reklama.

Polish Kickboxing Cup zakończył się sukcesem i przyciągnął ponad 1000 zawodników z 15 państw. To dobry moment, żeby spojrzeć na sport trochę szerzej niż tylko przez najgłośniejsze dyscypliny. Kickboxing może nie ma codziennie pierwszych stron portali, ale takie wydarzenia pokazują, że wokół mniej medialnych sportów też budują się duże środowiska, emocje i profesjonalna organizacja. Są zawodnicy, trenerzy, sędziowie, kibice, całe ekipy i ogrom pracy, którego zwykle nie widać w krótkim wyniku. Dla uczestników to często coś więcej niż turniej. To sprawdzian charakteru, konsekwencji i odporności na moment, w którym plan taktyczny spotyka się z bardzo konkretnym ciosem rywala. Sporty walki mają tę przewagę, że nie da się w nich udawać formy zbyt długo. Mata szybko weryfikuje opowieści i właśnie dlatego każdy taki sukces organizacyjny smakuje mocniej niż zwykła informacja z komunikatu.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
4: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady

0: Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Reklama.

W streamingu znów dobrze widać, że wielkie platformy coraz częściej nie tylko szukają nowych historii, ale też odkurzają te, które widzowie już mają zapisane w pamięci. W najnowszych propozycjach pojawiają się m.in. powrót aktorskiego Awatara, ostatniego Władcy Wiatru, koncertowy specjal Paula Simona i odświeżony Star Fox, czyli marka, którą świetnie pamiętają fani starszych konsol. To nie jest przypadek, nostalgia stała się jednym z najmocniejszych paliw współczesnej rozrywki. Widz szybciej klika coś, co choć trochę zna, bo ma poczucie bezpiecznego powrotu. Platformy dobrze to rozumieją i coraz częściej budują ofertę wokół tytułów, które niosą gotowe emocje. Nowość musi się dopiero przedstawić. Znana marka wchodzi do pokoju i od razu mówi: spokojnie, już się kiedyś lubiliśmy. W świecie, w którym wybór jest ogromny, dawne skojarzenie bywa najkrótszą drogą do pilota.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Środowisko lekarskie żąda wprowadzenia limitu czasu pracy. Ciepła woda w niemieckim Renie. Zagrożone jest życie ryb. Olga Tokarczuk zapowiada ostatnią dużą powieść. Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z aferą w szpitalu południowym w Warszawie środowisko lekarskie domaga się stanowczych zmian w funkcjonowaniu polskiej ochrony zdrowia. Jeden z postulatów reformy systemu dotyczy wprowadzenia limitu czasu pracy lekarzy. Jak mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankow,

0: Kowalski to rozwiązanie popierane przez większość medyków.
1: Musimy zacząć mieć wreszcie kontrolę nad czasem pracy. Gdyby taka kontrola działała wcześniej, nie dochodziłoby do rozliczania po 500 godzin w miesiącu.
0: Ale zarzuty dotyczące Szpitala Południowego są już znacznie szersze niż tylko wypłata dla lekarzy. Dziś w prokuraturze wyjaśnienia składa były ordynator chirurgii w tej placówce dr Emil Jędrzejewski, który twierdzi, że w placówce wykonywane były w sposób wadliwy procedury medyczne, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Siły obrony Ukrainy przeprowadziły atak na rafinerię gazu i fabrykę Helu w Orenburgu na południu pogranicza europejskiej i azjatyckiej części Rosji, poinformował ukraiński sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Orenburska fabryka Helu jest jedynym takim zakładem w Rosji. Do ataku doszło w nocy. Na terenie zakładu wybuchł pożar. Skala strat jest obecnie ustalana. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, profesor Sławomir Patyra, którego kadencja rozpoczyna się w poniedziałek, nie dostał jeszcze zaproszenia z kancelarii prezydenta na uroczystość złożenia ślubowania. Sam profesor mówi, że cierpliwie czeka.
2: Kadencja mojego poprzednika kończy się w najbliższą niedzielę. Od poniedziałku rozpoczyna się moja kadencja jako sędziego Trybunału. Zakładam, że być może jutro, a może pojutrze będę miał sposobność taką, aby nie tylko wobec prezydenta, ale też w obecności prezydenta i przed prezydentem złożyć ślubowanie.
0: W Trybunale Konstytucyjnym pracuje od marca 4 sędziów, których prezydent nie zaprosił na ślubowanie. Złożyli je w Sejmie, ale do dziś nie zostali dopuszczeni do orzekania. Temperatura wody w Renie w niemieckiej Mogucji przekroczyła 26 stopni Celsjusza. Władze spodziewają się dalszego wzrostu temperatury wody i ostrzegają przed szkodami w środowisku naturalnym, w tym przed śnięciem ryb. Woda w Renie szybko nagrzewa się, a upały sięgające nawet 40 stopni Celsjusza mają trzymać się w nadrenii Palatynacie i Hesji aż do niedzieli. Upały opanowały zresztą całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dziś czerwony alert w związku z upałami. Bardzo wysokie temperatury są również w Hiszpanii i we Włoszech. Najnowsza książka polskiej noblistki Olgi Tokarczuk będzie jej ostatnią dużą powieścią. Pisarka zapowiedziała to dziś we Wrocławiu podczas kongresu i festiwalu psychologicznego Remind. Tokarczuk dodała, że jest to dla niej moment domknięcia ponad 30 lat pisania powieści. Tekst książki jest już gotowy. Z poprzednich zapowiedzi wiemy, że ma dotyczyć Dolnego Śląska i jednego z największych przesiedleń w dziejach Europy. Pozycja ma ukazać się jesienią.
3: Jakub Szmilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Warszawie odbędzie się druga edycja festynu charytatywnego Pomagamy z klasykami. Dochód z festynu zostanie przeznaczony na rozbudowę puckiego hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9, 5 lipca, paradą samochodów zabytkowych, która wyruszy spod puckiego hospicjum w kierunku Warszkowa. Przyjazd klasyków zaplanowano na 10.30. Od godziny 11 ruszą sportowe atrakcje. Nordic Walking na 5 km, bieg na 5 km oraz biegi dla dzieci. Oficjalne otwarcie festynu odbędzie się w południe, a jego symbolicznym elementem będzie wystrzał z armaty Bractwa Kurkowego. W programie znalazły się pokazy strongmanów, psów policyjnych, straży pożarnej, łucznictwa, iluzji oraz rzeźbienia w drewnie. Będzie można zobaczyć samochody klasyczne, militarne i terenowe. A częścią pojazdów również będzie można się przejechać. Zaplanowano także skok na bungee, przejażdżki konne, strzelnice ASG i zbiórkę krwi. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, w tym dmuchańców, animacji, malowania twarzy, zaplatania warkoczyków i bajkowych postaci. Organizatorzy zapowiadają także próbę bicia rekordu Polski w jedzeniu arbuza. Ważnym punktem programu będą licytacje. Główna rozpocznie się o godzinie 17, a jej przedmiotem będzie Fiat 126P z 1973 roku. Na scenie wystąpią m.in. zespół Molo, Kameralni, Góralski Zespół Pieśni i Tańca Świniarsko, Kaszubska Influencerka oraz Ines. Wieczór zakończy DJ set Greg and Hill. Festyn potrwa do godziny 22. Na miejscu będą też stoiska gastronomiczne, grill, pieczona dziczyzna i wojskowa grochówka. Żołnierze batalionu dowodzenia marynarki wojennej w Wejherowie będą obchodzić święto swojej jednostki. Uroczystości zaplanowano na piątek, 26 czerwca. Rozpoczną się o godzinie 10.30 mszą świętą w kaplicy garnizonowej na terenie jednostki wojskowej. Do udziału w nabożeństwie zaproszeni są również mieszkańcy. Po mszy w rejonie fontanny sformowano zdanie

0: defilada z udziałem pododdziałów jednostki. Następnie żołnierze przejdą ulicą Sobieskiego na plac Jakuba Wejhera. Główna część obchodów rozpocznie się na wejherowskim rynku o godzinie 12. W programie przewidziano m.in. wręczenie odznaczeń oraz nagród wyróżniającym się żołnierzom. Na placu Jakuba Wejhera pojawią się także namioty promujące wojsko oraz strefa gastronomiczna z tradycyjną wojskową grochówką. W budynku mieszkalnym przy ulicy Kościuszki w Łebie doszło do pożaru poszycia dachowego. Ogień pojawił się na dachu bloku, a na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej oraz policję. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Zgłoszenie wpłynęło około godziny 17.20. Łącznie w działaniach uczestniczyło 8 zastępów straży pożarnej, w tym 4 z PSP Lęborg, 2 z OSP Łeba oraz po jednym z OSP Wicko i OSP Ujebieniec. Strażacy zabezpieczyli teren, podali prądy wody na palące się poszycie dachowe oraz prowadzili prace rozbiórkowe, aby dotrzeć do zażywienia ognia. Działania były prowadzone zarówno z zewnątrz, jak i w obrębie konstrukcji dachu, co pozwoliło na skuteczne ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru. Na czas akcji ewakuowano mieszkańców jednej z klatek schodowych. Ogień został szybko opanowany i nie przedostał się do pozostałych części budynku. Jak przekazała policja, funkcjonariusze będą teraz ustalać dokładnie przyczyny i okoliczności zdarzenia. Stowarzyszenie Filart uruchomiło program mikrograntów w wysokości od 4 do 8 tysięcy złotych. O wsparcie mogą ubiegać się m.in. stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie można przeznaczyć na działania integracyjne, warsztaty, spotkania, inicjatywy edukacyjne i kulinarne, a także projekty dla dzieci, młodzieży i dorosłych i seniorów. Program obejmuje również przedsięwzięcia wzmacniające więzi lokalne oraz inicjatywy sąsiedzkie i międzypokoleniowe. Nabór wniosków trwa do 14 lipca. Organizatorzy zapowiadają pomoc dla osób, które potrzebują wsparcia przy przygotowaniu dokumentów. Szczegóły są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia Filart.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Południe jeszcze słoneczne i przyjemne, wieczorem bez większych zmian, a noc spokojna z małym zachmurzeniem i temperaturą wahającą się w przedziale od 14 do 17 stopni. Jutrzejszy dzień zapowiada się na kolejny ciepły dzień. Nad morzem w tym rejonie będzie około 24 stopni. W Wejherowie i Lęborku troszkę więcej, bo 26, na Wsłupsku spodziewamy się nawet 28 stopni.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Norda.

Tymczasem po godzinie 14 w naszym studiu radiowym spotkamy się z gościem w ramach programu Gość Dnia, gdzie rozmawiamy o ważnych dla naszego regionu sprawach. Zapraszam. I tak oto nasze dzisiejsze spotkanie dotarło do szczęśliwego finału. Zostaje mi tylko bardzo podziękować Wam za to, że byliście, ukłonić się bardzo nisko i rzecz jasna zaprosić na jutro, co niniejszym czy nie. Maja Popowska, przyjemności, trzymajcie się ciepło.

0: rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej Telewizji Morskiej. Dzisiaj ze mną pani Wioletta Majer-Szeder, wójt gminy Gniewina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I pani Joanna Antczak, przewodnicząca animatorów pedagogiki Celestyna Freneta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No to musimy najpierw, będziemy rozmawiać o bardzo dużym wydarzeniu, które już wkrótce odbędzie się w Gniewinie. To jest Międzynarodowy Kongres RIDEF, ale my musimy najpierw rozwikłać, co się kryje pod tymi wszystkimi nazwami, żeby nasi słuchacze, widzowie też się o tym dowiedzieli. W takim razie powiedzmy, czym jest ta filozofia Celestyna Freneta. Od tego może wyjdźmy.
3: To najpierw opowiem o tym, że nasze stowarzyszenie działa już od końca lat 50. ubiegłego wieku. Prekursorką tej pedagogiki w Polsce była Halina Semenowicz. I od niej wszystko się zaczęło. Osobiście znała filozofa, edukatora, pedagoga Celestyna Freneta, który wywodził się z nurtu nowego wychowania. I stamtąd z WOŚ przywiozła tą pedagogikę do Polski. Natomiast jeśli chodzi o samą pedagogikę, to jest to niesamowita pedagogika, bo nadal aktualna. Ponadczasowa zawsze mówimy o tym. Pedagogika, która łączy pedagogów w takim myśleniu, że dziecko ma głos. Oddajemy sprawczość dziecku, tworząc mu przestrzeń do wszechstronnego rozwoju. Dziecko jest w centrum, my jesteśmy jego towarzyszem, dając mu właśnie możliwość na naprawdę wszechstronny rozwój.
1: Okej, wdraża to pani też w praktyce, prawda?
3: Dokładnie. Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej numer 2 w Sierakowicach, gdzie pracuję właśnie technikami, gdzie praktykuję pedagogikę Celestyna Frenet. W tej chwili pracuję w klasie autorskiej. W naszej szkole jest takich klas aż 8, ale w tym roku 4 klasy podjęły taki wielki trud razem z dziećmi. Wdrażamy eksperyment pedagogiczny, który ma tytuł bardzo piękny: Język i słowa mają moc. I patronem tego i opiekunem tego przedsięwzięcia, tego eksperymentu jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
1: Dobrze, a teraz o tym wydarzeniu dużym, które właśnie w Gniewinie, to jest Międzynarodowy Kongres RIDEF. Proszę powiedzieć,

0: tutaj stowarzyszenie wybrało naszą małą gminę na takie ogromne wydarzenie. Poprzedni kongres w Polsce odbył się w Krakowie, więc Gniewino a Kraków, więc tak zupełnie różne miejsca i jeśli chodzi o wielkość także i możliwości, więc tym bardziej to dla mnie zaszczyt jako wójta gminy Gniewino, że w naszej gminie będą przedstawiciele 24 państw świata, około 300 osób, właśnie zwolenników tej metody. Ja też dużo czytałam o tej metodzie Freneta. I to jest taka metoda, która pozwala podążać za dzieckiem w jego podróży, w jego naturalności i opiera się na motywowaniu przez ciekawość dziecka. Niepotrzebne są w tej metodzie podobno podręczniki. Są dodatkiem do rozwoju dziecka. Także dlaczego w ogóle ten kongres w Gniewinie, to może już pani opowie, ale myślę, że będzie to bardzo ciekawe też wydarzenie. Promocja gminy niewątpliwie, też zdarzenie się z wielokulturowością, bo zaczyna się od takiej parady właśnie wszystkich uczestników z hotelu Mistral do hali widowiskowo-sportowej, gdzie też te państwa pokażą swój koloryt lokalny. Więc już jestem też bardzo ciekawa, jak to będzie przebiegało. Chciałam dodać, że my nie jesteśmy, gmina Gniewino nie jest organizatorem tego przedsięwzięcia, tego wielkiego projektu, ani też nie przeznaczamy środków z budżetu gminy, żeby była jasność. Natomiast dajemy takie miękkie wsparcie w postaci udziału też naszych nauczycieli, dyrektora szkoły, orkiestry dętej, zespołu na Dolanie, które też tam mają swoją rolę w tym wielodniowym wydarzeniu, bo zaczyna się 31 lipca, kończy się 9 sierpnia.
1: No to ja muszę dopytać, dlaczego wybrali państwo właśnie akurat Gniewino?
2: Szukaliśmy wyjątkowego miejsca na Kaszubach, dlatego że to Międzynarodowa Federacja Ruchów Nowoczesnej Szkoły jakby zobligowała nas do wyboru miejsca w Polsce, gdzie będzie odbywał się kongres, a kongres odbywa się co 2 lata. Tym razem właśnie w Polsce jesteśmy bardzo zaszczyceni, dlatego że już pani wójt wcześniej powiedziała, były już międzynarodowe kongresy w Polsce, to jest 3. Ale od poprzedniego już minęło 30 lat, więc trochę czasu to jest. Także szukaliśmy bardzo, bardzo intensywnie, ale temat wolność, solidarność, demokracja zawęził nasze poszukiwania do Pomorza. I szukaliśmy wyjątkowej miejscowości. I tak padło na Gniewino. Bardzo się cieszymy, dlatego że tam zostaliśmy bardzo gościnnie przyjęci, w takiej otwartości, że tylko nic, tylko współdziałać.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o to zaplecze, to ja bym chciała też wiedzieć, w jakich miejscach ten kongres będzie się odbywał, co wykorzystacie.
0: Tak, udostępniamy uczestnikom kongresu szkołę w Gniewinie, również halę widowiskowo-sportową przy szkole, Centrum Kultury i Biblioteka, sale na właśnie debaty i konferencje oraz jako bazę noclegową też hotel. Częściowo w szkole również będą noclegi. Tak. I tutaj dodam, że no, te miejsca są blisko siebie usytuowane, więc to też jest korzystne dla uczestników. Chociaż uczestnicy kongresu też będą mieli wycieczki, wyjeżdżają właśnie w 3 miejsca, to już może pani tutaj organizator dopowie. Natomiast dla mnie, jako włodarza gminy, też jest cenne to, że patronat nad tym kongresem objęło Ministerstwo Edukacji, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Wojewoda Pomorska.
1: Dobrze, tutaj stawiamy kropkę i za moment wracamy do rozmowy.

0: A my wracamy do rozmowy w programie Gość Dnia. Ze mną wójt gminy Gniewino Violetta Maier-Schroeder i Joanna Antczak, przewodnicząca animatorów pedagogiki Celestyna Fronta. Rozmawiamy o Międzynarodowym Kongresie RIDEF. To jest kongres dla nauczycieli, właśnie który metodą, filozofią Fronta się... Freneta się zajmuje. No dobrze, to powiedzmy może więcej o kongresie. Na czym on polega? Co będzie się działo na kongresie?
1: Przede wszystkim wrócę jeszcze raz do tematu tegorocznego kongresu: wolność, demokracja i solidarność. To są wartości niezwykle bliskie pedagogice frenetowskiej, ale też w ogóle współczesnej szkole i myślę, że szczególnie wszystkim nam Polakom. Przez 10 dni będziemy wymieniać się doświadczeniami, praktykami, pomysłami, będziemy się inspirować, będziemy prowadzić warsztaty, debaty, wykłady.
2: W trzech językach.
1: Tak, bardzo dobrze pani wójt podpowiada, w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim, no i oczywiście w języku polskim. Będziemy wspólnie zastanawiać się nad tym, jakimi sposobami budować dzisiejszą szkołę, jak odpowiadać na jej wyzwania i potrzeby, tak, żeby w tym nie zgubić dziecka, żebyśmy wiedzieli o tym, że dziecko jest zawsze w centrum, że oddajemy mu pełną sprawczość, no i w wielkim poczuciu szacunku do niego. Pedagogika frenetowska to nie jest tylko taki zestaw gotowych rozwiązań, technik czy metod. Pedagogika frenetowska to jest sposób myślenia o edukacji, w której każde dziecko jest takim twórcą i aktywnym też uczestnikiem procesu uczenia się, a szkoła jest taką przestrzenią, gdzie wyzwala się swobodna ekspresja, ta twórczość i demokratyczne działanie.
2: I właśnie nauczyciele międzynarodowe, tutaj środowisko nauczycieli, bo to głównie nauczyciele, prawda, edukatorzy, będą właśnie podczas warsztatów czy innych form, jak debata, wymieniać się tym doświadczeniem. Również pokazać też te różne metody, znaczy jak ta metoda kształtuje się w różnych krajach, bo przecież że w każdym państwie są różne potrzeby też edukacyjne. Będziemy mieć tutaj gościć w Gniewinie wielu edukatorów, nauczycieli, pedagogów z Afryki, więc myślę, że takie zderzenie kultury

0: kulturowe w tej edukacji też będzie ciekawe.
1: Tak, tak, oczywiście. Cztery kontynenty, bo będziemy gościć nie tylko Afrykę, ale też Amerykę Południową, Północną, no i oczywiście Europę i Azję. Także są to bardzo ciekawe dla nas będzie to wydarzenie, dlatego że edukacja czy w Japonii, Korei, Brazylii, Meksyku będzie dla nas na pewno ciekawym też zderzeniem i doświadczeniem, także będziemy na pewno tutaj czerpać na wszelkie sposoby. Natomiast chcemy też pokazać polską edukację, to w jaki sposób my pracujemy, jakie my mamy doświadczenia, jaką my mamy praktykę odnośnie pedagogiki Celestyna Freneta.
0: Ja chciałam powiedzieć, że właśnie mimo, że wielokulturowość też wiele państw, natomiast myślę, że problem globalizacji czy problemy współczesnego świata mamy wszyscy wspólne, więc jestem też ciekawa tych skutków, które zostaną wypracowane podczas tego kongresu, bo na pewno raport zapewne będzie i relacja i wnioski do dalszych działań, także myślę, że to może naprawdę inspirować też wszystkich odpowiedzialnych za system edukacji w Polsce.
2: I jeszcze chciałabym dopytać o formy tych spotkań, tego kongresu, bo to będą debaty, wykłady, warsztaty, ale też wyjdziecie poza Gniewino i będziecie chcieli poznać Kaszuby.
1: Tak, chcemy zapromować region. Jak najbardziej organizujemy wyjazdy do Gdańska, Gdyni, Sopotu, ale również na Kaszuby, w Dzydzia-Kiszewskie oraz Słowiński Park Narodowy. Także myślę, że przestrzeń będzie wspaniała do penetracji i do wzbudzania ciekawości naszych uczestników. Ale pani wójt też powiedziała o bardzo ważnej sprawie, że czym się różnimy i czy mamy wspólne problemy, jeśli chodzi o edukację. Chciałabym zwrócić uwagę na bardzo ważny dzień, który będzie podczas naszego kongresu. Będzie to dzień otwarty, gdzie właśnie planujemy dwie debaty, które będą traktowały właśnie o problemie demokracji w szkole. Czy ona może się dziać i czy ona jest, czy możemy ją pogłębiać. I w tym dniu bardzo nam zależy, aby nie tylko uczestnicy kongresu nad tym się skupili, ale również zapraszamy do wspólnej debaty mieszkańców regionu, osoby, które są odpowiedzialne, związane z edukacją, ale też samorządowców, czy inne osoby, którym bliskie jest dobro dziecka, dobra szkoła.
0: I też młodzież.
1: I młodzież, oczywiście. Rady młodzieżowe, nie tylko z Gniewina, ale tutaj już mamy obietnicę, że Wejherowo wystawi swoją reprezentację. Także będzie nam miło gościć takie osoby na naszym kongresie.
0: Tak, a region, który właśnie państwo też odwiedzicie, czyli nasze piękne Kaszuby i Trójmiasto i Słowiński Park, no więc myślę, że zachwytów będzie mnóstwo.
2: No właśnie, to taka duża forma promocji, myślę, na cały świat tak naprawdę dla Gniewina i dla gminy Gniewino.
0: Tak, właśnie sobie to teraz uświadamiam, kiedy o tym mówimy, bo w ferworze codziennej pracy też trudno się czasami zatrzymać nad określonym tematem, ale kiedy właśnie tutaj przyjechałam i pomyślałam, co powiem, no to właśnie o tej promocji, tak, jest to na pewno ogromna promocja dla gminy Gniewino.
1: I w ogóle wyróżnienie dla Polski, dla Pomorza, Kaszub. Ja sobie tak teraz pomyślałam, że w Gniewinie przez te kilkanaście dni będzie biło takie serce pedagogiki frenetowskiej, że to będzie takie centrum dowodzenia, w którym będzie miejsce na spotkania nauczycieli, dla których myślenie o nowej szkole, o dobrej szkole, w której ważne jest dziecko przede wszystkim, jest najważniejsze. I mamy nadzieję, że takie pokłosie po tym kongresie właśnie będzie, że ta inspiracja pedagogiką frenetowską po prostu pójdzie w świat.
2: No właśnie, ja chciałam zapytać o to, że to może zasieje jakieś ziarno zmian w naszym systemie, że ten kongres taki może nie pozostanie bez odzewu, tylko rzeczywiście coś zmieni.
0: Czy na to liczycie? Nie pozostaje bez odzewu, skoro Ministerstwo Edukacji objęło patronatem ten kongres. Również było mi ogromnie miło i dumna byłam z Gniewina, kiedy wiosną uczestniczyłam w zgromadzeniu Związku Gmin Pomorskich i tam już właśnie z Urzędu Marszałkowskiego dowiedziałam się, że w Gniewinie będzie ten kongres. Oczywiście ja wiedziałam o tym wcześniej, ale to już padło właśnie tam jako też działalność.

0: działalność tutaj Urzędu Marszałkowskiego. Także na pewno nie zostanie bez echa.
1: To chciałabym w tym miejscu bardzo podziękować za wsparcie instytucjom, właśnie marszałkowi województwa pomorskiego, panu Mieczysławowi Strukowi, pani wojewodzie pomorskiej, pani Beacie Rutkiewicz, oczywiście lokalnym samorządowcom oraz naszemu strategicznemu partnerowi, ogólnopolskiemu operatorowi oświaty. No i oczywiście szczególne podziękowania dla pani wójt, bo bez jej serca i otwartości.
0: No myślę, że po prostu dla gminy Gniewino i dla Rady Gminy, bo tutaj się nic nie... Ja niczego nie robię bez wiedzy Rady i mieszkańców.
1: I to jest ta demokracja.
0: O, właśnie.
2: I tą puentą możemy zakończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi były Wioletta Majer-Schroeder, wójt gminy Gniewino, i Joanna Antczak, przewodnicząca animatorów pedagogiki, Celestyna Freneta. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. I pozdrawiam oczywiście mieszkańców gminy Gniewino.
1: Yeah.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 16.46 na naszych zegarach. Jakub Szumilas, witam serdecznie. No i przepraszamy za jakieś małe problemy techniczne. Tutaj technika czasami przerasta człowieka i robi nam psikusy. A tymczasem przechodząc do meritum, jesteśmy na fali aktualności, a ze mną jest Karina Trybańska. Cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: Z Twojej Telewizji Morskiej i Olga Reszkę. Cześć.
3: Dzień dobry.
1: Z portalu Nadmorski 24. Co tam dzisiaj u Was słychać?
2: To jeśli chodzi o nasz serwis informacyjny, to dzisiaj powiemy o porozumieniu, które podpisały Polskie Elektrownie Jądrowe i Powiat Wejherowski, a dotyczy ono remontów i przebudowy dróg powiatowych w rejonie lokalizacji pierwszej Polskiej Elektrowni Jądrowej. Porozumienie reguluje zasady korzystania z dróg oraz kwestie finansowania przez spółkę modernizacji odcinków tych dróg. Będzie też o sesji absolutoryjnej Rady Powiatu Wejherowskiego. Powiemy również o pożarze, do którego doszło dziś przed południem w Rumi, oraz o wystawie, która pojawiła się przed Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
1: Czyli dużo kasy, gorąco i trochę wojny. A co tam w internecie?
3: No, na portalu nadmorski24.pl, jak również w naszych mediach, na naszych mediach społecznościowych, relacjonujemy dzisiejszy duży pożar hali magazynowej przy ulicy Zakopiańskiej w Rumi. Na miejsce skierowano tam 10 zastępów Straży Pożarnej i ewakuowało się tam 390 osób. Więcej na ten temat przeczytacie na naszej stronie internetowej. Piszemy również o wczorajszym zderzeniu kilku aut na trasie kaszubskiej oraz wypadku dostawczaka i motocyklu na Gościcińskiej Górce. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby trafiły do szpitala. Mamy również kolejne doniesienie od wejherowskich strażników miejskich, którzy informują nas o ponownym akcie wandalizmu.

0: wandalizmu skierowanym na ten sam obiekt. Dwóch młodych mężczyzn próbowało przewrócić stojącą przy ulicy Konopnickiej w Wejherowie kabinę sanitarną, czyli popularnego Toytoya. Czy udało się ująć sprawców i jakie będą ich dalsze losy, o tym piszemy Rzecz Jasna na naszym portalu. No jest środa, jednak my już dziś informujemy, co będzie działo się w najbliższy weekend w naszym regionie, a przed nami m.in. 11 bieg pamięci Tropem Wyklętych w Choczewie i zwiedzanie flagowej jednostki ratowniczej SAR przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni. O szczegółach tych wydarzeń przeczytacie Rzecz Jasna na naszej stronie internetowej.
1: Także jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszam na portal Nadmorski24 i tam również plany weekendowe można sobie gdzieś tam ustalać. No i zapraszam na serwis informacyjny Twojej Telewizji Morskiej o godzinie 17.20. Były ze mną dzisiaj Karina Trybańska i Olga Reszke. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
1: I After Party i Zagubieni.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapę Ciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapę Ciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie kombo taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
0: Reklama.
3: Będzie kontrola SOR-ów w 2 warszawskich szpitalach po aferze. Ukraińskie drony zaatakowały w krymskim Sewastopolu, nie ma prądu. Upał w natarciu, wszystkie służby deklarują pełną gotowość. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę w szpitalnych oddziałach ratunkowych 2 warszawskich placówek. W SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brodnowskiego. Zalecenia dostał wojewoda mazowiecki i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej. Skontrolować oni mają m.in. procedury wobec pacjentów, którzy zmarli w trakcie pobytu na SOR-ach. Premier Donald Tusk skomentował wywiad z byłym ordynatorem chirurgii w warszawskim szpitalu południowym. Donald Tusk podkreślił, że jeśli relacje doktora Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami.
4: W tej chwili prokuratura o to pyta pana Jędrzejewskiego, ale no jest coś nietypowego w tym, że zamiast powiadomić natychmiast prokuraturę, sugerując, że dochodziło do śmierci przez zaniechanie albo nawet z jakiegoś gorszego powodu w tym szpitalu, więc oczywiście dziwię się, że nikt z tym nie przyszedł natychmiast do prokuratury.
3: Doktor Jędrzejewski, były ordynator chirurgii w szpitalu południowym, składa dziś wyjaśnienia w prokuraturze. Według relacji lekarza procedury medyczne w tej placówce były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Służby i samorządy są w pełnej gotowości przed nadchodzącą do Polski falą upałów.
5: Miasta też dostały takie rekomendacje, żeby wystawiać punkty z kurtynami wodnymi i również informować mieszkańców o tym, jak zachowywać się podczas tych upałów.
3: Mówi wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski. Wczoraj odbyła się odprawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z udziałem wojewodów, komendantów służb oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele resortu zdrowia, infrastruktury i klimatu. Według prognoz w najbliższy weekend można spodziewać się temperatur dochodzących nawet do 40 stopni Celsjusza. Szczególnie niebezpiecznie będzie na zachodzie i południu kraju. Okupowany przez Rosję Sewastopol na Krymie przeżywa kryzys energetyczny. W mieście nie ma prądu. To w związku z nocnym atakiem ukraińskich dronów. To efekt ostatnich działań militarnych ze strony Ukrainy, mówi Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich.
6: Mamy do czynienia z sytuacją, w której intensyfikacja ataków różnego rodzaju na logistykę do Krymu doprowadziła do pogłębienia się problemów związanych właśnie z bezpieczeństwem dostaw paliw, ale również z energetyką.
3: Sewastopol jest główną bazą rosyjskiej floty czarnomorskiej. Z powodu ukraińskiego ataku Rosjanie przebazowali okręty do Noworosyjska. Iga Świątek zaczyna dziś turniej w Bad Homburg. To dla Polki pierwszy i zarazem ostatni test przed wielkoszlemowym Wimbledonem, o czym więcej Przemysław Pozowski.
7: Świątek, czyli ubiegłoroczna finalistka niemieckiego turnieju na trawie, rozpoczyna zmaganie o

0: drugiej rundy, bo jest rozstawiona i to z numerem pierwszym. Pierwszą rywalką naszej tenisistki będzie zaś Emma Navarro. Amerykanka w pierwszej rundzie pokonała urodzoną w Kijowie reprezentantkę gospodarzy Eve Lis 7-6-6-3. Navarro zajmuje teraz 24. miejsce w rankingu WTA, ale po słabszej pierwszej połowie roku wróciła do formy. Polka ma z Amerykanką bilans 2-1, ale ich ostatnie spotkanie w 1/8 finału turnieju w Pekinie w zeszłym roku przegrała.
1: Ich mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o 15:30. Iga jest jedyną Polką w niemieckim turnieju. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie po meczu z Naomi Osaką.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM.
3: Polskie Elektrownie Jądrowe i Powiat Wejherowski podpisały porozumienie o remontach i przebudowach dróg w rejonie lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Porozumienie szczegółowo reguluje zasady współpracy przy dostosowaniu infrastruktury drogowej, tak by mogła być ona wykorzystywana zarówno przez mieszkańców oraz turystów, jak i na potrzeby projektu elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.
4: Jest to porozumienie, dzięki któremu będziemy mogli współfinansować realizację szeregu inwestycji związanych z remontem i modernizacją dróg. To są to głównie dwa korytarze dróg, droga 1430 i 1306.
3: Mówił Michał Olszewski, wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych. Zaplanowane zadania przeprowadzone zostaną etapami. Wartość porozumienia wynosi 21 milionów złotych.
4: Są to środki, które są niezbędne do tego, żeby przede wszystkim zadbać dzisiaj o bezpieczeństwo ruchu na odcinku Jackowo-Kurowo-Przebędowo. To jest odcinek, który jest dzisiaj najmocniej eksploatowany przez ruch ciężarowy. W międzyczasie będzie przygotowana dokumentacja oraz przygotowany również remont odcinka Ciekocino-Słajszewo-Biebrowo-Jackowo. To jest odcinek, którym nie będzie się odbywał ruch ciężarowy, ale jest on konieczny do poprawy, do modernizacji, z tego względu, że tam dzisiaj się porusza ruch osobowy, który właśnie unika skorzystania tego korytarza, którym dzisiaj się porusza ruch ciężki związany z elektrownią.
3: Dodaje Olszewski. Porozumienie dotyczy również odcinka drogi powiatowej Ciekocino-Kurowo, o czym mówi Marcin Kaczmarek, starosta wejherowski.
5: Mamy na to 2 lata, na doprowadzenie tych dróg do stanu, aby ten sprzęt dotarł na budowę przyszłej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Bardzo duże środki, bardzo się cieszę, że udało się pozyskać, ale na tym się nie zatrzymujemy, bo to mówimy na razie tylko o newralgicznym miejscu, czyli gminie Choczewo. Rozmawiamy już z polskimi elektrowniami jądrowymi, że tutaj są jeszcze inne drogi. Mówimy o drodze z Bolszewa w kierunku Choczewa, ale także przede wszystkim z Łęczyc w kierunku Choczewa. Tam też są potrzebne środki i też jak najszybciej musimy te drogi wyremontować.
3: Ponadto w terminie 60 dni od daty zawarcia porozumienia odbędzie się przegląd stanu tras objętych umową pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkowo od 2027 roku w terminie do 30 kwietnia każdego roku spółka PEJ zobowiązuje się wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Wejherowie dokonywać przeglądu stanu dróg wykorzystywanych na cele dojazdu do budowy obiektu oraz inwestycji towarzyszących. W lemburskim kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego odbędzie się koncert charytatywny połączony ze zbiórką pieniędzy na rzecz rodzeństwa, które w wypadku straciło swoją mamę. Wydarzenie, które zaplanowano na 26 czerwca bieżącego roku, rozpocznie się podczas mszy świętej o godzinie 11 i ma na celu wsparcie dzieci, które zostały dotknięte rodzinną tragedią. Zebrane środki zostaną przeznaczone na pilny remont domu, aby trójka rodzeństwa mogła pozostać pod opieką dziadków. O oprawę muzyczną wydarzenia zadba zespół regionalny Frantówka. Artyści wykonają pieśni podczas nabożeństwa, a po jego zakończeniu zaprezentują krótki koncert pieśni kaszubskich związanych z tematyką morską. Zespół działa nieprzerwanie od stycznia 2016 roku i liczy obecnie ponad 40 osób, wśród których dominują dzieci i młodzież. W swoim repertuarze mają frantówki, czyli wesołe piosenki kaszubskie, tańce kaszubskie, kolędy i pastorałki. Zespół ma na swoim koncie liczne koncerty i występy podczas wydarzeń lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Między innymi na Litwie, w Luksemburgu, na Słowacji, w Macedonii, Czarnogórze, na Węgrzech oraz w Meksyku. Organizatorzy liczą, że wydarzenie zgromadzi mieszkańców chcących okazać solidarność oraz wesprzeć potrzebujące dzieci. Koncertowi towarzyszyć będzie zbiórka środków finansowych przeznaczonych dla Lenki, Antosia i Zuzi. Pomoc można również przekazywać za pośrednictwem internetowej zbiórki. Fundacja Przystań zaprasza na drugie spotkanie informacyjne dotyczące budowy mieszkań wspomaganych i treningowych dla osób z niepełnosprawnościami w Słupsku. Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia inwestycji, zasady funkcjonowania mieszkań oraz kolejne etapy realizacji projektu. Będzie też możliwość zadania pytań i wyjaśnienia wątpliwości związanych z planowanym przedsięwzięciem. Mieszkania wspomagane i treningowe mają pomagać osobom z niepełnosprawnościami w rozwijaniu samodzielności oraz aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Spotkanie odbędzie się 26 czerwca.

0: o godzinie 17 w siedzibie Fundacji Przystań przy ulicy Gdyńskiej 13A w Słupsku. Do udziału zaproszone są wszystkie osoby zainteresowane projektem.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Sponsor.

0: Pogoda trzyma dobry poziom. Do końca dnia w rejonie sporo słońca, a nocą bezchmurnie lub z bardzo niewielkim zachmurzeniem. Temperatura w nocy spadnie do 15-17 stopni nad morzem i około 15 w głębi regionu. Czwartek będzie ciepły, choć już nieco z większą ilością chmur. Będą temperatury w okolicach wybrzeża wahać się przy 24 stopniach, natomiast w Wejherowie i Lęborku około 26, a w Słupsku nawet 28.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Felix Jen i Sophie Ellis Bextor. Tak zaczynamy dzisiejsze popołudniowe spotkanie w programie Nordo na fali. Jak zwykle o tej porze Robert Jastrzębski, zapraszam do godziny 18. Dzień dobry, Pomorze. Jak widać za oknem, lato postanowiło wrzucić wyższy bieg. W prognozach coraz częściej pojawia się hasło fala upałów, a to oznacza, że przed nami dni, podczas których najważniejsze pytania będą brzmiały: gdzie jest cień, gdzie jest lód do napojów i czy Bałtyk zdążył się już trochę nagrzać. Jedni uwielbiają takie temperatury, inni już po kilku minutach szukają najbliższego wentylatora. Ale jedno jest pewne, proszę Państwa, wakacje dopiero się zaczynają i chyba nikt nie będzie narzekał na taką pogodę, szczególnie ci, którzy zaplanowali sobie urlop pod koniec czerwca albo na początku lipca. Nordo na fali do 18:00, przez najbliższe 3 godziny sprawdzimy, co dzieje się w regionie, zajrzymy nad morze i dajcie znać na radiowym czacie, jaka jest Wasza idealna temperatura latem. 22, 25 czy może 30 stopni, a może im cieplej, tym lepiej. Zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama.

0: Selbowie zapraszają!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.

0: Disney. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Reklama.

0: Takie letnie piosenki w Radiu Norda FM powodują, że aż chce się zaglądać na plażę. No to jak zwykle w programie Norda na Fali zaglądamy na danmorski24.pl i klikamy zakładka, nasze kamery i dzisiaj hop, lecimy do Jastrzębiej Góry, proszę Państwa. I jak widzimy, słońce przyjemnie przygrzewa i wszystko wskazuje na to, że zapowiadana fala upałów może zachęcić jeszcze więcej osób do odwiedzenia naszego wybrzeża. A jak może niektórzy wiedzą, Jastrzębia Góra ma oczywiście swój znak rozpoznawczy. Każdy, kto tu był, wie, że zejście na plażę jest całkiem przyjemne. Schody prowadzą prosto do pięknych widoków, szum fali szerokiej plaży. Gorzej jest w drodze powrotnej. Wtedy wielu turystów przypomina sobie, że Jastrzębia Góra oferuje nie tylko wypoczynek nad morzem. Można powiedzieć, że schody sprawdzają formę lepiej niż niejedna siłownia. Czyli mamy tutaj dwa w jednym, bo Jastrzębia Góra nie tylko oferuje piękne widoki, ale również jak wracamy z plaży, to mamy darmowy trening cardio. No to za pośrednictwem kamer i za pośrednictwem Radia Norda FM pozdrawiamy wszystkich wypoczywających w Jastrzębiej Górze. Jeśli właśnie jesteście tam na plaży, korzystajcie ze słońca, a na powrót zostawcie sobie trochę sił. A u nas za chwilę pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
0: Reklama.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: Dzień dobry, Patrycja Drewa. Zapraszam na informacje z dróg. Sprawdzam, co się dzieje na pomorskich trasach tuż przed wakacjami, bo już za dwa dni koniec roku szkolnego, także na pewno ten weekend będzie gorący, więc przyjadą do nas turyści z całej Polski. Już teraz mogę powiedzieć, że na wysokości Rozewia mamy zatory w dwóch kierunkach. Tam też trwa remont drogi. Jastrzębia Góra, tutaj również już tłoczno. Droga na Hel jest przejezdna i to jest, myślę, dobra informacja. Jeżeli chodzi natomiast o Redę, no to tutaj dość tłoczno na ulicy Puckiej, tam w obu kierunkach tworzą się zatory. Z Redy do Pucka pojedziemy bez większych utrudnień. Przez Puck przejedziemy z korkiem na ulicy Helskiej, dalej do Władysławowa już całkiem spokojnie, a Władysławowo nieco przykorkowane. Obwodnica Trójmiasta korkuje się przy wyjeździe na ulicę Morską w Chyloni. Tłoczno jest również na samej ulicy Morskiej, właściwie od centrum Gdyni aż do zjazdu na obwodnicę Trójmiasta. W Rumi na Sobieskiego tłoczno, ale bez większych korków. W Wejherowie natomiast spory ruch w centrum miasta 3 Maja Sobieskiego. Na tych ulicach na pewno stracimy kilka minut. Trasa kaszubska jest przejezdna. Zaglądamy również do Lęborka. No w centrum miasta widać te popołudniowe korki, ale niepodległości zatkana. Ulica Zwycięstwa, tutaj również dość spory ruch. W Słupsku ulica Kaszubska, korek. No i w centrum miasta także noga z gazu.
3: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Ciepło, cieplej, najcieplej. Tak wygląda każdy kolejny dzień, a ja sprawdzam, co jutro. No dzisiaj jest ciepło, gorąco. Jutro jeszcze cieplej. Temperatura maksymalna od 25 do 28 stopni Celsjusza. Troszkę chłodu będzie można złapać nad morzem, chociaż tam też będzie dość ciepło, bo w Dębkach, Władysławowie, Helu 24 stopnie, w Wejherowie 26, Gniewino, Luzino, Słupsk i Lęborg tutaj również jutro 26.

0: Kresek także dużo wody noście ze sobą.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Sponsorem

0: Tu Radio Nord FM. Gdzie nas dzisiaj słuchacie? W biurze, w domu, klimatyzacja włączona. No zaczyna się sezon letni, zaczął się sezon wakacyjny. Jak sobie radzimy z takimi temperaturami? Dajcie znać na Facebooku Radio Nord FM. Pytamy Was, jaka jest Wasza idealna temperatura latem? Czy to 22 stopnie, 25 stopni, a może 30 stopni? A może należycie do ekipy im cieplej, tym lepiej? Dajcie znać w komentarzach pod naszym postem. Bardzo jestem ciekawy, czy wśród naszych słuchaczy jest więcej miłośników przyjemnego, letniego ciepła, czy wręcz odwrotnie. Czekam na Wasze odpowiedzi na Facebooku Radia Norda FM, a za chwilę u nas fala ciekawostek. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Reklama.
3: When the bass gets bumping up in the club,

0: Fala ciekawostek.
1: Michael stał się najbardziej dochodową muzyczną biografią wszechczasów. Film o Michaelu Jacksonie zarobił już ponad 911 milionów dolarów na całym świecie, wyprzedzając dotychczasowego rekordzistę Bohemian Rhapsody. Film Michael, opowiadający o życiu i karierze Michaela Jacksona, zadebiutował w kinach 24 kwietnia tego roku i od pierwszych dni zaczął bić rekordy popularności. Jak czytamy w sieci, według najnowszych danych, produkcja zarobiła już ponad 911 milionów dolarów na całym świecie. To najlepszy wynik w historii muzycznych filmów biograficznych. Michael wyprzedził dotychczasowego rekordzistę, czyli Bohemian Rhapsody z 2018 roku. Biografia Freddiego Mercurego i zespołu Queen zakończyła kinową dystrybucję z wynikiem ponad 910 milionów dolarów. Na trzecim miejscu wśród najbardziej dochodowych muzycznych biografii znalazł się film Elvis z 2022 roku. Co ważne, produkcja wciąż przyciąga widzów do kin i trafia do kolejnych krajów, co może sprawić, że Michael przekroczy granicę 1 miliarda dolarów. Film przedstawia historię Michaela Jacksona od jego dzieciństwa i występów w zespole Jackson 5, przez rozwój solowej kariery aż po osiągnięcie statusu światowej ikony muzyki. Fabuła koncentruje się przede wszystkim na początkach kariery artysty i kończy się na okresie przygotowań do trasy koncertowej promującej album Bad z końca lat 80. W tytułowej roli wystąpił Jafar Jackson, czyli bratanek Michaela Jacksona. Młodego artystę zagrał Giuliano Cruvaldi.

0: Tu Radio Norda i zbliżamy się do godziny 16. Jak wiecie, na Nordzie poruszamy sporo naszych regionalnych tematów i ostatnio wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy w Wejherowie powstanie nowy pump track dla miłośników rowerów, hulajnóg i rolek. Właśnie w internecie pojawiła się petycja dotycząca budowy takiego obiektu w rejonie Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijczyków. Pomysł ma oczywiście swoich zwolenników, ale już pojawiają się też pierwsze pytania dotyczące lokalizacji. Pytanie, czy to początek nowej sportowej inwestycji, czy dopiero pierwszy zakręt na drodze do jej realizacji. I więcej o tym powiemy już za chwilę w serwisie regionalnym Radia Norda FM. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: solo.
1: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Reklama.
3: Pytania prokuratorów bez odpowiedzi na przesłuchaniu byłego ordynatora. Nad wodą dochodzi do kolejnych tragedii, sprzyja im upał. Przełomowy wyrok w sprawie rozwiązania kontraktu z ciężarną piłkarką. Agnieszka Trojnowska, BIS. Były ordynator Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, ale odmówił składania zeznań bez pełnomocnika, którego, jak powiedział, nie zdążył ustanowić. Doktor przekazał jedynie dane dwóch osób, których mają dotyczyć jego informacje. Na kilkadziesiąt pytań prokuratorów lekarz odpowiadał milczeniem. Według wcześniejszych relacji lekarza, wypowiedzianych w mediach, procedury medyczne w Szpitalu Południowym były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Jeśli relacje i sugestie lekarza Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami, mówił wcześniej premier Donald Tusk i podkreślał, że należy odpartyjnić kierownictwo szpitali i wprowadzić limit czasu pracy lekarzy.
4: Poważna rozmowa o tym, ile powinni zarabiać lekarze, w ilu miejscach powinni pracować, ile może trwać najdłuższy dyżur. Rozmowa o tym, czy lekarz, kiedy jest na kontrakcie, to jest de facto poza kontrolą. To wszystko wymaga gotowości środowiska lekarskiego, w tym na Naczelnej Izby Lekarskiej, do poważnej rozmowy, ale to nie jest przyjemna rozmowa.
3: Według szefa rządu dotychczas ze strony środowiska lekarskiego gotowości do niej nie było. A w Szpitalu Południowym pracował m.in. dr Kacprzyk, który mimo braku specjalizacji zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. Choć wakacje dopiero przed nami, nad wodą już dochodzi do kolejnych tragedii. Wczoraj na Śląsku utonął 16-latek mimo szybkiej reakcji świadków. Ratownicy wodni podkreślają, że rośnie świadomość i coraz częściej to właśnie świadkowie pomagają ratować tonących. Jednocześnie ostrzegają przed brawurą, bo martwy ratownik to żaden ratownik. Osoby próbujące ratować innych same często toną, mówi Jarosław Zwierzyna ze Śląskiego WOPR.
5: Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi lub innym pływającym przedmiotem.
3: Tylko od 1 kwietnia w Polsce utonęło już ponad 60 osób. A woda kusi, zwłaszcza że do Polski napływa fala gorącego powietrza, ale niektórzy muszą w upał siedzieć w pracy. W związku z czym minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa w tym zakresie kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem, w sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć działania, aby je poprawić. Ciężarna piłkarka, która straciła kontrakt z powodu ciąży, wygrała w sądzie. Trybunał arbitrażowy do spraw sportu orzekł, że klub Lazio Rzym bezprawnie rozwiązał kontrakt ze szwedzką sportsmenką Mają Gothberg. Sprawa ciągnęła się od 2 lat. Według ekspertów prawnych to przełomowa decyzja i kamień milowy w obronie praw kobiet w sporcie. Włoski klub musi wypłacić piłkarce odszkodowanie.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Wejherowie miejski monitoring zarejestrował akt wandalizmu przy skateparku na ulicy Konopnickiej. Do zdarzenia.

0: Doszło w sobotę, 20 czerwca, około godziny 1 w nocy. Dyżurny Straży Miejskiej zauważył na kamerach dwóch rowerzystów, którzy podjechali pod skatepark i zainteresowali się stojącą tam kabiną sanitarną. Najpierw próbowali przewrócić ją rowerem, a po chwili jeden z nich zasiadł i przewrócił Toyota rękami. Po zdarzeniu obaj odjechali, patrol wysłany na miejsce nie zastał już sprawców. Około półtorej godziny później strażnicy zatrzymali jednak przy ulicy Świętego Jacka rowerzystę jadącego bez wymaganego oświetlenia i kasku. Okazało się, że to ten sam chłopak, który wcześniej przewrócił kabinę. Sprawcą okazał się 14-latek. Nastolatek został przekazany pod opiekę matki. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego i nieletnich w Wejherowie. Straż Miejska zarzuca chłopcu uszkodzenie urządzenia publicznego oraz wykroczenia związane z jazdą na rowerze. Do sądu ma trafić także wniosek dotyczący opieki nieletniego. Ukazało się 12. wydanie Wejherowskiego Rocznika Kulturalnego. Publikacja od lat dokumentuje najważniejsze wydarzenia, postaci i zjawiska związane z kulturą Wejherowa. Rocznik powstaje dzięki współpracy czterech miejskich instytucji: Wejherowskiego Centrum Kultury, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Państwowej Szkoły Muzycznej, która była wydawcą tegorocznej edycji. Wspólna inicjatywa jest efektem podpisanego przed laty porozumienia między instytucjami kultury. Jak podkreślają przedstawiciele miasta, rocznik pozwala zatrzymać na chwilę i przypomnieć, co w ostatnich latach wydarzyło się w Wejherowie. Tegoroczne wydanie poświęcono profesor Witosławie Frankowskiej, etnomuzykolożce, kompozytorce, kameralistce i pracownikowi naukowemu Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jej dorobek od lat wpływa na rozwój muzyki i kultury regionu. Redaktorem naczelnym Wejherowskiego Rocznika Kulturalnego 2025 jest Henryk Połuchowski. W skład zespołu redakcyjnego weszli także Beata Felczykowska, Agata Grenwald, Iwona Blok oraz Adam Schulz. W internecie pojawiła się petycja dotycząca budowy pump tracka w rejonie Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijczyków. Autorzy inicjatywy proponują stworzenie ogólnodostępnego toru rowerowego w pobliżu pływalni Rafa, argumentując, że miejsce już dziś pełni ważną funkcję sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców. Według autorów petycji nowy obiekt mógłby zachęcać dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz stanowić uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowej. W dokumencie wskazano również na kwestie bezpieczeństwa. Zdaniem pomysłodawców znaczenie odpowiedniego miejsca do jazdy na rowerach mogłoby ograniczyć ruch rowerowy na chodnikach i ulicach. Wśród korzyści wymieniono także integrację mieszkańców oraz zwiększenie aktywności oferty sportowej miasta. Pomysł wzbudził jednak pierwsze wątpliwości. Jak zwracają uwagę osoby związane z samorządem, wskazana w petycji lokalizacja może być problematyczna, ponieważ teren widoczny na załączonych materiałach jest już zagospodarowany. Pojawiają się więc pytania dotyczące możliwości realizacji inwestycji w proponowanym miejscu. Na razie nie przedstawiono dodatkowych szczegółów dotyczących dokładnej lokalizacji ani ewentualnej zakresu przedsięwzięcia. Sprawa pozostaje na etapie społecznej inicjatywy. Sąd okręgowy w Słupsku skazał 36-letniego Tomasza G. na 9 lat więzienia za zgwałcenie znajomej oraz groźby karalne. Mężczyzna odpowiadał jako recydywista. Do przestępstwa doszło zimą 2025 roku w Bytowie. Jak ustalił sąd, oskarżony użył wobec kobiety noża, groził jej pozbawieniem życia, a także dwukrotnie zniszczył jej ubrania i wyposażenie mieszkania. Tomasz G. był już wcześniej karany za gwałt. W 2017 roku usłyszał wyrok 4,5 roku pozbawienia wolności. Sąd zasądził na rzecz pokrzywdzonej około 25 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Orzekł także 7-letni zakaz zbliżania się do kobiety na odległość mniejszą niż 50 metrów. Prokuratura domagała się 11 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny, a skazany pozostaje w tymczasowym areszcie. Proces prowadzono z wyłączeniem jawności ze względu na dobro pokrzywdzonej.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.

0: Przed nami spokojny wieczór i łagodna noc. Zachmurzenie małe, temperatury minimalne od 14 do 17 stopni. Wiatr słaby, głównie zachodni. Jutro ciepło, miejscami bardzo przyjemnie. W pasie nadmorskim około 24 stopni. W głębi regionu Wejherowo-Lęborg 26 stopni. No i na zachodzie naszego regionu w Słupsku do 28 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane, więc słońca nam nie zabraknie.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Norda FM.

0: To już prawie 14 minut po godzinie 16. Robert Jastrzębski, dzień dobry. To jest popołudniowy program Nordu na fali. Do 18 jesteśmy razem. Niezmiennie mamy 24 dzień czerwca, środa. Kto tam dzisiaj obchodzi imieniny? Sprawdźmy kartkę z kalendarza. To Jan, Janina i Danuta. Wszystkim solenizantom składamy najlepsze życzenia. I jak zwykle dużo uśmiechu i samych słonecznych dni, których w województwie pomorskim ostatnio nie brakuje, prawda? A kartka z kalendarza podpowiada, że dzisiaj warto przypomnieć, że właśnie 24 czerwca w 1838 roku urodził się Jan Matejko, autor takich dzieł jak Bitwa pod Grunwaldem, czyli można powiedzieć, że zanim pojawiły się aparaty fotograficzne i smartfony, to Matejko tworzył historyczne kadry w rozdzielczości XXL, prawda? Dodajmy jeszcze, że słońce zajdzie dzisiaj dopiero o godzinie 21.01, więc przed nami kolejny długi, piękny letni wieczór i za chwilę sprawdzimy, jakie są dla Was idealne temperatury na lato 2026.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Zabawy w Telbowie zapraszają!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca

0: zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 23. Łyce miązieni.
2: Łyce miążnieni.
3: Łyce miązieni.
2: Łyce miążnieni.
3: Łyce miązieni.
2: Łyce miązieni.
3: Ambaras.
2: Ambaras.
3: Wieldzi łyce miązieni, besa chłop mógł z białką zlemic.
2: Cały w tym ambaras, by dwoje chciało naraz.
3: Wieldzi łyce miązieni, besa chłop mógł z białką zlemic.
2: Łyce miązieni.
3: Łyce miązieni.
2: Łyce miązieni.
3: Ambaras.
2: Łyce miązieni.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Tu Radio Norda i towarzyszymy Wam dzisiejsze środowe popołudnie, za nami Dua Lipa. I na Facebooku pytamy Was dzisiaj, jaka jest Wasza idealna temperatura latem. I wygląda na to, że nasi słuchacze są całkiem zgodni, bo pani Anita Browarczyk na przykład napisała maksymalnie 25 stopni, Agnieszka z kolei stawia na nieco chłodniejsze 20 stopni, pani Elżbieta Mazur wybiera złoty środek, czyli od 20 do 25 stopni, natomiast pani Żaneta lubi takie 25 stopni, a Natalia także nie chce przekraczać tej magicznej granicy. Wygląda więc na to, że większość z Was lubi lato, ale takie, które nie zamienia samochodu w piekarnik, czyli prowadzi opcja 25 stopni, ciepło, przyjemnie i jeszcze bez poszukiwania cienia co 5 minut, prawda? A może ktoś Was jest z tego teamu 30 stopni plus i twierdzi, że prawdziwe lato zaczyna się dopiero wtedy, gdy asfalt robi się miękki. A skoro mówimy o asfalcie, to halo kierowcy, dajcie głośniej, bo za chwilę u nas ostatni raport drogowy, a później zagadka dnia, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem! Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie. Reklama. Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
1: Tu Radio Nord, 16.30, mamy środę, 24 dzień czerwca i zapraszam na ostatni raport drogowy. Mamy dwie bardzo ważne informacje, dajcie głośniej. To już pewne, bo w najbliższy piątek, 26 czerwca, wraz z początkiem wakacji, otwarty dla ruchu zostanie ponad 22-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6. Wraz z otwarciem brakującego odcinka trasy kaszubskiej nie będzie już istnieć popularna krajowa szóstka. Jak dodaje Mateusz Brożyna z Pomorskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dotychczasową drogą krajową numer 6 będzie teraz administrować Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. I przypomnijmy, że od lipca zeszłego roku kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Słupska. Dodajmy, że budowa drogi ekspresowej S6 trwała 3 lata i kosztowała w sumie około 3 miliardy złotych. A teraz przenosimy się do Lęborka, bo tam na skrzyżowaniu ulic Tatrzańskiej, Lubelskiej i Kanałowej wprowadzono zmiany mające poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Wykonano wyniesienie jezdni oraz ustanowiono strefę zamieszkania obejmującą całe skrzyżowanie. Oznacza to, że stało się ono skrzyżowaniem równorzędnym, a kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze. Zmiany są odpowiedzią na liczne sygnały mieszkańców, którzy od dłuższego czasu zwracali uwagę na niebezpieczne sytuacje, przekraczanie dozwolonej prędkości oraz zagrożenia dla pieszych. Wyniesione skrzyżowanie ma uspokajać ruch i zwiększać uwagę kierowców w miejscu przecinania się ulic. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, szczególnie pieszych i rowerzystów. A już na początku lipca podobne wyniesienie ma powstać na skrzyżowaniu ulic Spółdzielczej i Glinianej. Z kolei na skrzyżowaniu ulic Architektów i Wróblewskiego zamontowano słupki uniemożliwiające parkowanie. Wszystkie działania są częścią jednego programu poprawy bezpieczeństwa na miejskich osiedlach.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem!

0: Jak to będzie z tą falą upałów w województwie pomorskim? Jak na razie, jak na dzień 24 czerwca mamy idealne lato, temperatury oscylują w okolicach 24-25 stopni. Tak mamy dzisiaj w Wejherowie, w Gniewinie, w Słupsku, w Lęborku. Z tego co widzę na mapie pogody w Słupsku to nawet 27 stopni i mnóstwo słońca. I jutro kontynuacja fali upałów, nad morzem 24 stopnie i w Lęborku i w Słupsku jutro nawet 28 stopni pokażą termometry.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Sponsor!

0: Muzyka na popołudnie w Radiu Norda FM, a do 18 to jest Nordo na fali, Robert Jastrzębski. Dzień dobry, witajcie w ten kolejny piękny letni dzień i myślę, że to jest dobry moment, żeby trochę przewietrzyć głowę, prawda? Ruszamy z naszą zagadką dnia. Na Facebooku Radia Norda czekają na Was trzy słowa. Tematycznie będzie, proszę Państwa, lato, chłodzenie i biurko. Jakie mam dziś hasło w głowie? Pierwsza wskazówka brzmi, że hasło składa się tylko dzisiaj z jednego wyrazu, więc wydawałoby się, że będzie łatwo. Ale powiem tyle, że przy takich temperaturach różnie ta nasza głowa się zachowuje, prawda? Zapraszam, lato, chłodzenie, biurko. Gramy dzisiaj o książkę pana Szymona Grota pod tytułem Grot. To opowieść o agencie żyjącym w świecie post-apo, który wpada na trop spisku, który może doprowadzić do wybuchu IV wojny światowej. Młody gladiator wierzy, że jest zbawicielem świata, co łączy losy i innych bohaterów. Przeczytacie w tej książce. Książkę dostanie ktoś, kto rozpracuje hasło jako pierwszy z precyzyjną odpowiedzią, zamelduje się w komentarzu. To wszystko się wyjaśni jak zwykle przed godziną 18 w finale naszej zabawy. Kombinujcie, powodzenia, za chwilę u nas magazyn kulturalny. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
5: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.

Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz

0: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883 568 392 lub 571 280 482.
2: Reklama. Reklama.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
0: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radia Nord FM zapraszam Agata Andryskowska. Tym razem w Oknie na Kulturę przenosimy się do Redzikowa, gdzie to właśnie mieszkańcy będą mieli okazję uczestniczyć w święcie wolności, przyjaźni i wspólnej historii. W strefie 360 Park Redzikowo już 2 lipca odbędzie się Independence Day w Redzikowie, święto wolności, przyjaźni i wspólnej historii, które potrwa od godziny 17 do 22, a wstęp na imprezę jest bezpłatny. Tegoroczna edycja ma jednak szczególny wymiar. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego uczczenia 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, dokumentu uznawanego za jeden z fundamentów współczesnej demokracji. To właśnie 4 lipca 1776 roku narodziły się idee wolności, równości i prawa narodów do samostanowienia, które do dziś inspirują społeczeństwa na całym świecie. Drugim ważnym jubileuszem będzie 10-lecie funkcjonowania amerykańskiej bazy wojskowej w Redzikowie, miejsca, które przez ostatnią dekadę stało się symbolem współpracy polsko-amerykańskiej oraz istotnym elementem systemu bezpieczeństwa regionu. Organizatorzy zapewniają, że wydarzenie w Redzikowie to jednak nie tylko historia i oficjalne rocznice, ale przede wszystkim przestrzeń do wspólnego świętowania. Na uczestników czeka bogaty program artystyczny, występy lokalnych i regionalnych wykonawców oraz liczne atrakcje dla całej rodziny. Nie zabraknie muzyki, dobrej energii i okazji do integracji mieszkańców. Na scenie pojawią się m.in. orkiestra Dęta gminy Redzikowo, Dominika Knapik, Zuzanna Majewska, Sadowski, Wichrowski, Blanka Korniluk, Julia Pawlak, Adam Kubacki, a także zespół AS Sailors oraz grupa Life Addicts. Finałem wydarzenia będzie energetyczny występ Power Chip Team Bierkowo. W trakcie imprezy dostępna będzie strefa gastronomiczna z ofertą dla smakorzy oraz specjalna przestrzeń dla najmłodszych uczestników, pełna gier, zabaw i animacji. Organizatorzy zachęcają, że Independence Day w Redzikowie to propozycja spędzenia letniego wieczoru w atmosferze otwartości i współpracy, gdzie historia łączy się z kulturą, a wspólne świętowanie buduje mosty między pokoleniami i narodami. Na następne informacje kulturalne z regionu zapraszam już jutro o 8:45. Do usłyszenia.

0: Wiktoria Kida w Radiu Nordo FM, tuż przed godziną 17 i do 18 Nordo na fali i u nas zagadka dnia. Kontynuujemy temat, bo z nami grają m.in. Adriana, Wiktoria, Magdalena i posypały się błyskawiczne odpowiedzi w temacie hasła, jakie dzisiaj poszukujemy, bo znamy już, jakie są słowa kluczowe, to lato, to chłodzenie i biurko. I hasło, które składa się z jednego wyrazu. No i powiem wam tak, wiatrak to nie jest dobra odpowiedź, wentylator w biurze też nie i wentylator na biurku też nie. A skoro temperatury za oknem rosną, no to czas na kolejną wskazówkę i właśnie to jest wiatrak, proszę Państwa. I hasło, które składa się z jednego wyrazu dzisiaj. To już powinno porządnie przewiać Wasze głowy, Wasze pomysły. Czekam na kolejne odpowiedzi pod naszym postem i przypomnę, że dzisiaj do wygrania książka Grot autorstwa pana Szymona Grota. A u nas za chwilę kolejny serwis regionalny, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Były ordynator ze Szpitala Południowego nie chciał zeznawać w prokuraturze bez pełnomocnika. Każde pytanie kwitował dziś milczeniem, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba po dzisiejszym przesłuchaniu lekarza. Doktor Emil Jędrzejewski stawił się przed śledczymi w charakterze świadka po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero ogłosił, że w szpitalu wadliwie wykonywano procedury medyczne, w wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Był ordynator przekazał notatkę z numerami PESEL dwóch pokrzywdzonych osób, z których jedna jest już znana śledczym, mówi prokurator Skiba.
1: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
0: Prokuratura wyznaczyła nowy termin przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego na najbliższy poniedziałek. Donald Trump ugości dziś w Białym Domu sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Politycy spotkają się w związku ze zbliżającym się szczytem NATO, który odbędzie się na początku lipca w Ankarze. Szef NATO będzie chciał przekonywać prezydenta USA, że sojusz spełni oczekiwania amerykańskiego przywódcy. Mark Rutte będzie miał trudne zadanie, mówi Wojciech Kozioł z portalu Defense24.
2: Z jednej strony faktycznie musi przedstawić taką sytuację, że od poprzedniego szczytu NATO w Wilnie te nakłady na bezpieczeństwo w Europie wzrosły. Natomiast zdecydowanie trudniej będzie właśnie pokazać przydatność w kontekście cieśniny Ormus i Bliskiego Wschodu, gdzie wiemy, że Amerykanie chcieli tego wsparcia europejskiego, co nie do końca się przekładało w przypadku większości państw.
0: Szef NATO ogłosił wczoraj, że europejscy członkowie sojuszu rozmieszczają siły w pobliżu cieśniny Ormus i są gotowi wesprzeć USA, m.in. przy oczyszczaniu szlaku z min morskich. Kąpielisko Fala w Parku Śląskim weszło w spór z wodnym ochotniczym pogotowiem ratunkowym. Zarząd Śląskiego WOPR-u apeluje do swoich członków, by nie podejmowali w tym sezonie pracy przy zabezpieczaniu kąpieliska i podaje w wątpliwość bezpieczeństwo na obiekcie. To dlatego, że w tym roku na Fali w Chorzowie bezpieczeństwa będą strzegli nie woprowcy jak rok temu, ale ratownicy innej firmy. Śląski WOPR do przetargu nie przystąpił, jak mówi prezes Śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna. Z doświadczeń w całym kraju wynika, że zazwyczaj przy takich kryteriach wygrywają firmy, które nie posiadają kompetencji.
3: Pana zdaniem będzie bezpiecznie w tym roku na Fali?
4: Według mnie nie. Jeżeli firma próbuje robić nabór na kurs niecały miesiąc przed otwarciem Fali, żeby wesprzeć zatrudnienie, no nie wróży to niczego dobrego.
0: Rzecznik Parku Śląskiego Aneta Miller uspokaja i przekonuje, że o gości kąpieliska zadbają profesjonaliści.
5: Wybrany wykonawca posiada wszystkie wymagane prawem uprawnienia.
0: Kąpielisko Fala rusza w Chorzowie w najbliższy piątek. Młodzi ludzie będą mieć lepiej. Konin stawia na młodość i zamierza przyznawać dodatkowe 10 punktów w naborach na mieszkania komunalne. Dodatkowe punkty dostaną studenci ostatniego roku i absolwenci do 30 roku życia, o ile rozliczają podatki w mieście. Program ma zachęcić młodych ludzi do pozostania lub powrotu do Konina, który od lat traci mieszkańców. Pilotaż przyniósł pierwsze efekty. Większość młodych uczestników naboru otrzymała już mieszkania lub znalazła się wysoko na liście oczekujących.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Policjanci z Gdyni proszą mieszkańców o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, który może mieć związek z kradzieżą. Do zdarzenia doszło w maju przy ulicy Batorego. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu Policji Gdynia Śródmieście. Mundurowi zabezpieczyli nagrania z monitoringu i opublikowali wizerunek mężczyzny, którego dotychczas nie udało się zidentyfikować. Poszukiwany ma około 35 do 40 lat. Jest wysoki i dobrze zbudowany. W chwili nagrania miał na sobie granatową koszulkę bez rękawków, z białym logo oraz czarne sportowe buty z białym paskiem. Osoby, które rozpoznają mężczyznę albo mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości lub miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Gdyni.

0: Gdynia Śródmieście albo z numerem alarmowym 112. Zdjęcia poszukiwanego można zobaczyć na portalu nadmorski24.pl. W Gdańsku przez 3 dni będzie obowiązywał czasowy zakaz noszenia i przemieszczania broni. Ograniczenie zostaje wprowadzone z dniem dzisiejszym i potrwa do 26 czerwca na terenie całego miasta. Ma to związek z organizacją Międzynarodowej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy, czyli Ukraine Recovery Conference 2026. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku przypomina, że odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie wydał minister spraw wewnętrznych i administracji. Decyzja ma zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia. Tegoroczna konferencja zgromadzi w Gdańsku przedstawicieli państw i rządów, instytucji międzynarodowych, biznesu, samorządów oraz organizacji społecznych. Rozmowy będą dotyczyć m.in. odbudowy Ukrainy, współpracy gospodarczej, integracji z Unią Europejską, bezpieczeństwa oraz roli regionów i lokalnych społeczności. Policja apeluje, aby osoby posiadające broń zapoznały się z obowiązującymi przepisami i stosowały się do czasowego zakazu. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Komuny Paryskiej w Lęborku została zakończona. Na terenie obiektu pojawiły się 4 nowe urządzenia, a istniejące wyposażenie zostało odnowione i naprawione. Inwestycja kosztowała blisko 150 tysięcy złotych i ma zwiększyć atrakcyjność miejsca dla najmłodszych mieszkańców. Wśród nowych elementów znalazł się duży zestaw zabawkowy w kształcie flaminga, wyposażony m.in. w zjeżdżalnie, drabinki linowe oraz przeszkody wykonane z drewna. Dzieci mogą także korzystać z nowej strefy wspinaczkowej składającej się z kłód, siatek linowych, stopni zawieszonych na linach oraz innych elementów rozwijających sprawność ruchową. Na placu zamontowano również 2 bujaki w kształcie żab przeznaczone dla dzieci w różnym wieku. W ramach prac wykonano także konserwację dotychczasowych urządzeń. Plac zabaw przy ulicy Komuny Paryskiej funkcjonuje od 2019 roku i powstał dzięki budżetowi obywatelskiemu. Znajdują się tam m.in. duży statek zabawowy, zjazd linowy oraz urządzenia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wraz z sąsiadującą siłownią zewnętrzną tworzy on kompleks rekreacyjny służący mieszkańcom tej części miasta. Po pożarze zakładu produkcyjnego Aerozole w Charnowie służby prowadzą badania, które mają potwierdzić, czy zdarzenie wpłynęło na stan środowiska i jakość wody. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał próbki z rzeki Słupi oraz wylotu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu zakładu. Analizy wykonane są przez Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, a wyniki nie są jeszcze znane. PIOŚ wszczął również kontrolę przedsiębiorstwa. Kontrolę przeprowadził także Państwowy Powiat Inspektor Sanitarny w Słupsku. Sprawdzono ujęcie wody w Charnowie i pobrano próbki do badań. Jak dotąd nie stwierdzono, aby teren ujęcia został zalany wodami pożarowymi. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, że obecnie nie ma potwierdzonych danych wskazujących na skażenie środowiska ani zagrożenia szkody środowiskowej ze strony zakładu. Na tej chwilę nie wydano żadnych komunikatów o zagrożeniu dla jakości wody pitnej. Ostateczne odpowiedzi mają przynieść, na które wciąż czekają służby.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Sponsor!

0: Jeśli planujecie czwartek, pogoda powinna sprzyjać. Będzie ciepło, choć już nie wszędzie zupełnie bezchmurnie. Nad morzem i w rejonie Pucka około 24 stopni, w Wejherowie i Lęborku około 26, natomiast w Słupsku 28 stopni, zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, wiatr słaby, północno-zachodni, północny, więc nad wodą może być troszkę rzeźko.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: dawna, to wiem.
1: To już przeszło 14 minut po godzinie 17. Tu Radio Norda, tu program Norda na fali i melduje się Robert Jastrzębski. Jeszcze przez godzinkę będę razem z wami. I nawiązując do męskiego grania i tytułu piosenki Nareszcie, ktoś by powiedział, że nareszcie mamy taką pogodę, jaką byśmy sobie wymarzyli. Nie tylko w naszym regionie, ale też w całej Polsce. No i przy okazji pozdrawiamy wszystkich tych, którzy słuchają nas gdzieś na drugim końcu Polski albo kompletnie w innym kraju. Przybywajcie, zapraszamy, bo tu jest u nas pięknie. No i co tu dużo mówić, piękne polskie wybrzeże. Do 18 Norda na fali, w tej godzinie finał naszej zabawy skojarzeniowej. Zajrzymy też do kina i będziemy na arenach sportowych naszego regionu. Zapraszam.
2: Norda na fali. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14.00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
5: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
6: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
7: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
6: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
7: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
6: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
7: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
6: Więcej informacji na Facebooku.
2: Reklama.

0: się czuje w przedziale 18-20 stopni. To opcja dla tych, którzy lubią lato, ale bez walki o miejsce w cieniu. Bożena z kolei stawia na 22 do 25 stopni, czyli temperaturę idealną na plażę, rower i wieczornego grilla. I jeszcze pani Adriana wybiera zdecydowane 20 stopni, a więc komfort przede wszystkim. Aha, i jeszcze czytam komentarz od pani Żanety. 25-30 stopni, uwielbiam się smażyć. Wygląda na to, że część naszych słuchaczy szuka cienia pod drzewem, a inni czekają na te ekstremalne temperatury. Nie wiem, jak to będzie w województwie pomorskim, ale w niektórych miejscach w Polsce temperatura ma podskoczyć nawet do 40 stopni. Na plusie, rzecz jasna. Pozostaje tylko powiedzieć, uff, będzie gorąco. Program Nordo na fali do 18 podaje ostatnią wskazówkę w zagadce dnia, to wiatr. Lato, chłodzenie, biurko, wiatrak, wiatr i hasło, które składa się z jednego wyrazu. I to wszystko, co musicie wiedzieć w temacie zagadki dnia. Zapraszam do finału naszej zabawy przed godziną 18, a za chwilę u nas wiadomości sportowe, a później zajrzymy do kina.
1: Norda na fali.

0: Polska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. 4 lipca Choczewo po raz kolejny stanie się areną sportowej rywalizacji i wydarzeń patriotycznych. Na obiektach sportowych przy ulicy Kusocińskiego odbędzie 11 bieg pamięci tropem wyklętych Maxi Jaldona. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 15. Głównym punktem programu będzie bieg na dystansie 5 km. Organizatorzy przygotowali także rywalizację dla najmłodszych. Dzieci będą mogły wystartować w biegu wilka na 300 metrów oraz biegu młodego wilka na dystansie 94 metrów. Sportowym emocjom towarzyszyć będzie szereg dodatkowych atrakcji. W programie znalazły się m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, prezentacja pojazdów wojskowych, strzelnica laserowa oraz strefa zabaw dla dzieci. Bieg poświęcony jest pamięci Antoniego Maxa Rymszy i Aldony Rymszy, małżeństwa związanych z 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej, dowodzoną przez majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszkę. Tegorocznej edycji wydarzenia towarzyszy hasło "Póki trwa pamięć, będą żyć wiecznie". Zmieniamy dyscyplinę. We Władysławowie trwa zgrupowanie najlepszych polskich miotaczy. W Centralnym Ośrodku Sportu Opocet Niebo trenują zawodnicy kadr narodowych A i B w konkurencjach rzutowych lekkiej atletyki. W zajęciach uczestniczą reprezentanci kategorii U18, U20, U23 oraz seniorzy, a także utalentowani juniorzy z Wielkopolski. Wśród uczestników są czołowi polscy lekkoatleci, w tym Jakub Rodziak, wicemistrz Europy U20 w rzucie dyskiem i brązowy medalista Mistrzostw Kontynentu w pchnięciu kulą w 2025 roku, a także Damian Rodziak, który w tym sezonie zajął 6. miejsce podczas Mistrzostw Europy U23 w rzucie dyskiem. Celem zgrupowania jest doskonalenie techniki oraz przygotowanie do najważniejszych imprez sezonu. Zawodnicy kadra szykują się m.in. do Mistrzostw Świata Juniorów U20 w Eugene, Mistrzostw Europy Seniorów oraz Mistrzostw Europy U18 we włoskim Rieti. Kadra B koncentruje się natomiast na przygotowaniach do lipcowych Mistrzostw Polski. Zgrupowanie prowadzi sztab szkoleniowy trenerów z Wielkopolski pod kierownictwem Przemysława Pawlaka, trenera kadry narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Zmieniamy dyscyplinę. Młodzież ze słupskich szkół ponadpodstawowych rywalizowała na piasku. W Parku Kultury i Wypoczynku odbył się turniej siatkówki plażowej zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Słupska. W zawodach wystąpiły koedukacyjne 4-osobowe drużyny reprezentujące 9 szkół ponadpodstawowych. Na boiskach spotkali się uczniowie między jedynki, dwójki, czwórki, piątego liceum ogólnokształcącego, a także ekonomika, elektryka, zespołu szkół technicznych, zespołu szkół agrotechnicznych oraz budowlanki. Rywalizacja trwała od godziny 9 do 17. Najpierw zespoły walczyły w dwóch grupach eliminacyjnych, a następnie rozegrano fazę play-off, mecz o trzecie miejsce oraz finał.
4: Dzisiejsza noc zapowiada się nie najgorzej, jeśli chodzi o możliwość oglądania gwiazd, szczególnie nad morzem, gdzie będzie najcieplej. Spodziewamy się w pasie nadmorskim 14-15 stopni Celsjusza, w Gdyni nieco chłodniej, bo 12, w Wejherowie, Luzinie, Lęborku 10-11 stopni, no i 12 stopni w Słupsku. Chmur będzie mało, to też warunki do tego, żeby podziwiać nocne niebo, będą dosyć dobre, no a temperatury nie będą wybitnie chłodne.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Tu Radio Norda i Katy Perry nam tu pięknie przygrywa, a ja was zabieram do kin regionalnych, sprawdzamy, co można dzisiaj obejrzeć wieczorem na dużym ekranie. Zaczynamy w Słupsku w kinie Rejs i dzisiaj o godzinie 18 Ojczyzna, o godzinie 20 Robin Hood, koniec legendy. Sprawdźmy opis, zapomnijcie o historii, którą znacie. Nadchodzi najbardziej bezkompromisowa opowieść o legendarnym Banicie. Robin Hood, który do tej pory wiódł życie bandyty naznaczone przemocą, krwią i cierpieniem, pogodził się z tym, że każda kolejna bitwa może być jego ostatnią. Zapowiada się bardzo ciekawie, Robin Hood dzisiaj o godzinie 20 w kinie Rejs. Przenosimy się do Lęborka i tutaj kino Fregata proponuje dzisiaj o godzinie 19.45 Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu, a w Gdyni m.in. dzisiaj Toy Story 5 o godzinie 18.30, premierowo Backrooms bez wyjścia o 19.00 i 21.30. Kolejna premiera to Ojczyzna i to można obejrzeć dzisiaj o 18.45 i o 20.50 i wspomniany Robin Hood, koniec legendy, również w Gdyni premierowo dzisiaj o godzinie 20.00.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem! Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
2: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: No lepiej bym sobie nie wyobraził finału naszej skojarzeniowej zabawy razem z piosenką Shy Guy Diany King. Wyobraźcie sobie, że ta piosenka królowała latem w 1995 roku. Trochę dawno, co? A nadal to pięknie brzmi. Diana King, Shy Guy. Polecamy się za chwilę w programie Norda Party, a my lecimy z finałem naszej zagadki dnia. Dzisiaj lato, chłodzenie i biurko. Hasło, które składa się z jednego wyrazu, wiatrak i wiatr. Ujawniamy prawidłową odpowiedź, którą jest dzisiaj, proszę Państwa, wentylator. Proste, bardzo proste. Wentylator, a jako pierwsza z poprawną i precyzyjną odpowiedzią zameldowała się na mecie dzisiaj pani Marta Labuda. Marta zostaje dzisiaj królową skojarzeń, do tego dorzucamy książkę pana Szymona Grota pod tytułem Grot. Książka będzie do odebrania w redakcji Radia Norda FM w Wejherowie, zapraszamy. I jak zwykle dziękujemy wszystkim za udział. Dzisiaj w komentarzach było tyle wiatraków, chłodzenia i letnich skojarzeń, że można byłoby przewietrzyć nasze całe studio Radia Norda FM. Robert Jastrzębski, to był program Norda na Fali i słyszymy się jutro o tej samej porze. Miłego wieczoru, cześć!
1: Norda na Fali!

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20.

0: Widzimy się w A to tu. Reklama.
1: Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę warszawskiego SOR-u. Policjanci na ławie oskarżonych po śmierci 14-latki. Powiemy też o fali upałów, z którą zmaga się Europa. Paulina Nawrocka, ministra zdrowia, zleciła wojewodzie i konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli oddziału ratunkowego Warszawskiego Szpitala Południowego. To po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero były ordynator ortopedii stwierdził, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. W związku ze słowami lekarz Emil Jędrzejewski był dzisiaj przesłuchiwany w prokuraturze. Tam jednak unikał odpowiedzi na pytania i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. Przesłuchanie zostało przełożone na poniedziałek. W reakcji na aferę w Szpitalu Południowym i inne opisywane przez media przypadki tzw. lekarzy milionerów, Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie czasu pracy lekarzy na kontraktach do 2 etatów, zarówno w publicznej, jak i prywatnej ochronie zdrowia. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego takie regulacje nie doprowadzą do załamania systemu ochrony zdrowia.
2: Chcemy na razie nałożyć ten limit taki, jak jest dla lekarza etatowego, a potem dopiero rozmawiać o zmniejszeniu, żeby też nie doprowadzić do sytuacji, gdzie wprowadzamy sztywny limit i nagle padają jakieś placówki albo oddziały się zamykają, bo nie ma komu pracować, bo lekarze wyrobili limit.
1: Samorząd chce rozmawiać o swoich postulatach bezpośrednio z premierem. 3 policjanci staną przed sądem w sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii. Doszło do tego jesienią 2023 roku w Andrychowie. Krakowska prokuratura okręgowa oskarżyła ich o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Policjanci mieli zwlekać z podjęciem działań po tym, jak ojciec dziewczynki, która wyszła do szkoły, zgłosił jej zaginięcie. Dziecko w stanie hipotermii zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Lekarze nie zdołali ocalić życia dziewczynki. Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Grożą im 3 lata więzienia. Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście historycznym, integracja europejska, odbudowa Ukrainy i bezpieczeństwo to główne tematy trwającej w Gdańsku 15. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Posiedzenie jest jednym z wydarzeń poprzedzających rozpoczynającą się jutro konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Upały opanowały całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dzisiaj czerwony alert w związku z upałami. Od czwartku z powodu tropikalnych temperatur utonęło tam 40 osób. Tomasz Orchowski.
3: Na południowym zachodzie Francji były wczoraj 44 stopnie Celsjusza. Wtorek był najcieplejszym dniem w tym kraju od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. Im dłużej trwają upały, tym bardziej organizmy będą odczuwać ich skutki i będą słabsze. Dlatego trzeba być ostrożnym i podejmować działania prewencyjne, nawadniać się i obniżać temperatury w pomieszczeniach. Apelował Cédric Nouzier z pogotowia w Toulouse na południu Francji, w Bretanii na północnym zachodzie z powodu upałów. Prawie 70 tysięcy domów było rano bez prądu. Temperatury we Francji zaczną spadać od piątku. Tropikalne upały przeniosą się wtedy do Holandii czy Belgii, a w weekend 40 stopni będzie w Niemczech czy Polsce.
1: Oprócz Francji bardzo wysokie temperatury są obecnie również w Hiszpanii i we Włoszech.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. OPEC przygotowuje modernizację sieci czepowniczej w Wejherowie. Z efektów inwestycji mają skorzystać mieszkańcy kilku ulic, m.in. Granicznej, Ofiarpieśnicy, Żeromskiego, Narutowicza, Kołątaja, Piłsudskiego i Majkowskiego. Projekt zakłada przebudowę obecnej sieci, likwidację gruntowych węzłów cieplnych, budowę nowych odcinków sieci wysokich parametrów oraz montaż indywidualnych węzłów w budynkach. Celem jest poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie strat ciepła i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Jak wyjaśnia OPEC, obecna infrastruktura pochodzi z lat 70. i w wielu miejscach jest w złym stanie technicznym. Zniszczona izolacja powoduje straty podczas przesyłu ciepła, a grupowe węzły cieplne ograniczają efektywność dostaw do poszczególnych budynków. Sprawa wzbudziła zainteresowanie mieszkańców po otrzymaniu pism ze starostwa powiatowego w Wejherowie dotyczących postępowania administracyjnego. Według OPEC inwestycja jest procedowana od 2024 roku, ale część formalności nadal nie została zakończona. Chodzi m.in. o zgodę na dysponowanie jedną z nieruchomości na cele budowlane. Pierwotnie prace miały ruszyć w 2025. Ze względu na trwające procedury administracyjne inwestycja nie rozpoczęła się i jak wynika z informacji OPEC nie będzie możliwa do realizacji także w 2026 roku. Na gdańskim lotnisku będzie można poczuć smak kaszub. Dzisiaj o godzinie 12.30 w terminalu portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy

0: odbędzie się akcja promująca truskawkę kaszubską. W hali odlotów na podróżne czekać będą świeże owoce oraz mafinki, z tym regionalne przysmaki. Truskawka kaszubska, po kaszubsku kaszubską melana, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych smaków Pomorza i symbolem letniego sezonu na Kaszubach. Tego dnia regionalny produkt trafi także na pokłady samolotów. Ponad 4000 mafinek z truskawką kaszubską otrzymają pasażerowie wybranych krajowych rejsów lotu oraz połączeń na trasie Gdańsk-Bruksela-Gdańsk. Akcja ma promować Pomorze i jego kulinarne dziedzictwo. W wydarzeniu zaangażowały się samorząd województwa, instytucje turystyczne, Gdańskie Lotnisko, miasto Kartuzy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Truskawka kaszubska jest oficjalnym produktem tradycyjnym województwa pomorskiego i znajduje się w Europejskim Systemie Chronionych Oznaczeń Geograficznych. Delegacja z partnerskiego powiatu brzeskiego odwiedziła powiat lęborski. Wizyta była kolejnym elementem współpracy samorządów, które od niemal 14 lat realizują wspólne działania w wielu obszarach, m.in. w turystyce, kulturze, edukacji, sporcie czy ochronie środowiska. Gościom z Małopolski przewodniczył starosta brzeski Andrzej Potęga. W trakcie pobytu uczestniczyli oni w obchodach drugiego dnia powiatu lęborskiego. Podczas wydarzenia powiat brzeski zaprezentował własne stanowisko promocyjne, na którym można było znaleźć regionalne produkty oraz materiały przedstawiające atrakcje i potencjał tego regionu. Wspólnie ze starostą lęborskim Tomaszem Litwinem przedstawiciel brzeskiego samorządu otworzył powiatowe święto. Tegoroczna wizyta miała charakter studyjny i koncentrowała się głównie na zagadnieniach związanych z kulturą i turystyką. Delegacja odwiedziła m.in. ruchome wydmy oraz powstające w Łebie Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego. Współpraca między powiatami trwa od września 2012 roku. Ostatnia wizyta przedstawicieli powiatu lęborskiego w Brzesku odbyła się jesienią ubiegłego roku podczas święta suszonej śliwki w Iwkowej, gdzie region zaprezentował kaszubski zespół pieśni i tańca Lewino. W Słupsku odsłonięto mural upamiętniający sanitariuszki łączniczki Powstania Warszawskiego. Dzieło powstało na ścianie Pomorskiej Medycznej Szkoły Policjalnej przy ulicy Bałtyckiej i jest elementem zwycięstwa szkoły w ogólnopolskim konkursie Muralowe Pany, realizowanym w ramach kampanii Bohater On – Włącz historię. Projekt nosi tytuł Sanitariuszki łączniczki w drodze po wolną Polskę. Jego autorką jest Katarzyna Wiśniewska, artystka, nauczycielka i bibliotekarka słupskiego medyka. Inspiracją do stworzenia głównych postaci była oryginalna fotografia ze zbiorów Archiwum Powstania Warszawskiego. Mural przedstawia kobiety idące na tle zrujnowanej Warszawy. Ważnym elementem kompozycji jest biało-czerwona flaga symbolizująca wolność. W dziele pojawiają się także imiona kobiet walczących w 1944 roku, które po wojnie osiedliły się w Słupsku i okolicach. Jak podkreśla dyrektor szkoły Marzena Osuch, mural ma oddawać hołd odwadze, determinacji i poświęceniu sanitariuszek, łączniczek oraz wszystkich kobiet pełniących służbę podczas Powstania Warszawskiego. Tematyka dzieła szczególnie współgra z medycznym profilem placówki.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Czwartek zapowiada się nam jako dobry dzień na wakacyjne plany. Nad samym morzem około 24 stopni, więc będzie całkiem przyjemnie, ale nie upalnie. W Pucku, w Władysławie i na Helu odczuwalne może być rzeźkość przez wiatr od wody. W Wejherowie i Lęborku 26 stopni, w Słupsku 28. Zachmurzenie małe i umiarkowane, bez większych pogodowych problemów.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Norda.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
4: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5 urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
5: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
0: Reklama.
6: Norda FM. Na bałtyckiej fali.
0: Norda Party.
7: Norda Party.

0: Norda Party. Norda Party.
1: Dame tu mano y venga conmigo.

0: specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Reklama.
6: Fala ciekawostek.
7: Michał Wiśniewski zaskoczył szczerym wyznaniem na temat relacji z Mandaryną. Lider zespołu Ich Troje po rozstaniu z Polą Wiśniewską zaczął być ponownie łączony z byłą żoną. Te wszystkie dywagacje na temat bycia razem są zacne, stwierdził. Marta je zastoją, zawsze była i zawsze jest, nie kryje. W marcu Michał Wiśniewski poinformował o rozstaniu z Polą Wiśniewską. Z piątą żoną, którą poślubił w 2020 roku, doczekał się dwóch synów, Falko i Noela. Wcześniej lider zespołu Ich Troje był mężem kolejno Magdy Fem, Marty Mandaryny Wiśniewskiej, Anny Świątczak oraz Dominiki Tajner. Czerwonowłosy gwiazdor od pewnego czasu łączony jest ze swoją drugą żoną. Plotkować o ich relacji zaczęto już na samym początku 2026 roku, zaraz po wspólnym występie na jednej z sylwestrowych imprez. Dotychczas żadne z zainteresowanych ani nie potwierdziło plotek, ani im nie zaprzeczyło. Wiśniewski od tamtej pory jest regularnie pytany o dawną miłość. Każda jego kolejna wypowiedź elektryzuje fanów. Jak czytamy w sieci w najnowszym wywiadzie, lider Ich Troje ponownie został zapytany o uczucia do byłej żony. Pytany, czy jego dobre relacje z Mandaryną wynikają z faktu, że pomimo rozstania miłość jednak nie umarła, Wiśniewski stwierdził z przekonaniem: miłość nie umiera. Ja nie wyobrażam sobie, żeby jakaś miłość umarła. Mam dobre relacje, bo jest szacunek i oby tym razem było bardzo podobnie. Jeżeli chodzi o Martę, to Marta jest taką ostoją, zawsze była i zawsze jest. Wiśniewski odniósł się także do samych plotek o powrocie do Mandaryny. Bardzo się szanujemy, bardzo się lubimy. Te wszystkie dywagacje na temat bycia razem, one są zacne. Za to bardzo serdecznie dziękuję w swoim imieniu, bo nie wiem, co na to Marta. Takie rozstanie w życiu pozwala poznać się bliżej i na pewno będziemy z tego korzystać, że nauczymy się siebie na nowo. Myślę, że wystarczająco chyba już powiedziałem, skwitował Wiśniewski.
8: Norda Party!
9: Norda Party!

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie kombo taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
0: Reklama. Norda Party.
3: Norda Party.

0: czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Irena Landau, Słoń. Był sobie słoń, który miał okropne zmartwienie. Nie dlatego, że na obiad nikt nigdy nie dawał mu lodów, ani nie dlatego, że miał tylko jedną trąbę i nawet nie dlatego, że miał bardzo grube nogi. Ten słoń marzył o pluszowym misiu, a w całej puszczy, w której mieszkał z mamusią, nie było ani jednego sklepu z zabawkami, ani jednego kiosku z gazetami, ani jednego supermarketu, w ogóle ani jednego miejsca, gdzie można byłoby kupić pluszowego misia. I był sobie pluszowy miś. Dawno, dawno temu, może minęło 5 lat, a może 112, tego misia zgubił pewien tatuś, który wiózł go przez puszczę, by dać go w prezencie swojemu synkowi. A że miał takich misiów aż 10, nikt nawet nie zauważył, że jeden wypadł z samochodu i upadł przy wielkim głazie. Kamień osłaniał misia przed słońcem i deszczem i całe szczęście, bo dzięki temu nic złego mu się nie stało. Tyle, że okropnie się nudził i tęsknił za kimś, kto go pokocha. Pewnego dnia nasz słoń wyszedł z mamą na bardzo długi spacer. Kiedy dotarli do wielkiego głazu, mama nagle zatrąbiła: "Uważaj, jakieś dziwne zwierzę czai się pod kamieniem. Zobaczę, co to jest, a ty się nie ruszaj." Mama schyliła się i to już koniec bajeczki. Sami możecie się domyślić, jaka wielka radość zapanowała tego dnia w puszczy.
2: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do 20. Widzimy się w Atotu.
3: Reklama.
4: Strażacy walczą z pożarem składowiska odpadów w Chorzowie. Będą kontrole pracodawców w związku z upałami i zakaz grillowania u naszych zachodnich sąsiadów, również w związku z temperaturami. Paulina Nawrocka. Ponad 20 zastępów strażaków gasi pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Powierzchnia pożaru to nawet kilka tysięcy metrów kwadratowych. Kłęby gęstego dymu są widoczne z kilkudziesięciu kilometrów. Pożar jest w trakcie gaszenia, ale nie jest jeszcze zlokalizowany i nadal się rozwija, przekazali strażacy.

0: Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych. W związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć wszelkie działania, aby je poprawić. Co najmniej 94 miliony osób w Europie doświadcza dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczuwają głównie mieszkańcy Francji i Hiszpanii, ale upały dają się też we znaki mieszkańcom Belgii, Luksemburga, Holandii, Włoch, Portugalii, Niemiec i Węgier. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne, skutki wysokiej temperatury widać już na pogotowiu ratunkowym, mówi Dawid Lewandowski z pogotowia ratunkowego w Lublinie.
1: Najczęściej to jest nie zjadłem śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają się poważniejsze sprawy, sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
0: Ratownicy apelują, by zawsze rozważyć, czy ich interwencja jest niezbędna.
1: Szpitalne oddziały ratunkowe będą też przeciążone pacjentami, więc musimy pamiętać, żeby tutaj dodatkowo też, jeżeli mamy możliwość skorzystać z pomocy naszej przychodni POZ, lekarza rodzinnego, korzystajmy z tych przychodni, dlatego że kiedy oddział ratunkowy jest niezbędny, nie wydłużajmy tych kolejek.
0: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. W kilku niemieckich miastach, w tym Stuttgarcie i Frankfurcie nad Menem, wprowadzono zakaz grillowania w miejscach publicznych. Władze tych miast uzasadniają decyzję utrzymującą się suszą i wysokim ryzykiem pożarów lasów oraz terenów zielonych. Ograniczenia obejmują publiczne miejsca do grillowania, parki, tereny zielone, a w części miast także lasy. Duże utrudnienia komunikacyjne czekają od najbliższego weekendu mieszkańców Bydgoszczy. W piątek zacznie się remont torowiska na rondzie fordońskim, gdzie przecinają się główne arterie miasta. Jest to też trasa przelotowa przez Bydgoszcz w stronę Gdańska. Remont potrwa do połowy sierpnia, zapowiada rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska.
2: Z ruchu tramwajowego wyłączona zostanie ulica Jagiellońska na odcinku pomiędzy rondem fordońskim a rondem Jagiellonów. Wprowadzone zostanie wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, które dotyczą linii tramwajowych numer 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10.
0: Do trwających w mieście uciążliwych remontów w lipcu dojdzie jeszcze rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej. Powstanie pętla, będą nowe ścieżki rowerowe i parki kieszonkowe.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Nord FM. Przed Wejherowskim Muzeum oglądać można wystawę Stolen Memory, której celem jest dotarcie do potomków ofiar II wojny światowej, po których w archiwach pozostały różnego rodzaju informacje oraz pamiątki. O czym opowiada Aleksandra Silicka, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
4: Jest to wystawa prezentująca zasoby archiwum Arlosen z Niemiec. Archiwum deponuje zbiory poobozowe, po obozach koncentracyjnych, pracowników przymusowych, a także jest w posiadaniu około 2000 depozytów byłych więźniów. I wystawa ma zachęcić do odnajdowywania właśnie właścicieli, prawowitych właścicieli tych pamiątek. Mówi też o tym, co już udało się archiwum zrobić, komu zwrócono już te pamiątki.
3: I faktycznie przez lata działalności udało się dotrzeć do dużej ilości potomków poległych. Nadmienia Anna Meyer-Osińska, przedstawicielka Arlosen Archives w Polsce oraz Aleksandra Silicka.
5: 2026 jest bardzo wyjątkowy rok dla nas, bo to jest 10. jubileusz naszej kampanii Stolen Memory i dzięki też pomocy przede wszystkim od wolontariuszy z Polski udało nam się już zwrócić 1100 pamiątek rodzinom na całym świecie, ale przy tym 400 polskim rodzinom. I zawsze jak taka pamiątka wraca do rodziny, to wraca z tą pamiątką właśnie pamięć o tym człowieku.
4: Za każdą pamiątką idzie historia osoby, która w czasie II wojny światowej trafiła, była represjonowana, trafiła do obozu i o tym, jak te pamiątki powróciły, jaka historia się wiąże, co opowiada, można właśnie przeczytać na tej wystawie. Są to między innymi zegarki, dokumenty, zdjęcia, medaliki, różne elementy biżuterii.
3: A co bardzo ważne, wciąż istnieje cała baza rzeczy i dokumentów, które czekają, aż

0: Ktoś się po nie zgłosi.
1: Zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową. Arolsen Archives jest w ogóle największe archiwum na świecie II wojny światowej. Mamy u nas w archiwum 30 milionów dokumentów dotyczących 17,5 miliona ofiar. I co jest bardzo wyjątkowe, że prawie całość tego archiwum jest dostępne online dla wszystkich, bez żadnych tam skomplikowanych spraw. Można wejść na stronę, wpisać imię i nazwisko i szukać właśnie swoich przodków.
0: Dodaje Meyer Osińska. Warto więc zainteresować się działalnością archiwum oraz wystawą, która dostępna będzie do oglądania na parkingu muzeum do 20 lipca od godziny 8 do 18. Na skrzyżowaniu lęborskich ulic Tatrzańskiej, Lubelskiej i Kanałowej wprowadzono zmiany mające poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Wykonano wyniesienie jezdni oraz ustawiono strefę zamieszkania obejmującą całe skrzyżowanie. Oznacza to, że stało się ono skrzyżowaniem równorzędnym, a kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze. Zmiany są odpowiedzią na liczne sygnały mieszkańców, którzy od dłuższego czasu zwracali uwagę na niebezpieczne sytuacje i przekraczenie dozwolonej prędkości. Oraz zagrożenie dla pieszych, wyniesione skrzyżowanie ma uspokoić ruch i zwiększyć uwagę kierowców w miejscu przecinania się ulic. To pierwsze działanie realizowane w ramach szerszego projektu zmian w organizacji ruchu na zachodnich osiedlach miasta. Projekt został przygotowany po ubiegłorocznych konsultacjach społecznych dotyczących uspokojenia ruchu na osiedlach Drzewiastym i Roszarniczym. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, szczególnie pieszych i rowerzystów. Już na początku lipca podobne wyniesienie ma powstać na skrzyżowaniu ulic Spółdzielczej i Glinianej. Z kolei na skrzyżowaniu ulic Architektów i Wróblewskiego zamontowano słupki uniemożliwiające parkowanie. Wszystkie działania są częścią jednego programu poprawy bezpieczeństwa na miejskich osiedlach. W Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku podsumowano projekt zmotywowań do rozwoju zawodowego w ekonomiku, realizowany w ramach programu Erasmus+. W przedsięwzięciu uczestniczyło 36 uczniów oraz 3 nauczycieli. Uczniowie czwartych klas, kształcący się m.in. w zawodach technik rachunkowości, ekonomista, grafik i poligraf cyfrowy oraz handlowiec, odbyli praktyki zawodowe w Walencji i w Wiedniu. Przed wyjazdem młodzież przeszła przygotowanie językowe, psychologiczne i kulturowe. Za granicą uczniowie pracowali pod opieką mentorów w firmach reklamowych, drukarniach, hotelach i innych przedsiębiorstwach branżowych, rozwijając umiejętności zawodowe oraz język angielski. Projekt objął również nauczycieli. Część kadry szkoliła się w Palermo z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji, a nauczyciel przedmiotów graficznych obserwował zajęcia w wiedeńskiej szkole zawodowej. Budżet projektu wyniósł ponad 99 tysięcy euro. Dofinansowanie pozwoliło na realizację działań podnoszących jakość kształcenia w słupskim ekonomiku i rozwijających międzynarodowe doświadczenia uczniów oraz nauczycieli.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Jutro nadal letnio, ale z odrobiną chmur na niebie. W pasie nadmorskim około 24 stopni. Okolice Wejherowa i Lęborka mogą liczyć na 26, a Słupski okolice na 28 stopni. Wiatr słaby północny i północno-zachodni. To oznacza, że nad morzem będzie nieco chłodniej niż w głębi regionu, ale pogoda nadal powinna być zachęcająca do spacerów i aktywności na zewnątrz.
2: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
2: Masz plan na weekend? Bo my mamy. 27 i 28 czerwca. Aquapark Reda. Piknik militarno-motoryzacyjny, jakiego jeszcze nie było. Czołgi, hammery, superkary i klasyki. Zobacz, dotknij, przejedź się. Dla dzieci. Dmuchańce i zabawa bez końca. Dla dorosłych. Adrenalina, konkursy i motoryzacyjne emocje. A jak zgłodniejesz, czeka na ciebie prawdziwa uczta. Grochówka wojskowa, aromatyczny żurek i tradycyjny bigos. 28 czerwca. Wielki zlot aut i nagrody do wygrania. A do tego rozdajemy prezenty. Nie siedź w domu. Wpadaj do Aquaparku Reda. Szczegóły i rezerwacje. 883 568 392 lub 571 280 482.
0: Reklama.
3: Na takie spotkanie ja się cieszę najbardziej, bo wyjątkowi goście trafiają do nas do Pegaza. Grażyna Ogłusik, ostatni raz widzieliśmy się 2 miesiące temu. W kiedy?
4: Tak.
3: Na fantastycznym koncercie, ale też wcześniej tutaj w kawiarni telewizyjnej Pegas. Witamy Cię serdecznie znowu w Słupsku.
4: Bardzo mi miło. Właśnie przyleciałam, właśnie mogę powiedzieć, 1,5 dnia temu i już jestem zajęta. Przyjechałam jak zwykle, najlepiej czuję się w swoim mieście, w swoim domu. I no to nie byle jaka okazja, żeby się spotkać znowu z Wami i przy okazji też odwiedzić Uniwersytet Pomorski.
3: No właśnie dzisiaj. Zaraz o tym porozmawiamy, ale ja chciałem tak się zapytać, bo jest tak trochę taka tradycja, że jak się robi ciepło w Polsce, jak przychodzi lato, przychodzą wakacje, no to wracasz do nas z Chicago.
4: Najpiękniejsze lato na świecie jest właśnie tutaj w Polsce. O. Dlatego z radością zawsze przyjeżdżam na całe lato do Polski i przy okazji też gram koncerty, ale to jest dla mnie wyjątkowy czas.
3: Ale to jest taki czas, gdzie trochę odpoczywasz, czy też koncertujesz?
4: I odpoczywam i koncertuję, łączę to razem z różnymi wizytami towarzyskimi, rodzinnymi. I no to jest taki mój naprawdę najfajniejszy czas w roku.
3: Ostatnia trasa koncertowa w drugiej połowie kwietnia, właściwie co, cała Polska tak objeżdżona, 8 tak. koncertów?
4: Tak, 8 koncertów, zaczęliśmy w Krakowie, skończyliśmy w Stalowej Woli, objechaliśmy Polskę przez Warszawę, Lublin, Szczecin, Poznań, Zieloną Górę. I oczywiście Słupsk, to był koncert specjalny, koncert wyjątkowy z dużą ilością muzyków w ramach festiwalu All the Jazz organizowanego przez Uniwersytet Pomorski. I no to wielkie podziękowania dla wszystkich tych, którzy się przyczynili do tego, do w ogóle do możliwości odbycia tego koncertu. To był koncert, który właściwie zawsze chciałam zagrać w Słupsku z udziałem właśnie moich amerykańskich kolegów i też dodatkowo był Atom String Quartet i Jarek Wester i jeszcze był Andrzej Poniedzielski, to już w ogóle...
3: Myśmy jeszcze po tym koncercie nie rozmawiali, bo ja tak. miałem przyjemność, zresztą nasza telewizja też objęła honorowym patronatem to wyjątkowe wydarzenie.
4: Za to dziękuję.
3: Nie mieliśmy jeszcze okazji porozmawiać po tym koncercie, bo ja byłem urzeczony

0: miałem okazję usłyszeć kilka razy, ale jeszcze nigdy nie widziałem Ciebie z Andrzejem Poniedzielskim na jednym evencie i muszę przyznać, że to było wyjątkowe wydarzenie.
1: No myślę, że udział Andrzeja też na pewno dodał bardzo dużo uroku do tego koncertu i on był takim narratorem, bo to nie był
0: prowadzący,
1: tak? To był właśnie, to była taka specjalna osoba, która spinała jakby te wszystkie części, te kończyści.
0: Komentator trochę czasami,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak. No Andrzej jest wyjątkowy, to jest człowiek specjalnym, takim wyrafinowanym poczuciem humoru, który bardzo lubię. Bardzo inteligentnym, bardzo oszczędnym, bardzo mało ekspresyjnym, ale ta ekspresja jest oczywiście ogromna, tylko ona jest
0: wewnętrzna,
1: tak, schowana.
0: Tak, wsobna, ale wszyscy, którzy mają okazję... Zresztą chyba było widać, że atmosfera pomiędzy wami, ta taka przyjaźń była widoczna, tak? Nie było konieczności opowiadania o tym, to można było wyczuć.
1: No tak, my się znamy z Andrzejem przez bardzo wiele lat, ale nigdy nie pracowaliśmy razem na scenie, nigdy nie występowaliśmy razem.
0: I Słupsk był tym miejscem.
1: I to jest jedno, to jest właściwe miejsce i właściwy czas.
0: Rozmawialiśmy o tym, że Słupsk jest dla Ciebie wyjątkowy. Tym razem jest wyjątkowy jeszcze bardziej, bo zostałaś uhonorowana jako pierwsza w ogóle osoba przez Uniwersytet Pomorski nagrodą, która już w swojej nazwie jest super ambasadorką, czyli te UP pojawia się w samej nazwie. Wyjątkowe wyróżnienie.
1: Wyjątkowe. Zaskoczenie oczywiście bardzo duże i w ogóle zaskoczenie, że taka nagroda jest wymyślona i fundowana dla tych, którzy przyczyniają się gdzieś tam, załóżmy, że ja też, do promowania polskiej kultury na świecie i też promowania Uniwersytetu Pomorskiego, który kończyłam jako dawno temu jeszcze pod nazwą Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Później zmieniała ona jakby swój status i nazwę.
0: Ja kończyłam jako Akademię Pomorską, więc tak, jesteśmy absolwentami tej samej uczelni.
1: Tak, także i było to dla mnie ogromne zaskoczenie i przyjemne zaskoczenie. Wcześniej jeszcze podczas koncertu zostałam też uhonorowana nagrodą prezydenta miasta Słupska. Także no, w tym roku się posypało, mogę powiedzieć, ale no, tak czasami jest, że przychodzi taki moment, tak czasami myślę, że to już może czas się rozstać z tą muzyką.
0: Mam nadzieję, że to tylko przez sekundę taka myśl
1: przychodzi. Ja cały czas mam wrażenie, że ja dopiero zaczynam, także jeszcze mam wiele pomysłów do realizacji, więc nie obawiajcie się. A ci, którzy chcieliby, żebym już przestała śpiewać, no niestety zasmucę was. Jeszcze trochę, jeszcze kilka razy wystąpię. I to w tym roku będę dwa razy też w Słupsku, bo raz będę 31 lipca z Ulą Dudziak na festiwalu Summer Jazz w Swołowie, a 15 listopada w przeciągu gitarowym z Szymonem Miką w duecie tylko, także to jeszcze inny projekt. Każdy projekt jest inny, ale to, no to jest jakby specyfika mojej pracy.
0: A czy jeśli chodzi o okres wakacyjny, czy twoi fani będą mieli okazję jeszcze gdzieś usłyszeć?
1: Tak, już w sobotę będę na festiwalu Bristol, Bristol Jazz Festival, to jest Busko Zdroju. Później będę w Międzyzdrojach, okazuje się, że to odwiedzam sanatoria, w Międzyzdrojach na Universum Jazz Festival z udziałem właśnie Atom String Quartet i Krzysiu Lęczowski jest chyba inicjatorem tego wielkiego przedsięwzięcia i tam będzie też Adzik Sendecki, wystąpię tam z Bester Quartet. W Busku będę z Grzechem Piotrowskim, jego zespołem. I później jeszcze zahaczam z koncertem o warsztaty w Puławach i tam inny projekt, muzyka Wiktora Younga, muzyka filmowa Wiktora Younga z triem Kuby Stankiewicza. No i właśnie później Swołowo 31 z Urszulą Dudziak i jeszcze będę w Warszawie, w Parku Słowińskiego. Też cudowny koncert z właściwie twórcą tego koncertu jest Big Band Uniwersytetu Muzycznego imieniem Fryderyka Chopina w Warszawie i tam z Big Bandem, oprócz mnie jest Ula Dudziak, Dorota Miśkiewicz, Sławek Uniatowski, także będzie kilka cudnych koncertów, kompletnie innych, każdy inny, ale taka jest specyfika koncertowania w Polsce. Dlatego bardzo mile wspominam trasę, którą byłam w kwietniu, bo to była muzyka, którą uwielbiam śpiewać z zespołem, z którym gram przez wiele lat w Stanach i to było moje wielkie szczęście, że mogli przyjechać tutaj ze mną do Polski i to była intensywna trasa, ale naprawdę cudowna i za to dziękuję publiczności i naszej, mojej tutaj, która absolutnie spisała się na nie wiem ile medali, ale też w całej Polsce było cudownie i w Lublinie, i w Warszawie, i w Poznaniu, i w Zielonej Górze, nawet w Stalowej Woli, w Szczecinie, w cudnej willi Lenca. Także no, dużo wspomnień cudownych i mam nadzieję, że jeszcze wrócę, może z innym projektem, też w innym trochę składzie kiedyś. Może nie trzeba będzie czekać tak długo, ale no, troszkę muszę odczekać, żeby się wybrzmiało to, co
0: tak,
1: było.
0: Żeby się zatęsknić za tym wszystkim. No i ja tak chciałem powiedzieć, że jak na czas odpoczynku, czas urlopowy, to dużo tych wydarzeń będzie się działo w okresie wakacyjnym. No ale takie przyjemne.
1: Ale to tak, one są tak rozłożone w czasie, także myślę, że to nie jest, dla mnie nie będzie męczące, bo jeżdżąc nawet po kraju, przy okazji odwiedzam swoich znajomych, na których nie ma wiele czasu w czasie krótkiego pobytu, a teraz myślę, że to jest taki odpowiedni czas, żeby sobie spędzić trochę czasu z nimi w ogródku, czy w jakimś takim na łonie przyrody, bo rzeczywiście Polska latem jest najpiękniejsza. Bardzo krótkie jest to nasze lato i żałuję, że nie możemy je przedłużyć, ale...
0: Ale może na tym to jego piękno polega.
1: No
0: że...
1: właśnie, nie, ale próbujemy je tak zakonserwować w sobie na cały rok i mam nadzieję, że już będzie ciepło w końcu, bo jest na razie dość zimno.
0: A to teraz ostatnie dni są takie chłodne, bo było naprawdę bardzo ładnie ciepło przez ostatnie tygodnie właściwie. Piękną wiosnę mieliśmy.
1: No widzę, wybuchła cudownie i jest już naprawdę pięknie. Widzę, że macie ogródek na zewnątrz, tak. Piękny, który tak, taki był plan i plan zrealizowany, widzę, na 100%.
0: No więc czekamy tylko na słońce i zapraszamy serdecznie, a przy okazji możemy wypróbować, jak się siedzi, czy wystarczająco miękko. Ja Państwa serdecznie zapraszam do odwiedzenia, do posłuchania fantastycznej Grażyny Augusi. Korzystajmy z tego, że w Polsce spędza te kilka tygodni. No i cóż, nie możemy się doczekać na następnych koncertów i je zawsze zapraszam.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zawsze chętnie tu przybywam. Dziękuję bardzo raz jeszcze wszystkim organizatorom koncertów tutaj w Słupsku i Markowi Dawidowskiemu i Kasi Wyborskiej i Waszczyk i Łukaszowi Jankowskiemu, którzy to przyczynili się do realizacji tego planu. To był naprawdę wyczyn dla nich, a dla mnie ogromna przyjemność. Życzę im wszystkim dużo, dużo optymizmu i dużo dalszych cudownych projektów i życzę Wam, żebyście kwitli tak jak do tej pory, jest tu coraz piękniej.
0: Bardzo dziękujemy i zapraszamy zawsze. No i czekamy z utęsknieniem na kolejny festiwal, bo poprzeczka postawiona wysoko. No ja już niestety się nie mogę doczekać, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku.
1: No właśnie i to będzie, trzeba będzie się zmierzyć z następnym wydarzeniem, ale myślę, że mamy dużo pomysłów, więc mam nadzieję, że uda się zrealizować przynajmniej w jakimś procencie, większym procencie.
0: To super. Serdecznie dziękuję za rozmowę. No i oczywiście jeszcze raz zapraszam serdecznie na koncerty Grażyny Augusi.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Norda Party. Norda Party.

0: potem pyszny posiłek w restauracji. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Estetic w Redzie. Verde Clinic Estetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie. Reklama.
2: Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej Telewizji Morskiej, a dzisiaj ze mną pan Piotr Zagrodnik, dyrektor Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I pani Kornelia Skrzyńska, animator kultury. Dzień dobry. My się spotykamy, żeby porozmawiać o ważnym dniu dla gminy Łęczyce właśnie, no bo zbliżają się dni gminy Łęczyce. Mnóstwo atrakcji, myśmy sobie już troszkę przed rozmową porozmawiali o tym, co nas czeka, no i ten harmonogram jest bardzo bogaty, ale ja bym chciała najpierw porozmawiać o tych głównych gwiazdach, kogo zobaczymy na scenie.
3: Na scenie pierwszego dnia główną gwiazdą jest Marcin Czerwiński, znany przede wszystkim z przeboju Brokat. Także jest na pewno znany szerszej publiczności, a w drugi dzień jest to bardziej hip-hopowy dzień. Główną gwiazdą wieczoru jest Peja i DJ Dex.
2: Okej, ale tych gwiazd jest tutaj jeszcze, widzę, więcej. Kogo jeszcze mamy?
3: Tak jest. Pierwszy dzień podzieliliśmy, żeby to będzie bardziej taneczny dzień, czyli mamy zespół Agbe, który gra muzykę na przełomie popu i disco polo, można powiedzieć, oraz Krzysztofa Krefta, tutaj znanego lokalnego wykonawcę, bo Krzysiu jest z Redy. A drugi dzień jest bardziej hip-hopowy, ale żeby przyciągnąć starszą młodzież i żeby też zaspokoić ich potrzeby, zacznie

koncerty Bartek Wrona, znany z zespołu Just Five. Także kolorowe sny na pewno będziemy mieli. Zaraz po nim wprowadzą nas w nastrój hip-hopowy nowy Elciak i Iceman. Następnie pierwsza taka już dosyć znana

0: nam się tej gwiazdy do nas wprowadzić, bo firma częściowo sponsoruje również występy artystów.
1: Czyli rozumiem, że taka gwiazda na pewno sprowadzi też nie tylko mieszkańców gminy, ale też przyjezdnych turystów, którzy na pewno na taki koncert się wybiorą i pewnie o to chodziło też.
0: Właśnie, na to liczymy.
2: Tym bardziej, że wejścia są bezpłatne, każdy ma dostęp, także zapraszamy serdecznie. Naprawdę warto korzystać.
0: I też obok tych wszystkich koncertów dzieje się jakby to całe życie.
1: No właśnie, to nie wszystko, bo tych punktów w harmonogramie jest bardzo dużo i to są i jakieś wydarzenia i dla dzieci, ale też mnie zainteresowało Pokonaj Radnego. Proszę powiedzieć, co to jest?
2: To jest autorski pomysł pana hasłem. Dyrektora, więc no pan dyrektor teraz opowie.
1: To zamieniam się w sum.
0: Celem jakby w ogóle takiego punktu programu było, żeby pokazać, że samorządowcy również potrafią się bawić, również mają poczucie humoru i dystans do swojej, do zajmowanej funkcji, a dla potencjalnego mieszkańca, młodszego, starszego, bo jest to przeznaczona taki cykl konkurencji, jest przeznaczony i dla dzieci, i dla starszych mieszkańców gminy. Będzie można pokonać radnego. Nie chcę też zdradzać, jakie będą konkurencje, ale między innymi jedną będzie badminton, także będzie można zagrać z jednym z radnych w badmintona i po prostu z nim wygrać.
1: Czy to będzie jeden radny, czy jest kilku radnych, których można pokonać?
0: Co najmniej pięciu będzie, także zapraszamy wszystkich do udziału.
2: Chcemy też pokazać mieszkańcom, że nasi radni są naprawdę dostępni. Oni są dla ludzi, obecni dla ludzi, zawsze gotowi pomóc, zaangażować się we wszystko. Naprawdę mamy fajnych radnych.
0: I zawsze pomagają przy wszystkich imprezach, włączają się w organizację wszystkich imprez, które dzieją się na terenie naszej gminy i są organizowane przez gminną instytucję.
1: A tym razem będzie można ich pokonać,
2: tak.
1: Brzmi hasło na plakacie. No dobra, to nie wszystko. Co mamy jeszcze? Opowiadajcie państwo.
0: Będzie okazja na rodzinne potyczki, czyli krótkie przeniesienie się w świat telewizji, bo będzie familiada. Każdy zna familiadę z telewizji. Będzie koło fortuny prowadzone ze sceny dla całych rodzin. Będą kalambury, także będzie wesoło i mam nadzieję, że będzie tłoczno.
1: Podejrzewam, że jakieś nagrody też będą dla zwycięzców, prawda?
2: Tak, dbamy zawsze o uczestników naszych wydarzeń.
0: Nagrody będą cenne, także myślę, że warto się pojawić, warto skorzystać z oferty, którą przygotowaliśmy, bo naprawdę jest, trzeba przyznać, no dosyć bogata, także zapraszamy dzieciaczki na strefę dmuchańców, starszych mieszkańców gminy i nie tylko na strefę wystawców, bo będą ciekawe rzeczy, rękodzieło, które będzie można nabyć podczas trwania koncertów, konkurencji, rodzinnych potyczek. Będzie można smacznie zjeść u KGW z terenu gminy Łęczyce, także zapraszamy, bo jedzonko od KGW jest niezastąpione.
1: Tak, miałam okazję zasmakować swojskie jedzonko właśnie, bardzo pyszne. Finał talentów. Co się kryje pod tym hasłem?
2: Eliminacje odbyły się w marcu, podczas Dni Propagowania Czytelnictwa i osoby, które zakwalifikowały się do drugiego etapu, to właśnie je spotkamy na scenie podczas Dni Gminy Łęczyce.
1: Czy to będą takie talenty, czy to będzie śpiewanie, czy to może będzie
2: taneczne,
1: wszystko tak naprawdę?
2: Muzyczne. Były naprawdę różnorodne, łącznie z rzeźbieniem piłą w drzewie.
1: O tak, proszę, bardzo tak, ciekawe. Czyli tak, będzie można zobaczyć różne aspekty tych
2: tak,
1: talentów.
2: Tak, nie. Mamy bardzo utalentowanych mieszkańców, o czym można było się przekonać już w marcu i teraz państwo też również będą mogli zobaczyć to podczas Dni Gminy.
1: Dobra, jeżeli chodzi o ten harmonogram, państwo tu opowiadają, co będzie którego dnia, jak możemy to teraz przedstawić pierwszego dnia, co będzie drugiego dnia, na co możemy liczyć?
0: Pierwszego dnia możemy liczyć na Orkiestra Dęto Gminy Łęczyce, która właśnie obchodziła jubileusz 25-lecia, także warto przyjść i posłuchać. Na koncert Krzysia Krefta, finał talentów Gminy Łęczyce. Można w sobotę pokonać radnego, a również zagrać w familiadzie, potańczyć przy przebojach Agbę i Marcina Czerwińskiego. Natomiast w niedzielę zobaczymy na scenie zespół muzyki rozrywkowej działający przy Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach. Finał akcji klubu rowerowego Strzebielino. Jeszcze raz będzie można pokonać radnego w niedzielę. Daliśmy szansę, jeżeli ktoś nie zdąży być z nami w sobotę, zawsze może wpaść w niedzielę.
1: Jeżeli ktoś nie pokona radnego w sobotę, to musi pokonać
0: tak
1: radnego
0: jest,
1: w niedzielę.
0: Może być dogrywka,
1: proszę,
0: tak jest. I zobaczymy wtedy na scenie Bartka Wronę, Myślę, że to jest też taki ciekawy punkt programu, gdyż no, ja osobiście no, pamiętam z młodych lat Just Five.

0: i kolorowe sny właśnie między innymi. I przenosimy się wtedy już całkowicie w inny klimat, czyli w klimat hip-hopowy. I wierzę w to, że to będzie ten właśnie punkt programu, który przyciągnie tłum do naszego Parku Wiejskiego w Bożym Polu.
1: Ja myślę, że pokolenie lat 90. czy 2000. to na pewno miało albo plakat Pei nad łóżkiem, albo plakat, to dziewczyny bardziej, Bartka Werony, prawda?
0: Tak, tak jest.
2: Ale warto też pamiętać, przypomnieć, że czeka nas spektakl naszego teatru.
0: Tak jest.
2: Odeon pod kierownictwem Dawida Kwidzińskiego.
0: W zeszłym roku właśnie przedstawienie naszego teatru cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, także dla wszystkich, którzy chcieliby odwiedzić nasze dni gminy i zobaczyć Teatr Odeon gminy Łęczyce, zapraszamy w niedzielę na godzinę 15:30.
1: Okej, jest jeszcze akcent charytatywny. Proszę powiedzieć, kto i w jakim celu będzie zbierał?
2: Akcja rozpoczęła się od naszej bibliotekarki, od pani Gabrysi. W jej miejscowości rozchorował się chłopczyk i jakoś tak wszystko wyszło spontanicznie, z dnia na dzień. My się włączyliśmy, mnóstwo ludzi o dobrym sercu się włączyło. Odbyła się już pierwsza taka akcja, festyn rodzinny, i teraz postanowiliśmy wesprzeć panią Gabrysię, kontynuować to podczas dni gminy. Sołectwo Brzeźno-Lęborskie oraz tamtejsze KGW będą sprzedawać ciasto podczas dni gminy, także zachęcamy do kupna, bo wszystko pójdzie dla naszego Stasia Krzyżanowskiego na pomoc mu.
1: Okej, czyli oprócz zabawy mamy też ten wątek pomocowy, właśnie tak, charytatywny. Dobrze, to na chwilę zamkniemy temat dni gminy Łęczyce, a troszkę bliżej popatrzymy, bo piątek, co w piątek najbliższy?
2: No, w piątek zapraszamy naszych mieszkańców na godzinę 18 do Kisewa. Chociaż mamy bilety, ale one są niepłatne, także miejsca jeszcze mamy, można się do nas zgłaszać. Czeka nas operetka. Opera Nie taka straszna, dokładnie tak brzmi tytuł. Jest to reżyserowany koncert w formie operetki, spektaklu. Będzie ciekawie, zabawnie. Jest to spektakl taki z nutą komediową, także naprawdę polecam, warto.
1: Czyli to w najbliższy piątek, a tak, jeszcze przeskoczymy do wakacji, bo wiem, że szykujecie coś na wakacje jako Centrum Kultury. Co to takiego?
0: Jak co roku w miesiącu sierpniu zapraszamy wszystkich młodszych mieszkańców naszej gminy na warsztaty wakacyjne, podczas których będzie można brać udział w darmowych, oczywiście warto zaznaczyć, warsztatach kreatywnych, spotkania z rękodziełem, zajęcia, zabawy i oczywiście na sam koniec akcji wakacyjnej czeka niespodzianka, ale niestety jeszcze nie mogę zdradzić, co to jest.
1: Dobrze, to jeszcze powiedzmy o zapisach może, tak praktycznie, jak na te warsztaty się należy zapisywać, co zrobić, żeby uczestniczyć?
0: Zapisów na warsztaty nie ma. Jeżeli rodzice na przykład w danym dniu, w danym tygodniu są zapracowani i chcieliby, żeby ich dziecko spędziło czas pod opieką i przede wszystkim kreatywnie spędzić ten czas, zapraszamy do naszych świetlic.
1: Czyli przeprowadzamy dziecko, zostawiamy i wy się już jakby
0: tak,
1: tutaj
0: tak
1: zajmujecie, robicie co trzeba. Okej, czyli taki czas wakacyjny też zapewniacie. Jeżeli chodzi o wakacje, coś jeszcze?
0: Na zakończenie wakacji czekają nas oczywiście jak co roku dożynki. Już wiemy, że w tym roku odbędą się w Strzebielinie, dlatego zapraszamy. Pierwsze gwiazdy już są, bo zobaczymy też na dożynkach gwiazdy, ale jeszcze nie zdradzamy, kto to będzie.
1: Jak państwo tutaj przyszli, to powiedzieliście państwo, że taki ciężki czas mieliście, bardzo pracowity, to może powiedzmy, co się działo ostatnio, jeżeli chodzi o kulturę w gminie Łęczyce.
2: No nawet w minioną niedzielę mieliśmy takie fajne, duże wydarzenie, 25-lecie naszej gminy Orkiestry Dętej. Spotkało się tam, wystąpiło kilka zaproszonych orkiestr, naprawdę z rozległego terenu. Był między innymi Szemut, orkiestra z Pucka, z Wejherowa. Nie pamiętam, jeszcze dwie były, przepraszam. Było dużo ludzi, dużo gości. No, warto celebrować takie momenty.
0: I przede wszystkim też warto wspomnieć, że cała ta impreza odbyła się w profesjonalnej oprawie, czyli i profesjonalne nagłośnienie, profesjonalne oświetlenie, goście, poczęstunek, darmowe jedzonko oczywiście dla mieszkańców. Nic, tylko korzystać.
1: No a teraz wielkie przygotowania do Dni Gminy. 4-5 lipca. Proszę powiedzieć jeszcze, gdzie znajdziemy informacje, jeżeli ktoś nas tutaj słucha, chce sobie sprawdzić, o której godzinie co będzie, gdzie znajdziemy informacje na temat Dni Gminy Łęczyce?
0: Najłatwiej jak, no, na te nasze czasy wskazując teraz, to najłatwiej jest na media społeczne.

0: społecznościowych, czyli Facebook, bo tam jest najszybciej wrzucić informacje, także najbardziej aktualne informacje pojawiają się właśnie na Facebooku.
1: Chociaż jeździmy z plakatami, rozwozimy, obwieszamy, zostawiamy w sklepach, u fryzjerów, także staramy się dotrzeć do każdego mieszkańca.
0: No i Radio Norda, prawda?
1: Tak.
0: Po to tutaj jesteśmy, także zapraszamy wszystkich do śledzenia Radia Norda.
2: Okej, to skoro zapraszamy, to zaprośmy jeszcze na to, co przed nami, czyli na te dni gminy, bo tych gwiazd tu jest, no ja tu na plakacie mam aż 6, a oprócz tego mnóstwo innych wydarzeń. Kogo zapraszacie, na kogo czekacie? Na pewno na pogodę, to
0: tak jest.
2: Zapraszacie piękną pogodę.
0: To już mamy zamówione, także mam nadzieję, że będzie świetna. Ale zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Łęczyce, powiatu wejherowskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy lubią posłuchać dobrej muzyki, dobrze się pobawić i spędzić czas w dobrym towarzystwie. Zapraszamy do Parku Wiejskiego w Bożym Polu Wielkim 4-5 lipca 2026.
2: Okej, i gwarantujecie super zabawę pewnie.
1: Tak.
0: Gwarantujemy.
1: Dziękuję. Super zabawę, mnóstwo atrakcji. Gwarantujemy.
2: Super, bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Piotr Zagrodnik, dyrektor Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebilinie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: I pani Kornelia Skrzyńska, animator kultury. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.
0: Do widzenia. Słuchajcie, radia. Norda FM.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
3: Naczelna Izba Lekarska przeciw ustawie o jawności płac medyków. Jutro decyzja w sprawie absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Willa byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego sprzedana. Paulina Nawrocka. Zaczynamy jednak od nowych informacji o pożarze w Chorzowie. Nad miastem unoszą się kłęby dymu. Strażacy walczą z pożarem składowiska przy ulicy Kluczborskiej. Płoną odpady wielkogabarytowe, mówi Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie.
4: Są te śmieci luźno składowane na powierzchni około 1000 m2. W zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Na ten moment mamy na miejscu 32 zastępy, około 100 strażaków walczących z żywiołem.
3: W związku z pożarem władze Chorzowa zaapelowały do mieszkańców o nieotwieranie okien. Samorząd lekarski protestuje przeciwko ustawie wiążącej zarobki lekarzy z numerem PESEL. Jutro przepisami ma zająć się Senat, a jeśli nie będzie poprawek, trafią one na biurko prezydenta. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski twierdzi, że ustawa nie daje wystarczających gwarancji prywatności i poufności danych.
5: W uzasadnieniu do ustawy jest napisane bardzo wprost, że będą one używane również do innych celów zlecanych przez Ministerstwo Zdrowia, tak szeroko.

0: i katalog sprawia, że boimy się. Okaże się, że państwo sięgnie po PESEL danego lekarza po to, żeby epatować jego wynagrodzeniem.
1: Dlatego samorząd lekarski chce, aby ustawę zawetował prezydent. Jeśli tak się nie stanie, lekarze nie wykluczają zaskarżenia przepisów do europejskich trybunałów. Sytuacja w Szpitalu Południowym, absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Warszawy to główne tematy, jakimi zajmą się jutro stołeczni radni. Zdaniem Agaty Diduszko-Zyglewskiej z Lewicy afera w szpitalu odciśnie się w sprawie wotum i absolutorium.
2: I my, i jak podejrzewam, klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosować przeciwko. Robimy to, bo chcielibyśmy, żeby pan prezydent jednak potraktował to jako sygnał alarmowy.
1: To pierwszy raz w tej kadencji, gdy Lewica sprzeciwi się Trzaskowskiemu. Jednak wszystko wskazuje na to, że losy prezydenta stolicy nie są zagrożone, bo radni Koalicji Obywatelskiej mają większość. Tuż przed wakacjami, w piątek, do użytku kierowców oddany zostanie ostatni odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem a Leśnicami. To ponad 40 km nowej trasy i nieprzerwane połączenie drogą ekspresową Trójmiasta i Szczecina. Słynna luksusowa willa zmarłego 3 lata temu byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego Certosa na Sardynii została sprzedana rodzinie emira Kataru. Taką informację przekazał holding rodziny Berlusconich. Luksusowa rezydencja, znana ze spektakularnych przyjęć i prywatnych wakacyjnych spotkań światowych przywódców, to jedna z najdroższych prywatnych posiadłości na świecie. Wcześniej media podawały nieoficjalnie, że jej wartość szacuje się na około 500 000 000 euro. Kwoty transakcji nie podano. Według mediów willa została sprzedana za 350 milionów euro. I jeszcze poważna wpadka Igi Świątek. Nasza tenisistka odpadła z turnieju w Bad Homburgu już po swoim pierwszym meczu. Górą 2-1 była Amerykanka Emma Navarro.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Radni powiatu wicherskiego spotkali się na sesji, której najważniejszym elementem było pochylenie się nad realizacją budżetu za rok 2025.
4: Bardzo ważna sesja, absolutorium. Udało się wykonać budżet w 90%. Myślę, że to jest bardzo dobre wykonanie. Myślę, że radni też przyczynią się do tego i zobaczą opinię RIO, że jest pozytywna i zagłosują za przyjęciem tego absolutorium. Ja już żyję rokiem, który teraz trwa, dużo inwestycji, coraz więcej środków zewnętrznych udaje się zdobywać. No to, co spędza sens z powiek, to oczywiście budowa elektrowni, ale to też inne inwestycje, także zamykamy zeszły rok.
3: Mówił Marcin Kaczmarek, starosta wejherowskiej. Podczas sesji zaprezentowano raport o stanie powiatu i podsumowano najważniejsze wydarzenia i inwestycje minionego roku.
4: No to przede wszystkim remonty, budowy dróg, bo to nam spędza sens powiek. To także skończone inwestycje, jeśli chodzi o nasze obiekty szkolne. Bardzo się cieszę, że te inwestycje już udało się zrealizować. No ale patrzymy też w przyszłość, w tym roku również następne inwestycje i mam nadzieję, że uda się niektóre skończyć.
3: Dodaje Kaczmarek. Ostatecznie radni większością głosów zdecydowali o przyznaniu absolutorium zarządowi powiatu. Podczas wczorajszej sesji podjęto także szereg innych uchwał, które dotyczyły bieżącego funkcjonowania powiatu wejherowskiego. Na stadionie sportowym w Harbowie odbyło się powitanie lata 2026. Wydarzenie zgromadziło mieszkańców gminy oraz gości, którzy wspólnie uczestniczyli w licznych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów. Program festynu obejmował występy artystyczne, pokazy sportowe, konkurencje strażackie oraz aktywności dla całych rodzin. Podczas wydarzenia zaprezentowały się dzieci z przedszkola gminnego w Wicku oraz uczniowie szkoły podstawowej w Maszewku. Na scenie wystąpili również uczestnicy zajęć wokalnych i tanecznych, a publiczność mogła obejrzeć pokaz karate. W programie znalazły się też zabawy z animatorem, hobby horsing oraz występy muzyczne. Jedną z gwiazd wydarzenia była Ada Ropela, ćwierćfinalistka programu The Voice of Poland. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska kół gospodyń wiejskich oferujące lokalne przysmaki. Uczestnicy mogli także odwiedzić strefę kreatywną, harcerską oraz zapoznać się z działalnością młodzieżowej drużyny pożarniczej. Szczególnym elementem tegorocznej edycji był pierwszy gminny pchli targ, który stworzył okazję do wymiany przedmiotów i integracji mieszkańców. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie przebiegło w rodzinnej atmosferze i było okazją do wspólnego rozpoczęcia sezonu letniego. Pierwsze szkolenie grupy interwencyjnej Służby Więziennej odbyło się w ramach nowego porozumienia zawartego pomiędzy Szkołą Policji w Słupsku a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Koszalinie. Dokument podpisali komendant Szkoły Policji inspektor Piotr Cekała oraz dyrektor Okręgowy

0: służby więziennej w Koszalinie pułkownik Tomasz Raczyk. W minionym tygodniu jego zapisy przełożyły się na pierwsze wspólne zajęcia praktyczne. Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej doskonalili umiejętności z zakresu posługiwania się bronią, poruszania się oraz współpracy w warunkach bojowych. Szkolenie prowadzili wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych. Ćwiczenia zrealizowano w przyziemiu głównego budynku dydaktycznego. Jak podkreślają organizatorzy, specyfika zajęć pozwala otworzyć sytuacje zbliżone do tych, z którymi więziennicy mogą spotkać się podczas codziennej służby.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Jutro nadal letnio, ale z odrobiną chmur na niebie. Na jutro prognoza jest spokojna i dość przyjemna. Zachmurzenie małe, okresami umiarkowane nad morzem, w tym w okolicach Pucka, Władysławowa czy Helu około 24 stopni, w Wejherowie i Lęborku około 26, a w Słupsku do 28, wiatr słaby z północy i północnego zachodu, czyli bez upału nad wodą, ale w głębi regionu już będzie troszkę cieplej. W pasie nadmorskim około 24 stopni, okolice Wejherowa i Lęborka mogą liczyć na 26, a Słupski okolice na 28 stopni. Wiatr słaby północny i północno-zachodni. To oznacza, że nad morzem będzie nieco chłodniej niż w głębi regionu, ale pogoda nadal powinna być zachęcająca do spacerów i aktywności na zewnątrz.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości. Norda FM.

0: Reklama.
1: Mamy dla Ciebie ważną informację. Już 28 czerwca zapraszamy na pierwszą niedzielę handlową w Atotu, market budowlany w Gowinie. Tego dnia jesteśmy otwarci od godziny 9 do godziny 20. To idealna okazja, żeby na spokojnie zaplanować zakupy i skompletować wszystko do budowy lub remontu. Czeka na Ciebie różnorodny asortyment. Materiały budowlane, narzędzia i akcesoria w wielu wariantach i dla każdego budżetu. Nie musisz się spieszyć, nie musisz odkładać planów. 28 czerwca od 9 do

0: Reklama. Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
1: Reklama.
2: Europejscy liderzy na spotkaniu państw E5 w Berlinie. Bohater afery w Szpitalu Południowym przerywa milczenie. I naturalne kosiarki w Krakowie. Owce i kozy ruszyły już do pracy. Paulina Nawrocka. Przyszłość będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność, mówił premier Donald Tusk w Berlinie po spotkaniu grupy E5, czyli Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wbrew okolicznościom i emocjom będziemy chronić naszą jedność. Ważne, jak podkreślił Tusk, by ten sygnał był wyraźny i jednoznaczny przed szczytem NATO w Ankarze. Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił, że Amerykanie i Europejczycy zbliżają swoje stanowiska w sprawie Ukrainy i Iranu, a premierka Włoch Giorgia Meloni podkreślił, że Europa musi kontynuować wsparcie dla Ukrainy aż do osiągnięcia trwałego, sprawiedliwego pokoju. Były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski nie odpowiedział na pytania prokuratury w sprawie osób, które miały ucierpieć przez niewłaściwe zarządzanie oddziałem SOR placówki. Odmowę odpowiedzi tłumaczył brakiem obrońcy podczas przesłuchania. W związku ze sprawą prokuratorzy zadali byłemu ordynatorowi kilkadziesiąt pytań, mówił Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
3: Zdecydowanie łatwiej jest przekazać pewne informacje w studiu, gdzie atmosfera jest zupełnie inna, a zupełnie inaczej wygląda to w prokuraturze. Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania i my jesteśmy od tego, żeby uzyskać jak najszybciej najbardziej konkretne informacje.
2: Jędrzejewski został wezwany na złożenie wyjaśnień w prokuraturze po udzieleniu wywiadu, w którym bezpośrednią odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratora przełożyła na poniedziałek, do czasu pojawienia się jego obrońcy. A sam były kierownik

0: Kierownik SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym Dawid Kacprzyk wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że twierdzenia doktora Jędrzejewskiego nie znajdują potwierdzenia w faktach. Jak ocenił Kacprzyk, są próbą zdyskredytowania go w przestrzeni publicznej. Lekarz podkreślił, że w sprawie śmierci jednego z pacjentów szpitala trwa już śledztwo prokuratury, w którym on sam nie jest stroną. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka powstanie w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding i znacząco poprawi możliwość niesienia pomocy na Bałtyku. Paweł Radzewicz.
1: Budowa nowoczesnego wielozadaniowego statku dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa to inwestycja w bezpieczeństwo, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
2: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
1: Statek ma posiadać na pokładzie najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie pływać w każdych warunkach, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
3: W najtrudniejszych, jakie tylko są. Statek w specyfikacji przetargowej nie ma ograniczeń pogodowych, czyli cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze wychodzimy w morze.
1: Budowa statku pochłonie ćwierć miliarda złotych. Ma on być gotowy za 2,5 roku.
0: Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo jedzenia mają aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
4: Jakub Szmilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Około godziny 11.45 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze obiektu magazynowego przy ulicy Zakopiańskiej w Rumi. Na miejsce natychmiast skierowano 10 zastępów straży pożarnej.
5: Młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Po przybyciu służb potwierdzono, że wewnątrz budynku jest pożar. Obiekt o wymiarach około 100 metrów kwadratowych. Nad obiektem unoszą się gęste kłęby dymu. Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma osób poszkodowanych, budynek pełnił funkcję magazynową i w chwili wybuchu pożaru nie przebywały w nim osoby. Obecnie nie ma zagrożenia dla sąsiednich obiektów.
4: Działaniami kieruje zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, brygadier Marek Liniński. Strażacy prowadzą działania gaśnicze i zabezpieczają teren. Jak dotąd ogień nie zagraża sąsiednim obiektom, okoliczności oraz przyczyna pożaru będą ustalone po zakończeniu działań. W Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie odbył się zjazd oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. W wydarzeniu uczestniczyli delegaci wybrani przez jednostki OSP, przedstawiciele władz strażackich oraz zaproszeni goście związani z bezpieczeństwem i samorządem. Podczas obrad przedstawiono sprawozdania z działalności zarządu oddziału gminnego oraz komisji rewizyjnej za kończącą się kadencję. Delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom, a następnie przeprowadzili wybory nowych organów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na lata 2026-2031. W wyniku głosowania funkcję prezesa powierzono Dawidowi Litwinowi. W skład nowego prezydium weszli także m.in. Łukasz Ulaszek i Bogdan Chwal. Jako wiceprezesi Krzysztof Ulaszek jako komendant gminny, Zenon Brzeski jako sekretarz oraz Sylwia Bednarska jako skarbnik. Wybrano również nową komisję rewizyjną, którą przewodniczący został Oskar Sażalski. Władze strażackie podkreśliły znaczenie współpracy pomiędzy jednostkami OSP oraz rolę ochotniczych straży pożarnych w systemie bezpieczeństwa mieszkańców. Zjazd był okazją do podsumowania dotychczasowej działalności oraz wyznaczenia kierunków pracy na kolejne 5 lat. Nietrzeźwy 81-letni kierowca został zatrzymany w Ustce po kolizji na ulicy Grunwaldzkiej. Mężczyzna, jadąc Oplem na łuku drogi, zjechał na pobocze i uderzył w latarnię. Świadkowie zgłosili, że senior próbował oddalić się z miejsca zdarzenia. Przed przyjazdem policji ujęli go strażnicy z pobliskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Badanie alkomatem wykazało, że 81-latek miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji. Sprawa ma zostać rozpoznana w trybie przyspieszonym. Za jazdę pod wpływem alkoholu grożą do 3 lat pozbawienia wolności.
6: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Jeśli planujecie czwartek, pogoda powinna sprzyjać. Będzie ciepło, choć już nie wszędzie zupełnie bezchmurnie. Nad morzem i w rejonie Pucka około 24 stopni, w Wejherowie i Lęborku około 26, natomiast w Słupsku 28 stopni, zachmurzenie małe, okresem umiarkowane, wiatr słaby, północno-zachodni, północny, więc nad wodą może być troszkę rzeźko.
6: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.

0: i Jakub Szumilas. Zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Przed Wejherowskim Muzeum oglądać można wystawę Stolen Memory, której celem jest dotarcie do potomków ofiar II wojny światowej, po których w archiwach pozostały różnego rodzaju informacje oraz pamiątki. O czym opowiada Aleksandra Silicka, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
1: Jest to wystawa prezentująca zasoby archiwum Arlosen z Niemiec. Archiwum deponuje zbiory poobozowe, po obozach koncentracyjnych, pracowników przymusowych, a także jest

jest w posiadaniu około 2000 depozytów byłych więźniów. I wystawa ma zachęcić do odnajdowywania właśnie właścicieli, prawowitych właścicieli tych pamiątek. Mówi też o tym, co już

0: Frozen Archives w Polsce oraz Aleksandra Silicka.
1: 2026 jest bardzo wyjątkowy rok dla nas, bo to jest 10. jubileusz naszej kampanii Stolen Memory i dzięki też pomocy przede wszystkim od wolontariuszy z Polski udało nam się już zwrócić 1100 pamiątek rodzinom na całym świecie, ale przy tym 400 polskim rodzinom. I zawsze jak taka pamiątka wraca do rodziny, to wraca z tą pamiątką właśnie pamięć o tym człowieku.
2: Za każdą pamiątką idzie historia osoby, która w czasie II wojny światowej trafiła, była represjonowana, trafiła do obozu i o tym, jak te pamiątki powróciły, jaka historia się wiąże, co opowiada, można właśnie przeczytać na tej wystawie. Są to między innymi zegarki, dokumenty, zdjęcia, medaliki, różne elementy biżuterii.
0: A co bardzo ważne, wciąż istnieje cała baza rzeczy i dokumentów, które czekają, aż ktoś się po nie zgłosi.
1: Zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową. Arolsen Archives jest w ogóle największe archiwum na świecie II wojny światowej. Mamy u nas w archiwum 30 milionów dokumentów dotyczących 17,5 miliona ofiar. I co jest bardzo wyjątkowe, że prawie całość tego archiwum jest dostępne online dla wszystkich, bez żadnych tam skomplikowanych spraw. Można wejść na stronę, wpisać imię i nazwisko i szukać właśnie swoich przodków.
0: Dodaje Meyer Osińska. Warto więc zainteresować się działalnością archiwum oraz wystawą, która dostępna będzie do oglądania na parkingu muzeum do 20 lipca od godziny 8 do 18. Radni powiatu wicherskiego spotkali się na sesji, której najważniejszym elementem było pochylenie się nad realizacją budżetu za rok 2025.
3: Bardzo ważna sesja, absolutorium. Udało się wykonać budżet w 90%. Myślę, że to jest bardzo dobre wykonanie. Myślę, że radni też przyczynią się do tego i zobaczą opinię RIO, że jest pozytywna i zagłosują za przyjęciem tego absolutorium. Ja już żyję rokiem, który teraz trwa, dużo inwestycji, coraz więcej środków zewnętrznych udaje się zdobywać. No to, co spędza sens z powiek, to oczywiście budowa elektrowni, ale to też inne inwestycje, także zamykamy zeszły rok.
0: Mówił Marcin Kaczmarek, starosta wejherowski. Podczas sesji zaprezentowano raport o stanie powiatu i podsumowano najważniejsze wydarzenia i inwestycje minionego roku.
3: No to przede wszystkim remonty, budowy dróg, bo to nam spędza sens powiek. To także skończone inwestycje, jeśli chodzi o nasze obiekty szkolne. Bardzo się cieszę, że te inwestycje już udało się zrealizować. No ale patrzymy też w przyszłość, w tym roku również następne inwestycje i mam nadzieję, że uda się niektóre skończyć.
0: Dodaje Kaczmarek. Ostatecznie radni większością głosów zdecydowali o przyznaniu absolutorium zarządowi powiatu. Podczas wczorajszej sesji podjęto także szereg innych uchwał, które dotyczyły bieżącego funkcjonowania powiatu wejherowskiego. Na gdańskim lotnisku będzie można poczuć smak kaszub. Dzisiaj o godzinie 12.30 w terminalu portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy odbędzie się akcja promująca truskawkę kaszubską. W hali odlotów na podróżnych czekać będą świeże owoce oraz muffinki z tym regionalnym przysmakiem. Truskawka kaszubska, po kaszubsku kaszubsko melana, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych smaków Pomorza i symbolem letniego sezonu na Kaszubach. Tego dnia regionalny produkt trafi także na pokłady samolotów. Ponad 4000 muffinek z truskawką kaszubską otrzymają pasażerowie wybranych krajowych rejsów lotu oraz połączeń na trasie Gdańsk-Bruksela-Gdańsk. Akcja ma promować Pomorze i jego kulinarne dziedzictwo. W wydarzeniu zaangażowały się samorząd województwa, instytucje turystyczne, Gdańskie Lotnisko, miasto Kartuzy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Truskawka kaszubska jest oficjalnym produktem tradycyjnym województwa pomorskiego i znajduje się w europejskim systemie chronionych oznaczeń geograficznych.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. Reprezentacja Polski kobiet poznała rywalki w barażach o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Przed biało-czerwonymi bardzo trudne zadanie. W pierwszej rundzie baraży Polki zmierzą się z Belgią. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Leuven, a rewanż zaplanowano w Gdańsku. Jednym z możliwych terminów meczu jest 13 października. Jeśli podopieczne selekcjonerki Inny Patelon wyeliminują Belgijki, w decydującej rundzie najprawdopodobniej zagrają z Irlandią, która jest faworytem dwóch meczów z Kazachstanem. Torwald dobrze znany Polkom, w ostatnich kwalifikacjach

0: Irlandki dwukrotnie pokonały biało-czerwone, 3-2 w Gdańsku i 1-0 w Dublinie. Po losowaniu selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon podkreśliła, że zespół będzie dobrze przygotowany do starcia z Belgią. Jak zaznaczyła, reprezentacja Irlandii również jest Polką doskonale znana, jednak na razie cała uwaga skupiona jest na pierwszym przeciwniku. Przypomnijmy, że mimo zajęcia ostatniego miejsca w grupie kwalifikacyjnej, Polki zachowały szansę na awans do mundialu dzięki systemowi dwustopniowych baraży. Zmieniamy dyscyplinę. W pierwszą sobotę lipca w Orlu w gminie Wejherowo odbędzie się trzecia edycja Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking. Uczestnicy zmierzą się na specjalnie przygotowanej 5-kilometrowej trasie, gdzie najważniejsza będzie nie szybkość, a poprawność wykonanej techniki chodu.
1: Nie jest to sport, jest to aktywność fizyczna. Nie jest jeszcze sportem i może dobrze, że nie jest jeszcze sportem, bo my jako organizator, współorganizator Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking bardzo mocno stawiamy na technikę, a nie na szybkość, nie na dotarcie do mety w jak najkrótszym czasie. My będziemy tutaj promować i cały czas promujemy Nordic Walking technikę, czyli zdrowe chodzenie z kijami.
0: Mówił w programie Goździa na antenie Radia Nord FM organizator mistrzostw Marian Drewa. Rywalizacją ocenić będzie 12-osobowy zespół certyfikowanych sędziów specjalizujących się w Nordic Walking.
1: W tym 10, którzy są na trasie, jest sędzia główny i sędzia pomocniczy, gdzie mamy autorski regulamin i mamy, w tym roku będziemy mieli autorski sposób oceniania i czytywania not za technikę. Czyli mamy aplikację w telefonie i program, który będzie to szczytywał i w zasadzie możemy powiedzieć, że po zakończeniu przejścia w 5 minut mamy już protokoły.
0: Organizatorzy przygotowali również coś dla osób rozpoczynających swoją przygodę z zawodami. W strefie mistrzów debiutanci będą mogli bezpłatnie skorzystać z konsultacji technicznych prowadzonych przez mistrzów z poprzednich edycji oraz czołowych zawodników Nordic Walking w Polsce. Dla bardziej doświadczonych uczestników mistrzostwa będą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności i uzyskania szczegółowej oceny techniki marszu. Na liście startowej jest obecnie ponad 200 osób. Rejestracja drogą elektroniczną potrwa do 3 lipca. W Rumie odbędzie się druga edycja charytatywnego turnieju piłkarskiego imienia Romana Dmowskiego. Wydarzenie zaplanowano na sobotę 27 czerwca na boisku przy ulicy Bukowej. Rywalizacja prowadzona będzie w formule 6-osobowych zespołów, 5 zawodników w polu i bramkarza. Każda drużyna będzie mogła liczyć maksymalnie 10 zawodników. Wypisowe wynosi 200 zł od zespołu. Organizatorzy podkreślają, że turniej ma przede wszystkim wymiar charytatywny. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie Mariusza Zielkę. Szczegółów szukajcie na stronie rumskiego MOSIR. Młodzi siatkarze szkoły podstawowej nr 1 imienia Józefa Wybickiego w Lęborku zostali mistrzami Polski. Podczas ogólnopolskiego finału Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców rozegranego w Głuchołazach podopieczni trenera Marcina Dawidowskiego sięgnęli po złote medale, pokonując w finale drużynę z Rzeszowa 2-0. W turnieju, który odbywał się od 18 do 21 czerwca, rywalizowało 14 najlepszych szkolnych zespołów z całego kraju. Drużyna z Lęborka przeszła przez fazę grupową bez porażki, wygrywając z zespołami z Opola, Lubelskiego, Olsztyna i Nysy. W ćwierćfinale Lęborczanie pokonali reprezentację Krakowa, a w półfinale okazali się lepsi od drużyny z Łodzi. W decydującym meczu zawodnicy SP nr 1 zmierzy się z reprezentacją Rzeszowa. Po zaciętym spotkaniu wygrali oba sety 25-20 i 25-23, zdobywając tytuł najlepszej szkolnej drużyny siatkarskiej w Polsce. Sukces zespołowy uzupełniły indywidualne wyróżnienia. Tytuł najlepszego zawodnika turnieju trafił do Macieja Winiarskiego, a najlepszym libero został Michał Dawidowski. Jak podkreśla trener Marcin Dawidowski, jego podopieczni z każdym kolejnym meczem prezentowali coraz wyższy poziom, a w fazie pucharowej byli praktycznie nie do zatrzymania. W skład mistrzowskiej drużyny weszli Maciej Winiarski, Michał Dawidowski, Szymon Cimnowoda, Dawid Burkhardt, Jakub Lisakowski, Maksymilian Kozłowski, Jan Fiedoruk, Oskar Myszkowski, Adam Kwaśniak, Tomasz Beta, Aleksander Milewczyk i Hubert Mydlach. Zmieniamy dyscyplinę. Piłkarze Lechii Gdańsk rozpoczęli przygotowania do sezonu 2026-2027 w pierwszej lidze. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem testów medycznych i fizycznych, jednak klub nie opublikował pełnej listy zawodników uczestniczących w zajęciach. W mediach społecznościowych pokazano jedynie część piłkarzy. Wśród nich znaleźli się m.in. Bogdan Wionek, Szymon Wejrauch, Michał Głogowski, Kasper Sezonienko, Tomasz Neubauer, Iwan Żelisko oraz wracający z wypożyczenia Sokoła Kleczew Bartosz Szczepankiewicz. Zgodę na późniejsze dołączenie do zespołu otrzymali Tomasz Bobsek i Rifet Kapić. Lechia wciąż pozostaje bez pierwszego trenera. Od początku czerwca klub nie poinformował o obsadzie tego stanowiska. Ostatni komunikat na oficjalnej stronie internetowej opublikowano 10 czerwca, gdy pożegnano członków poprzedniego sztabu szkoleniowego. Od środy biało-zieloni będą trenować już 2 razy dziennie. Pierwszy mecz kontrolny zaplanowano na 27 czerwca. Rywalem Gdańszczan ma być rumuński PZ. Petrol Poloeszli, choć klub nie potwierdził jeszcze oficjalnie tego sparingu. 4 lipca Choczewo po raz kolejny stanie się areną sportowej rywalizacji i wydarzeń patriotycznych. Na obiektach sportowych przy ulicy Kusocińskiego odbędzie się 11. bieg pamięci tropem wyklętych Maxi Jaldona. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę

15. Głównym punktem programu będzie bieg na dystansie 5 km. Organizatorzy przygotowali także rywalizację dla najmłodszych. Dzieci będą mogły wystartować w biegu wilka na 300 metrów oraz biegu młodego wilka na dystansie 94 metrów. Sportowym emocjom towarzyszyć będzie szereg dodatkowych atrakcji. W programie znalazły się m.in. pokazy grup rekonstrukcyjnych, prezentacja pojazdów wojskowych, strzelnica laserowa oraz strefa zabaw dla dzieci. Bieg poświęcony jest pamięci Antoniego Maxa Rymszy i Aldony Rymszy, małżeństwa związanych z 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej, dowodzoną przez majora Zygmunta Szędzielarza-Łupaszkę. Tegorocznej edycji wydarzenia towarzyszy hasło "Póki trwa pamięć, będą żyć wiecznie". Zmieniamy dyscyplinę. We Władysławowie trwa zgrupowanie najlepszych polskich miotaczy. W Centralnym Ośrodku Sportu Opocet Niebo trenują zawodnicy kadr narodowych A i B w konkurencjach rzutowych lekkiej atletyki. W zajęciach uczestniczą reprezentanci kategorii U18, U20, U23 oraz seniorzy, a także utalentowani juniorzy z Wielkopolski. Wśród uczestników są czołowi polscy lekkoatleci, w tym Jakub Rodziak, wicemistrz Europy U20 w rzucie dyskiem i brązowy medalista mistrzostw kontynentu w pchnięciu kulą w 2025 roku, a także Damian Rodziak, który w tym sezonie zajął 6. miejsce podczas mistrzostw Europy U23 w rzucie dyskiem. Celem zgrupowania jest doskonalenie techniki oraz przygotowanie do najważniejszych imprez sezonu. Zawodnicy kadra szykują się m.in. do mistrzostw świata juniorów U20 w Eugene, mistrzostw Europy seniorów w Birmingham oraz mistrzostw Europy U18 we włoskim Rieti. Kadra B koncentruje się natomiast na przygotowaniach do lipcowych mistrzostw Polski. Zgrupowanie prowadzi sztab szkoleniowy trenerów z Wielkopolski pod kierownictwem Przemysława Pawlaka, trenera kadry narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Zmieniamy dyscyplinę. Młodzież ze słupskich szkół ponadpodstawowych rywalizowała na piasku. W Parku Kultury i Wypoczynku odbył się turniej siatkówki plażowej zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Słupska. W zawodach wystąpiły koedukacyjne 4-osobowe drużyny reprezentujące 9 szkół ponadpodstawowych. Na boiskach spotkali się uczniowie m.in. 1, 2, 4 i 5 Liceum Ogólnokształcącego, a także Ekonomika, Elektryka, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Agrotechnicznych oraz Budowlanki. Rywalizacja trwała od godziny 9 do 17. Najpierw zespoły walczyły w dwóch grupach eliminacyjnych, a następnie rozegrano fazę play-off, mecz o trzecie miejsce oraz finał. Norda FM.